0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Edyta Czekaj, zapraszam na program. Wakacje przed nami. Częstochowa i okolice kuszą turystów. To wydarzenie zgromadziło przedstawicieli samorządów, świata nauki i instytucji publicznych, aby wspólnie porozmawiać o przyszłości energetyki rozproszonej i rozwoju spółdzielni. Ula Miszczak już gotowa na przegląd wydarzeń tygodnia i od tego wyjątkowo teraz zaczniemy.
2: Urszula Miszczak, zapraszam. Komitet referendalny rozpoczął w środę zbieranie podpisów w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta Justyna Rudzka.
3: Organizatorzy podkreślają, że głównym powodem rozpoczęcia procedury referendalnej jest sytuacja prawna prezydenta. Usłyszał zarzuty korupcyjne i decyzją prokuratury został objęty zakazem pełnienia funkcji oraz wchodzenia do Urzędu Miasta. Jego obowiązki wykonuje obecnie pierwszy zastępca Zdzisław Wolski. By referendum

0: Inwestycji rowerowych ostatnich lat, budowę swojego odcinka krajowej trasy rowerowej nr 17. Poprowadzona zostanie m.in. wzdłuż Warty, przez którą przerzucony zostanie nowy most pieszo-rowerowy. Miasto ogłosiło przetarg w formule zaprojektuj i zbuduj na nowe odcinki dróg rowerowych, które wraz z istniejącymi umożliwią przejazd przez całe miasto w ramach projektowanej krajowej trasy rowerowej nr 17. Do Częstochowy rowerzyści wjadą od północnego wschodu przez dzielnicę Mirów. Najpierw ulicą Mączną, potem Zawodziańską. Następnie nowa droga rowerowa poprowadzi ich wzdłuż Warty północnym wałem przeciwpowodziowym lub międzywałem w zależności od przyjętego przez projektantów wariantu dokładki pieszo-rowerowej. Powstanie ona w sąsiedztwie jazu na Warcie. Ma mieć 3 przęsła i około 70 metrów długości. Po południowej stronie rzeki droga rowerowa połączona zostanie z lokalnymi ulicami, którymi rowerzyści dotrą do centrum Częstochowy. Jako opcję uzależnioną od posiadanych funduszy miasto zapisało w przetargu niezależną asfaltową drogę rowerową wzdłuż Warty. Kolejny nowy odcinek zaplanowano na wysokości Starego Miasta, na wale przeciwpowodziowym Warty wraz z przejazdem w poprzek ulicy Mirowskiej. Obecnie nie jest to możliwe, rowerzyści muszą nadkładać drogi. Dalszy przebieg stworzą istniejące ścieżki rowerowe wzdłuż Alei Wojska Polskiego i Alei Pokoju do dworca Częstochowa Raków. Od tego miejsca do Ronda Regana zbudowana zostanie nowa droga rowerowa, a na kolejnym odcinku Alei Pokoju nową nawierzchnię otrzymają istniejące pasy rowerowe na jezdni. Ostatni odcinek w kierunku Olsztyna na Jurze już istnieje. Krajowa trasa rowerowa nr 17 docelowo połączy Kostrzyn nad Odrą przy granicy z Niemcami przez Poznań, Sieradz, Częstochowę, Katowice z Jaworzynką przy trójstyku granicznym Polski, Czech i Słowacji. W województwie śląskim szlak ma mieć około 300 km i biec od granicy z województwem łódzkim koło Gidel przez Częstochowę, Zawiercie, Katowice, Bielsko-Białą do południowej granicy Polski. Cała trasa w gminach Kłomnice, Mstów, Olsztyn, Żarki, Niegowa oraz w Częstochowie, w części wykorzystująca szlak Orlich Gniazd, ma być gotowa w 2029 roku.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił ofertę funduszu oraz możliwości wsparcia spółdzielni energetycznych. Mateusz Pindel, prezes zarządu.
3: To bardzo ważne wydarzenie z punktu widzenia transformacji energetycznej, jak również poszerzenia informacji na temat spółdzielczości energetycznej na terenie województwa śląskiego. Inicjatorami tego wydarzenia był oczywiście Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na czele z panem marszałkiem Grzegorzem Boskim, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na czele z panem dyrektorem Witoldem Łacnym, radnymi sejmiku województwa śląskiego panem Bronisławem Karaskiem, Markiem Bieńkiem, jak również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który mam zaszczyt reprezentować. Jak ważna jest spółdzielczość energetyczna, ale również rozproszona energetyka, szanowni państwo, nie trzeba nikogo przekonywać. To bardzo ważne z punktu budowania bezpieczeństwa energetycznego naszych małych ojczyzn, ale również możliwości obniżenia rachunków za prąd nie tylko dla jednostek samorządu terytorialnego, ale również innych partnerów, którzy mogą brać udział w spółdzielni energetycznej, czy to przedsiębiorców, czy nawet osób fizycznych. I 2025 rok w województwie śląskim, jeżeli chodzi o fundusz w Katowicach, właśnie poświęciliśmy na rozmowy i konsultacje z naszymi partnerami pod kątem potrzeby realizacji, ale również przygotowania programu wsparcia spółdzielni energetycznych. I w 2026 roku, dokładnie 16 marca, uruchomiliśmy w funduszu w Katowicach nabór wniosków, który będzie trwał do 15 lipca bieżącego roku, gdzie właśnie celem tego programu jest wsparcie w samym założeniu spółdzielni energetycznych, jak również przejściu później w drugi etap, czyli wykonaniu samej inwestycji. To bardzo ważne z punktu widzenia nas jako mieszkańców, to ważne z punktu widzenia obniżenia rachunków za prąd i budowania odporności społeczeństwa pod kątem bezpieczeństwa energetycznego. Na dzień dzisiejszy, szanowni państwo, alokacja środków, które została w naszym funduszu zabezpieczona, to 3 miliony złotych, jeżeli chodzi o dotacje. I zarówno pod kątem założenia spółdzielni energetycznej, przeznaczamy do 100 tysięcy dotacji na założenie takiej spółdzielni energetycznej, opracowania wariantów miksu energetycznego, analiz ekonomiczno-finansowej, jak również dokumentacji organizacyjno-prawnej, jak również drugi etap, czyli kwestie inwestycyjne pod kątem nie tylko możliwości budowy paneli fotowoltaicznych, farm fotowoltaicznych, ale również energetyki wiatrowej, wykorzystania tych środków właśnie na farmy wiatrowe, na energetykę wodną, na kwestie związane właśnie z biogazowniami, szczególnie na obszarach wiejskich, na obszarach rolnych. I szanowni państwo, w tym zakresie mamy możliwość dofinansowania nawet do 250.

0: 10 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o formę dotacji, a jeżeli chodzi o formę pożyczkową, nawet do 100% kosztów inwestycji. I to nie są ostatnie dobre informacje, Szanowni Państwo, ponieważ nie dalej jak tydzień temu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w obecności minister klimatu i środowiska pani Pauliny Henning-Kloski zapowiedział, że właśnie uruchomi w czwartym kwartale bieżącego roku program inwestycyjny dla spółdzielni energetycznych opiewający na kwotę 80 milionów złotych. Pierwszym spotykamy się z samorządami, ale również z tymi spółdzielniami, które już zostały utworzone, aby przekazać te informacje, pokazać, jak ważne jest inwestowanie właśnie w kontekście budowania, tworzenia spółdzielni energetycznych, ale również zaplanowania harmonogramów inwestycyjnych. Bo od dobrej współpracy, Szanowni Państwo, od dobrego planu zależy kwestia możliwości obniżania rachunków za prąd i wykorzystywania właśnie pod kątem bezpieczeństwa energetycznego. Ja już od wielu, wielu miesięcy powtarzam, że tylko współpraca może przynosić najlepsze efekty dla województwa śląskiego, bo Szanowni Państwo, te wszystkie instytucje, które tutaj na początku reprezentowałem, mają na celu jedno, właśnie kwestie te, aby naszym mieszkańcom żyło na terenie województwa śląskiego, żyło się lepiej, bo tempo transformacji dyktujemy wspólnie.
1: Bardzo ważna konferencja. Spółdzielnie energetyczne są bardzo ważnym elementem transformacji województwa śląskiego. Bardzo się cieszę, że ten temat został podniesiony. Tutaj gratulacje dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, dla pana Bronisława Karaska i innych osób, które razem z województwem śląskim podejmują ten temat. Coraz więcej się o tym mówi. Są zachęty również finansowe. Gminy bardzo chętnie w tą stronę zaczynają patrzeć, bo to jest ważny element. Mówimy o tych dołkach energetycznych, górkach energetycznych, a spółdzielnie pozwalają na obniżenie kosztów i wyrównanie tych mocy energetycznych. Będzie, wydaje mi się, to pozytywne zarówno dla samorządów, mieszkańców, dla całego procesu transformacji.
2: Proszę o zabranie głosu pana Witolda Łacnego.
3: Bardzo ważny temat. Ogarnęliśmy wszystkich. Ogarnęliśmy tych, którzy już działają, tych, którzy będą działać, tych, którzy są tym najbardziej zainteresowani. Proszę Państwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oprócz działań, z których wszyscy kojarzą, czyli sprzedaż dzierżawa ziemi, tudzież inne znane programy dla szkół, prowadzi 70 działań w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jedną z takich działań jest też prowadzenie rejestru i wspieranie spółdzielni energetycznych. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy to już prawie 750 spółdzielni zarejestrowanych w kraju. To 33 spółdzielnie zarejestrowane w województwie śląskim. To wszystko to jest ta, rzekłbym, jaskółka, która się pojawiła. Mamy nadzieję, że po tym spotkaniu w samym województwie śląskim pojawi się więcej tych spółdzielni, pojawi się więcej osób zainteresowanych tym, żeby się skupiać w grupy, żeby działać i rozwijać spółdzielczość.
4: A w programie już teraz zmieniamy temat. Zanim udamy się do oddziału ZUS w Częstochowie, posłuchajmy Beatę Kopczyńskiej, regionalnej rzecznik prasowej.
5: Nowy okres świadczeniowy 800+ rozpoczął się 1 czerwca tego roku i potrwa do końca maja przyszłego roku. Ci, którzy zdążyli złożyć wniosek do 30 kwietnia, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy w którymś z czerwcowych terminów płatności. Natomiast rodzice i opiekunowie, którzy nie zdążyli, mają czas najpóźniej do końca czerwca. Od 1 lutego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z całej Polski wpłynęło już blisko 4 miliony wniosków o 800+. W województwie śląskim liczba złożonych wniosków przekroczyła już 443 tysiące. Dotyczą one przeszło 648 tysięcy dzieci. Warto pamiętać o tym, że wnioski składane są tylko elektronicznie, a rodzice mają kilka kanałów złożenia wniosku o to świadczenie. Mogą to zrobić za pośrednictwem e-ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, bankowości elektronicznej czy też portalu mPAT. partia. Jeśli ktoś jeszcze nie wysłał elektronicznie wniosku 800+, lecz zrobi to do końca bieżącego miesiąca, czyli do 30 czerwca, to wypłata 800 zł na dziecko za czerwiec nie przepadnie, dostanie wyrównanie. Natomiast jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia, i w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec. Rodzice, którzy złożyli wniosek do 30 kwietnia, otrzymają świadczenie do 30 czerwca. W przypadku formularzy przekazanych w maju, wypłata nastąpi do 31 lipca wraz z wyrównaniem od czerwca, natomiast wnioski złożone w czerwcu zostaną rozpatrzone do końca sierpnia, a świadczenie również będzie wypłacone z wyrównaniem od czerwca. Od 1 lutego tego roku obowiązują nowe zasady przyznawania świadczenia 800+ obywatelom Ukrainy ze statusem UKR. Aby otrzymać wsparcie, rodzic i opiekun musi być aktywny zawodowo. Dziecko, w zależności od wieku, powinno realizować obowiązek szkolny, roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek nauki w polskiej placówce edukacyjnej. Wymóg ten nie dotyczy m.in. dzieci, które nie ukończyły 6 roku życia. Zarówno osoby ubiegające się o świadczenie, jak i dziecko muszą mieszkać w Polsce.
6: Blisko mieszkańców.
4: Co prawda nie w Częstochowie, ale w Bytomiu otwarte zostało Regionalne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. Mieszkańcy Częstochowy jak najbardziej mogą z tego miejsca korzystać.
7: Adam Stowski, kierownik Regionalnego Centrum Komunikacji w Bytomiu.
4: No właśnie, powiedzmy troszeczkę o tym miejscu. To jest nowe centrum, nowe miejsce i komu jest dedykowane?
7: To jest nowe miejsce. To miejsce jest częścią ogólnopolskiego projektu i jest dedykowane wszystkim osobom, które potrzebują wsparcia w komunikacji, w różnych rodzajach komunikacji. Wszystkie osoby, które mają specjalne potrzeby komunikacyjne, czy to niesłyszące, czy też niewidome, czy też osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mogą tutaj do nas przyjść i tutaj u nas uzyskają wsparcie.
4: Myślę, że wielu bytomian się ucieszy właśnie z tego miejsca, bo rzeczywiście było potrzebne.
7: To miejsce było potrzebne nie tylko dla bytomian. To miejsce jest potrzebne dla wszystkich. Potrzeby, jeżeli chodzi o wsparcie w komunikacji, są ogromne. My mamy tutaj w tej chwili bardzo dużo zgłoszeń, bo centrum już od kilku miesięcy działa. Dzisiaj jest takie oficjalne otwarcie. Mamy bardzo dużo zgłoszeń z całego województwa. Tych osób jest bardzo dużo. To są zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, na przykład po udarach czy porażeniach, które też utraciły zdolność komunikacji. My jesteśmy otwarci dla wszystkich. Tutaj można do nas zadzwonić, można zgłosić się przez stronę internetową. Można tutaj też podjechać i przyjmujemy wszystkie osoby, które tego wsparcia potrzebują. Tu nawet nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności.
4: Tyle Adam Stowski, kierownik Regionalnego Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami.
6: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
4: Zakochajmy się teraz w naszych stronach.
6: Ciekawe spotkanie.
8: Szula Wadas, jestem przewodnikiem po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wiele obiektów na terenie rezerwatu parkowe i w okolicach Złotego Potoku będzie miało dość oryginalne nazwy. Skąd te nazwy się wzięły? Nazwy skałom nadał poeta Zygmunt Krasiński, który często tędy spacerował. On nawet mieszkał przez jakiś czas w Złotym Potoku. To jest mniej więcej połowa wieku XIX. I on uwielbiał udawać się w piesze wędrówki i tak spacerując po lasach dzisiejszego rezerwatu parkowe nadawał nazwy oryginalnym ostańcom. A jak to legendy mają do siebie, to zawsze jest w nich takie ziarenko prawdy. I teraz chciałabym Państwu opowiedzieć jedną historię, która jest związana z postacią czarnoksiężnika pana Twardowskiego oraz diabła. Wedle tej legendy rycerz, który zamieszkiwał zamek Ostrężnik, zwany był Bartoszem Odrowąż. Ten nasz rycerz zaprosił czarodzieja krakowskiego, aby ten wyczarował mu złota i skarb. Jednym skinieniem Twardowskiego, wypływający na zamku potok, zaczął nagle błyszczeć od grudek złota. Rycerz nie krył zdziwienia i krzyknął: Złoty Potok. Tak podobno stąd wzięła się nazwa tej miejscowości. Ale Twardowski za ten czyn zażyczył sobie tyle wina, ile zdoła wypić. No a, że trzeba powiedzieć, że miał tęgą głowę, no to na zamku w końcu brakło tego trumu. Postanowił w takiej sytuacji dokończyć ucztę w pobliskiej czerwonej karczmie, która zwała się Rzym. Na to czekał tylko diabeł, z którym wcześniej Twardowski podpisał cyrograf. Kiedy Twardowski zorientował się, jaki popełnił błąd, wybiegł z karczmy, chwycił koguta, którego zobaczył, mocą czarów go powiększył i zaczął na nim uciekać w kierunku miejscowości Siedlec. Diabeł skoczył za nim, wypatrując go między skałami, a w pewnym momencie był tak blisko, że przed Twardowskim otworzyły się bramy piekła, a piekielny ogień wypalił kawałek ziemi, zamieniając ją w pustynię. I tak prawdopodobnie powstała pustynia Siedlecka, a miejsce przy skale, na której stał diabeł, nazwano piekłem. Diabeł, pewny zwycięstwa, obserwując przerażenie Twardowskiego, przysiadł na pobliskim wzniesieniu i cieszył się, opierdując ze śmiechu. Tak też wypierdział dziurę w ziemi, zwaną jaskinią na Dubce. A pudla, który go obszczekiwał, zamienił w skalny ostaniec. Twardowski zorientował się, że nie da rady ujść przeznaczeniu. Spiął więc ostrogami koguta, a ten, odbijając się od jednej ze skał, wybił w niej dziurę i poszybował na księżyc. Skała do tej pory zwie się Bramą Twardowskiego, a na zwieńczeniu posiada 3 zagłębienia od pazurów tego wielkiego koguta. Diabeł zaś, zaskoczony, wspiął się na pobliską skałę, aby zobaczyć, gdzie poszybował Twardowski. A że skała miała głębokie szczeliny, diabeł wpadł do środka i bardzo się potłukł. Gdy wydrapał się ponownie, wyczarował na szczycie wiszące mosty, aby nie spaść z powrotem. Do dziś skały nazywają się diabelskie mosty i odstraszają swoim wyglądem, a przynajmniej taki miał być ich cel. Wściekły diabeł za niedotrzymanie umowy odebrał Twardowskiemu jego moc i w tym samym momencie wyczarowane przez Twardowskiego w złotym potoku skarby i złoto zapadły się pod ziemię razem ze złotodajnym źródłem i potokiem, obracając zamek w ruinę. A zaczarowany złoty potok, aby ominąć diabelskie przekleństwo, wypłynął w innym miejscu źródłami Zygmunta i Elżbiety. Aby zmylić diabła, wierci się między skałami i zmienił nazwę na Wiercicę. Taką oto historię opowiadają starzy ludzie w Złotym Potoku. Czy Państwo chcą wierzyć, czy nie chcą, to już zależy od Państwa, ale wydaje mi się, że warto jest przyjechać i na własne oczy te dziwy natury zobaczyć, aby właśnie samemu się przekonać, czy ta legenda mówi prawdę, czy jednak jest to typowa bajka.
9: Więcej na samym szlaku, zresztą miejsc atrakcyjnych na Jurze mam od groma. Zostańcie z nami, coś nieco się Wam jeszcze podpowiem, ale zaprosimy Was także na przegląd wydarzeń tygodnia.
6: Wracamy do sprawy.
9: Miasto i gmina Częstochowa zostało uhonorowane tytułem Lider szczepień na każdym etapie życia. Nagrodę w imieniu miasta odebrała Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta. Jeśli korzystamy z miejskiego programu takiego szczepionkowego, to my musimy być zameldowani w Częstochowie.
10: No tak, jest to takim przywilejem dla naszych mieszkańców, że skoro jesteśmy mieszkańcami, mieszkamy tu, jesteśmy zameldowani, pracujemy, no to dla tych mieszkańców oferujemy taką możliwość bezpłatnych szczepień przeciwko grypie i pneumokokom.
9: Muszę zapytać, czy zainteresowanie ze strony mieszkańców jest duże, jeśli chodzi o szczepionki?
10: Tutaj powiem, że tak, że ta świadomość wzrasta. My zresztą od lat szczepimy, no na grypę to od 2006 roku już szczepimy, no więc to jest długi czas, pneumokoki od kilku lat. I ta świadomość mieszkańców wzrasta. My nie mamy problemów z tym, że zostają nam szczepionki, że z chwilą, kiedy ogłosimy realizację programu, podamy mieszkańcom tą informację, to w dosyć krótkim czasie po prostu mamy już brak tych szczepionek. Także to cieszy, że jednak mieszkańcy chcą dbać o swoje zdrowie, chcą stosować tą profilaktykę, no i zgłaszają się do realizacji naszych miejskich programów.
9: Częstochowa będzie kontynuowała te programy zdrowotne?
10: Tak, oczywiście będziemy kontynuować programy zdrowotne, te, które od lat realizujemy, nie tylko te szczepieniowe, ale w przyszłym roku również będziemy kontynuować programy poprawiające kondycję fizyczną naszych pacjentów, czyli program zabiegów rehabilitacyjnych w wybranych placówkach medycznych, bądź też taki program dla seniorów znany, Pogodna jesień, starzy się zdrowi. To są różne zajęcia usprawniające, też programy cieszące cieszący się olbrzymim zainteresowaniem w ramach tego programu właśnie tej pogodnej jesieni. Też powstała taka grupa Zumba Gold i seniorzy pięknie tańczą zumbę. Też ostatnio, jak w Galerii Jurajskiej było Miasteczko Zdrowia, to mieszkańcy Częstochowy no, mogli podziwiać występ tej właśnie grupy Zumba Gold.
4: Miasteczko Zdrowia, bardzo fajna inicjatywa, bo to rzeczywiście mieszkańcy wychodzą, medycy tak samo przychodzą, specjaliści i myślę, że też dla wielu osób to był taki zastrzyk do tego, żeby iść i się przebadać, może potem kontynuować właśnie leczenie, bo często gdzieś tam się dowiadujemy, że może coś jest nie tak, więc takich miasteczek by więcej.
10: No tak, rzeczywiście mieliśmy w Galerii Jurajskiej to Miasteczko Zdrowia, bo w poprzednich latach to na placu tutaj Biegańskiego albo Daszyńskiego, ale Galeria Jurajska jest bardzo dobrym właśnie miejscem, bo przy okazji, że przyjdziemy, że możemy zrobić zakupy, ale coś dowiedzieć się o zdrowiu i jakieś podstawowe badania zrealizować. Także myślę, że ten pomysł na tyle się chyba i spodobał organizatorom, ale nie tylko. A współorganizatorem właśnie był Rotary Club Częstochowa i PZU Zdrowie, że no już wiemy, że w przyszłym roku też będzie Miasteczko Zdrowia, też w Galerii Jurajskiej, żeby właśnie dać taką możliwość mieszkańcom przebadania się, wysłuchania specjalistów, bo to są no takie oczywiście krótkie wystąpienia, ale myślę takie najważniejsze treści są przekazane. No i zostanie gdzieś tam tak, może w naszej pamięci to, że no musimy dbać o to zdrowie. Musimy coraz częściej badać się, dopytywać się o różne programy, a tam są wszelkie informacje. Także myślę, że ta kontynuacja będzie.
4: Mamobusy też przyjeżdżają często tutaj do Częstochowy. Są też akcje prowadzone stricte z takim ukierunkowaniem na panów.
10: Tak, rzeczywiście.
4: Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowa, była moim i waszym gościem. Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z Częstochowy co rusz padają na trop osób, które na terenie całego kraju szukują metodą na blik. Nie działajmy pochopnie, ostrzega policja. Sebastian Biok.
6: Kryminalna Częstochowa.
11: Komunikator Messenger, oszustwo, które polega na tym, że oszuści wyłudzają kody blik. W pierwszym etapie przede wszystkim polega na tym, że przestępcy przejmują właśnie konta na portalach społecznościowych, uzyskują dostęp do komunikatora Messenger i wysyłają fałszywe wiadomości, podszywając się pod znajomego, pod członka rodziny, do osób, które są na takiej liście kontaktów. Oczywiście wybierają w pierwszej kolejności te osoby, z którymi już jakaś historia rozmowy była prowadzona. Często przeglądając taką historię rozmowy są w stanie stwierdzić, kim ta osoba jest, zapoznać się, jaka jest relacja pomiędzy osobą, którą docelowo atakują, a tą, za którą się podszywają. Czasami są to sytuacje, gdzie po prostu zwracają się z prośbą o pożyczkę. Czasami jest to sytuacja, gdzie proszą o pomoc w sfinalizowaniu jakiejś transakcji, sugerując, że na przykład ich bank ma jakiś problem techniczny, że nie mogą zapłacić za zakupy, za bilet i proszą po prostu o przekazanie kodu blik. Zdarzają się też takie sytuacje, gdzie na przykład namawiają do wzięcia udziału w jakimś konkursie. Przeważnie te kwoty, które starają się od nas wyłudzić, to są niewielkie kwoty, rzędu kilkuset złotych. Zwykle polega to na tym, że takie osoby nie są w stanie na przykład zweryfikować, to ci oszuści nie są w stanie na przykład zweryfikować, jaki mamy limity wypłat w bankomacie za pomocą kodu blik. Więc żeby nie przekroczyć tego limitu, to starają się, żeby te kwoty były niższe, dlatego że to oszustwo w dużej mierze polega na tym, że te kody blik są wykorzystywane do natychmiastowej wypłaty w jakimś bankomacie na terenie Polski. Przeważnie taka osoba, która jest przy takim bankomacie, oczywiście stosuje odpowiednie zabezpieczenia, żeby ewentualnie monitoring, który by ją nagrywał, utrudnił jej identyfikację. Tak naprawdę to oszustwo zaczyna się od momentu, kiedy nasze konto na jakimś portalu społecznościowym, w tym wypadku na przykład na Facebooku czy na Messengerze, nie jest odpowiednio zabezpieczone. Dochodzi do przejęcia takiego konta i w tym momencie oszuści mogą w zasadzie do wszystkich naszych znajomych wysyłać takie fałszywe wiadomości. Czasami jest tak, że takiego jednego przejętego konta udaje się oszustom nawet kilka osób oszukać. No tutaj zawsze zachęcamy do tego, żeby te zabezpieczenia, które stosujemy w przypadku naszych kont do portali społecznościowych były jak najlepsze. Kłania się tutaj potwierdzenie dwuskładnikowe, czyli sparowanie swojego na przykład numeru telefonu ze swoim kontem tak, aby każde nowe logowanie wymagało potwierdzenia za pomocą SMS-a. Przeważnie osoby, które zgłaszają się do nas z takim przejętym kontem, no same mówią, że po prostu takiego dwuetapowego zabezpieczenia nie posiadały, a hasło, którego używały, to było te same hasło, które wykorzystywały na przykład do wielu innych usług internetowych, więc kiedy ono po prostu wyciekło, to oszuści mieli bardzo łatwe zadanie w przejęciu takiego konta. Niestety wiele osób traktuje swoje portale społecznościowe, swoje konta społecznościowe jak przedłużenie swojej tożsamości. Tak samo potem traktują osoby, które do nich piszą z tych kont. Zawsze trzeba zweryfikować to, z kim piszemy. Jak pokazuje nam rzeczywistość, konta społecznościowe są przejmowane przez oszustów, potem są wykorzystywane do oszustw, więc jeśli ktoś do nas pisze nagle, że potrzebuje szybko gotówki, to pierwsze, co powinniśmy zrobić, to zweryfikować, tak, czy faktycznie piszemy z tą osobą. W wielu przypadkach zgłaszają się do nas też osoby, gdzie doszło do próby takiego oszustwa. Dostajemy taką informację i tam do tego oszustwa nie dochodzi właśnie dlatego, że ktoś zweryfikował, tak. Weryfikacja jest bardzo prosta. Wystarczy do takiej osoby, którą mamy w kontaktach, na przykład w telefonie, zadzwonić i zapytać, czy faktycznie potrzebujesz pomocy, czy faktycznie potrzebujesz pieniędzy, czy ta historia, którą mi opowiedziałeś właśnie na Messengerze, jest prawdziwa, czy to ty. Szybka taka weryfikacja pozwala czasami zapobiec innym oszustwom, które w danym momencie przestępcy próbują dokonać, dlatego że wtedy taka osoba, której konto zostało przejęte, może szybko poinformować swoich znajomych, żeby nie przekazywali żadnych pieniędzy, nie przekazywali żadnych kodów BLIK. Dlatego tak naprawdę bardzo ważne jest tutaj ta ostrożność i nie podejmowanie takich bardzo szybkich, pochopnych decyzji, które często są motywowane taką naturalną chęcią pomocy komuś, kto jest nam bliski, bo jest to nasz przyjaciel, członek rodziny, jakiś znajomy, z którym bardzo dobrze żyjemy. Odzyskanie takich pieniędzy jest bardzo trudne, dlatego tak jak powiedziałem wcześniej, one praktycznie natychmiastowo trafiają w ręce oszustów, dlatego że zwykle jest natychmiast realizowana wypłata w bankomacie. Więc te pieniądze od razu w formie gotówki znajdują się w rękach oszustów, więc nawet nie ma możliwości za bardzo, żeby bank taką transakcję zablokował. Trudne są też czynności, które potem policjanci muszą wykonać, aby rozpracować taką grupę czy takiego oszusta, dlatego że tak jak każde oszustwo, to jest przestępstwo, które jest z góry zaplanowane, więc sprawca z góry podejmuje pewne kroki, aby utrudnić działania organowi ścigania.
9: Sebastian Biok z policji. Tak na przykład w wyniku współpracy prokuratury regionalnej w Katowicach z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie na terenie województwa, uwaga, zachodniopomorskiego, doszło do zatrzymania podejrzanego, który oszukiwał właśnie metodą na tak zwanego blika.
6: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
9: Wielki finał konkursu Zielona Pracownia 2026 za nami, a wśród laureatów konkursu znalazły się szkoły podstawowe i średnie z 9 gmin północnego regionu województwa śląskiego, czyli naszego. Jedną z nich była szkoła podstawowa w Turowie i gmina Olsztyn.
6: Ekologia w Częstochowie.
9: Za nami wyjątkowe podsumowanie konkursu Zielona Pracownia 2026. W Stenerii siedziby zespołu pieśni tańca Śląsk w Oszęcinie odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia tegorocznej edycji konkursu, która, jak wiemy, od lat wspiera rozwój nowoczesnej edukacji ekologicznej w szkołach województwa śląskiego. Podczas tego wydarzenia wyróżnionych zostało 95 szkół z całego województwa. Mateusz Pindel, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki w Katowicach oraz Iwona Gajtel-Targosz z zarządu w UFOS-iu.
0: W sposób symboliczny rozstrzygamy po raz 12 konkurs Zielona Pracownia, sztandarowy konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na przestrzeniu tych 12 edycji powstanie lub powstało już 789 nowoczesnych, zielonych pracowni na terenie całego województwa śląskiego. Kwota środków, jaką Fundusz w Katowicach przez te 12 edycji przeznaczył na realizację tego zadania, to ponad 36 330 tysięcy. Mówiąc o tej konkretnej 12 edycji, dla nas była to rekordowa edycja. Wpłynęło do naszego funduszu 212 wniosków od szkół podstawowych, szkół średnich z terenu województwa śląskiego. Decyzją zarządu po wnikliwej analizie komisji konkursowej przyznaliśmy 95 zielonych pracowni nowych, które powstaną na terenie województwa śląskiego i przeznaczamy w tym roku na ten cel kwotę ponad 5 milionów 600 tysięcy złotych. Bo rozumiemy, że edukacja, szczególnie edukacja młodego pokolenia, edukacja przyrodnicza, ekologiczna jest bardzo ważnym kwestią i bardzo ważnym miejscu. Szanowni Państwo, radość dzieci, przede wszystkim uśmiech, ale też możliwość zdobywania wiedzy w nowoczesnych, zielonych pracowniach, bo pamiętajmy, to są pracownie wewnątrz placówek oświatowych, ale również zaangażowanie i pasja nauczycieli, społeczności szkolnych. To te miejsca, zielone pracownie, gdzie teoria spotyka się z praktyką. To miejsca, gdzie nauka tak naprawdę rozpoczyna fascynującą przygodę w świecie przyrody i poznawania praw przyrody. Pamiętajmy, że właśnie od najmłodszych lat wiedza przekazywana młodemu pokoleniu jest bardzo istotna, bo za kilkanaście lat to oni będą podejmowali decyzje, w jakim kierunku będziemy wspólnie zmierzali, będą brali odpowiedzialność nie tylko za ważne dziedziny życia społecznego, ale również pod kątem klimatu i środowiska. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom, dziękujemy przede wszystkim organom prowadzącym, samorządom, które również dokładają swoją cegiełkę, aby te piękne przestrzenie edukacyjne mogły powstawać na terenie całego województwa śląskiego, a co najważniejsze, na terenie naszych małych ojczyzn. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie pozostaje tylko na tym jednym projekcie. Jesteśmy w trakcie naboru do kolejnej, czwartej edycji ekopracowni pod chmurką, a więc pracowni na świeżym powietrzu. Rozstrzygnęliśmy niedawno nasze nowe dziecko, nasz nowy konkurs edukacyjny ekoprzedszkolak skierowany do najmłodszych adeptów edukacji na terenie województwa śląskiego. Więc to pokazuje, jak duży nacisk kładziemy właśnie na edukację przyrodniczą i edukację ekologiczną młodego pokolenia na terenie województwa śląskiego.
12: Spotykamy się dzisiaj w Koszęcinie. Dzisiaj prawdziwe święto edukacji ekologicznej. To, co powiedział pan prezes, czyli te kwoty, które podał, te cyfry, które te rekordowe ilości wniosków, które wpłynęły w 2025 roku, w 2026 rozstrzygnięcie, jeżeli chodzi o zieloną pracownię, pokazuje, jak bardzo jest duża potrzeba na to, żeby takie nowoczesne pracownie powstawały. Ale rekordy, oczywiście liczby są bardzo ważne, dofinansowanie jest bardzo ważne, ale to też pokazuje przede wszystkim, jak uczestniczymy z panem prezesem w otwarciach zielonych pracowni, jak widzimy radość, uśmiech dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim satysfakcję nauczycieli, którzy pracują w nowoczesnych pracowniach, gdzie dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje pasje z zakresu edukacji ekologicznej, z zakresu fizyki, biologii, geografii i różnych przedmiotów dotyczących edukacji ekologicznej, ale również ta satysfakcja, że można korzystać z tych nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym oczywiście w projekt Zielona Pracownia w 12 edycji. To, co powiedział pan prezes, bo to są bardzo duże ilości, prawie 800 takich zielonych pracowni na terenie województwa śląskiego. Oczywiście dziękuję przede wszystkim uczniom, nauczycielom, całej społeczności szkolnej, organom prowadzącym za to, że potrzebna jest również 13. edycja Zielonej Pracowni.
0: Przede wszystkim nowoczesna przestrzeń edukacyjna. To świat, który otwiera się przed dziećmi i młodzieżą, jeżeli chodzi o przyrodnicze przedmioty, fizyka, chemia, biologia, geografia, to również nowoczesne przyrządy, tablice interaktywne. Można powiedzieć, że to tylko sala, która jest wyremontowana i wyposażona w nowoczesne przestrzenie. My, patrząc i rozmawiając z nauczycielami, ale też z dziećmi i młodzieżą, widzimy przestrzeń edukacyjną, gdzie nie tylko ta teoria, tak jak powiedziałem, spotyka się z praktyką, ale to możliwość doświadczania, dotknięcia wiedzy w sposób praktyczny, to możliwość obserwowania tych zjawisk, które nie tylko w samej przyrodzie, ale w otaczającym nas świecie się dzieją, jak również możliwość odkrywania tego wszystkiego na nowo i poznawania praw przyrody.
4: No to co powiedzieli nam nauczyciele i uczniowie?
13: Dagmara Kupczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie. Do 3 razy sztuka w naszym przypadku. 3 raz składałyśmy wniosek i bardzo się cieszymy, że właśnie w tym roku udało się otrzymać dofinansowanie. No i mamy nadzieję, że wreszcie ta nasza piękna pracownia zielona zafunkcjonuje.
14: Praca zbiorowa tutaj pani dyrektor z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych. Wspólnie planowałyśmy w sumie, bo same panie nauczycielki, co tam będzie i jak ma ta pracownia wyglądać.
13: Tak jak mówię, no tu do 3 razy sztuka, czyli 3 raz nam się udało w końcu uzyskać to dofinansowanie.
12: ale prawda jest taka, że cieszymy się może z tego względu, że właśnie ten rok, kiedy potrzebujemy tych pomocy nowych do nowej podstawy programowej i do nowego przedmiotu w tym kształcie, jakim będzie przyroda, więc cieszymy się, że to właśnie ten rok, bo panie, które będą tej przyrody uczyły, biolożki również, jakby miały w tym momencie już zakres pewnej wiedzy, która świadczy o tym, czego będą potrzebować właśnie do tego nowego przedmiotu, więc tym bardziej jakby nie boimy się w sytuacji, szczególnie po tych pierwszych konferencjach z tej nowej podstawy programowej, że czegoś nie będziemy mieć, no bo sobie to zapewniłyśmy i się cieszymy, że tak będzie. Mamy takie wielkie nadzieje, że 1 września nastąpi wielkie otwarcie i tak też się do tego szykujemy, żeby wszystkie procedury już odpowiednio nam ruszyły, także mamy nadzieję, że w wakacje pięknie ta pracownia nam powstanie i dzieciakom będzie służyła od 1 września.
15: Będą też stanowiska mikroskopowe, będziemy się starać zaciekawić dzieci takimi metodami właśnie aktywnymi, żeby zgłębiali tą wiedzę właśnie w taki sposób, bo takie zdobywanie wiedzy jest najbardziej cenne i najbardziej zapada w pamięci. Będziemy też się starać cały czas, tak jak to zresztą robimy, wpajać młodym ludziom, że środowisko jest bardzo ważne, dbanie o to środowisko. No i myślę, że tak jak tutaj mój przedmówca wspomniał, takie pozytywne nastawienie jest bardzo istotne, żeby dzieci po prostu zarażały się ekologią, ale w taki pozytywny sposób, żeby chciały to robić. No i żeby...
16: Zostało też na dorosłym życiu, to jest też najważniejsze. Żeby tak wyedukować, żeby to im zostało na całe życie.
15: Nie było takie proste, no ale byliśmy bardzo pozytywnie cały czas nastawieni.
16: Czego nasza pani dyrektor.
15: Tak, nasza pani dyrektor nie odpuszczała.
16: Od 5-6 lat. Rok w rok się występowała z wnioskami, aż w tym roku się udało. Krzysztof Jasiński, nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej 24 w Chorzowie.
15: Ewa Lichota, nauczyciel przyrody i geografii w Szkole Podstawowej nr 24 imieniu Powstańców Śląskich w Chorzowie.
17: Już od bardzo dawna korzystamy ze środków dzięki możliwości Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Jest to czwarta zimna pracownia w naszej gminie, w czwartej dużej szkole w Rudzińcu. Piękna aranżacja, tak naprawdę ubogacenie jakby tej sali, która już istnieje, biologiczno-chemicznej. Nowe, ciekawe tutaj możliwości, więc cieszę się, że dzięki pani dyrektor i pracownikom szkoły i urzędu udało się uzyskać te finansowania.
18: Tak, ja myślę, że będzie fajnie doposażona nasza sala biologiczno-chemiczna. Na otwarcie zapraszam i będzie fajna pracownia dla dzieci. Razem z koleżankami napisałyśmy i wysłałyśmy i się udało. Powiadomimy o terminie otwarcia. Karina Hassa, dyrektor szkoły.
17: Łukasz Pierończyk, wójt gminy Rudziniec.
19: Cieszymy się bardzo, że się udało, bo to tylko dla dzieci i młodzieży, to jest każda złotówka, że tak powiem, na wagę złota. Pomysł pani, która uczy, że tak powiem, tego przedmiotu i myślę, że to będzie piękna, piękna rzecz. Zresztą łąki pola to akurat jest teren naszej gminy, także to będzie takie podsumowanie krajobrazów, jakie występują w naszej gminie. No. Pełne nowe wyposażenie do uczenia, do nauki takiego pięknego przedmiotu i tam też będzie do geografii. Piękna sala, myślę, że to też spowoduje, że te dzieci jednak się będą uczyły łatwo i przyjemnie, że tak powiem. Liczymy na to, że uda się to jeszcze z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Znaczy się musimy tak to pokierować, żeby to się udało, bo to jest naszym celem. Burmistrz Sosicowic Bernard Wilczyk.
20: Pracownię geograficzną z mnóstwem modeli i z mnóstwem wspaniałych pomocy do nauki geografii. Będzie zielono, będą góry i będzie las. Pracowite wakacje, no i zaczynamy może nowy rok szkolny, już nowej pracy. Dorota Rostańska, trzecie liceum im. Stanisława Wyspiańskiego w Ciechach.
21: Bardzo jesteśmy zadowoleni i dumni, że nasze projekty miały pozytywne rozpatrzenie. Będzie pięknie na niebiesko i zielono i będziemy mieć różne motywy morskie, rybki, glony i tym podobne. Tak, że byliśmy wytrwali, myślę, że się nam należy.
22: Myślę, że będzie kolorowa, że będzie udostępniała uczniom możliwość pracy ze sprzętem multimedialnym i optycznym. Mamy tam dużo takiego sprzętu i pomocy, które dzieci na co dzień będą na lekcjach wykorzystywać. Beata Przybyła, wicedyrektor trzeciego liceum.
1: Zdecydowanie jak jest sala wyremontowana, to i bardziej uczyć się chce i więcej się tam chce przybywać.
2: W takich sytuacjach prezenty zawsze fajnie się daje, tym bardziej, że nie dwie nagrody, a aż 4 w tym roku powędrowały do miasta Rybnika, z czego jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni i kierować i nadzorować oświatę w takim mieście, gdzie aż 4 jako pracownie, cała przyjemność. Funkcję dydaktyczną, gdzie teoria spotyka się z praktyką, natomiast kreatywność nauczycieli jest na tyle wysoka, że są to pracownie czasami do biologii, czasami bardziej pod kątem fizyki, czasami pod kątem anatomii człowieka, więc kreatywność tutaj nauczycieli nie zna granic, a oby były dobrze wykorzystane przez nauczycieli, przez uczniów. Arkadiusz Marcur, zastępca prezydenta Rybnika.
3: Poszliśmy w tą stronę, że połączyliśmy interdyscyplinarnie przyrodę, geografię, biologię i chemię. Zdanie uczniów także jest bardzo ważne, bo to w końcu oni mają tam się uczyć. Najwięcej pomocy naukowych, ale cieszymy się też z remontu, który będzie przy tej okazji. Nowe barwy, świeżość i nowoczesność. To taki troszkę znak czasów, że no jeśli wprowadzamy im narzędzia, które oni tak naprawdę mają na co dzień. To jest zawsze naszym marzeniem, żeby uczniowie pieli się jak najwyżej. Iwona Kowalczyk-Tomczak, nauczyciel chemii w Szkole Podstawowej nr 13 w Żorach.
23: Jesteśmy pewni, że ta klasopracownia zrobi wrażenie na naszych uczniach i będą tym bardziej chętniej tą wiedzę przyswajali i chcieli się uczyć. Aleksandra Śniegoń, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach.
24: Jesteśmy bardzo dumni i zaszczyceni z powodu uzyskania jakby drugiego dofinansowania, bo nasza szkoła w Zrębicach, teraz szkoła w Turowie, i rzeczywiście jest to niezwykle motywujące dla uczniów, powodujące, że nie muszą niczego uczyć się na pamięć, ale samo to wyposażenie pracowni właśnie w mikroskopy, w różnego rodzaju, dające różnego rodzaju możliwości przeprowadzania doświadczeń, jest zachęcające, motywujące, poza tym estetyka pracowni, które powstają, również bardzo pozytywnie wpływa na odbiór tych wartości, tej wiedzy, którą chcemy uczniom przekazać, nie tylko chcemy, ale musimy, no po to, żeby to nowe pokolenie, młode pokolenie wiedziało, jak z przyrodą postępować. Trzeba zawalczyć tutaj, tak jak powiedziałem, estetyką i merytoryką, i to nam się 2 razy udało. Burmistrz miasta i gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski.
25: Co będzie w naszej zielonej pracowni? Na pewno będzie mapa geograficzna nowa, bo nasza już jest dosyć stara, pamiętam jeszcze czasy PRL-u. Monitor do telewizora, bo to też jest jednak, no zmienia po prostu wszystko. Ławki nowe, fajne, globusy, no cóż więcej rzec. Zielono, dokładnie. To będzie pracownia na tej ziemi. Będziemy mieli planety też na pewno, jakieś fajne. Bartek.
4: Przypomnę, że podczas wydarzenia wyróżnionych zostało aż 95 szkół z całego województwa śląskiego.
6: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
4: Pokojówka, architektka, siostra młode damy, Anna Marianna Lucyna, oficer, doktor oraz wróżka to bohaterowie spektaklu, co ich łączy jedna, właściwie jedna, Madame Elizabeth. To sztuka, którą wystawił na deskach myszkowskiej sceny Teatr Fajrant. 15 lat teatru za nami, poznajmy więc reżyserkę i aktorkę tego teatru i dobrego ducha także. Joanna Orzuk jest z nami także jej opowieść o miłości do teatru.
6: Ciekawe spotkanie.
26: Piszę spektakle i piszę role pod konkretnych uczestników. Wiadomo, to nie są aktorzy zawodowi, to nie są profesjonaliści. Oczywiście nasz sezon rozpoczyna się tym, że mamy nabór, ponieważ co roku musimy taki nabór zorganizować. Uczestnicy mają warsztaty teatralne przez kilka miesięcy. Ja oczywiście ich bacznie obserwuję, robię notatki. Po tych warsztatach już wiem, do jakiej roli oni się nadadzą i też przede wszystkim, czy sobie z tym poradzą. Często jest tak, że uczestnik zastanawia się, dlaczego dostał na przykład małą rolę. Ja mówię, to nie jest kwestia tego, że ja tak zrobiłam, bo tak mi się podobało, tylko nie można na przykład nowej osoby, która ma 13-14 lat, rzucić na głęboką wodę, bo te zajęcia zamiast przyjemnością staną się koniecznością, co w efekcie skończy się tym, że uczestnik na kilka tygodni przed premierą ucieknie, po prostu się wystraszy, bo nie poradzi sobie z rolą. Wiadomo, tutaj te role nie są aż tak bardzo skomplikowane, bo nie mówimy o rolach z wielkich scen czy z wielkich filmów, ale dla kogoś, kto najczęściej nigdy nie miał nic wspólnego ze sceną, poza mówieniem na przykład jakiegoś wierszyka na akademii szkolnej, to rzeczywiście to może być bariera nie do przejścia. Dlatego stopniowo, wiadomo, w zależności od umiejętności, bo są też osoby, które przychodzą z doświadczeniem, mają w sobie taki naturalny luz, tą prawdę sceniczną, więc wtedy rzeczywiście można tą rolę napisać większą, bardziej rozbudowaną i można zupełnie inaczej z takimi osobami pracować. Natomiast ja rzeczywiście stawiam na to, żeby każdy miał to, co jest w stanie udźwignąć, żeby to była przyjemność, żeby ta premiera była czymś fajnym, no i oczywiście z obietnicą, że w następnym spektaklu ta rola będzie większa, będzie trudniejsza. I to się sprawdza. To się wbrew pozorom sprawdza, bo nie wszyscy uważają. Niektórzy uważają, że rola może być jakakolwiek, każdy ma sobie poradzić, skoro na zajęcia chodzi. To nie o to chodzi. To nie są zawodowi aktorzy. To jest młodzież, która uczy się w szkołach różnych i najczęściej, tak jak mówię, tego doświadczenia nie ma. Wiadomo, zawodowy aktor dostaje rolę i nikt go nie pyta, czy mu się podoba, czy nie, jeżeli na przykład jest na etacie w teatrze. Tutaj zajęcia mają być przyjemnością przede wszystkim. My oczywiście też jesteśmy w takim projekcie, który właśnie ma na celu zrzeszanie tej młodzieży pod takim kątem, że to jest tak jakby program profilaktyczny, czyli zamiast zajęcia w ogóle wolne od telefonów, wolne od tego, żeby właśnie nie korzystać na zajęciach z telefonów, tylko żeby się skupić na tym, co robimy. Nie zawsze to jest łatwe i nie zawsze każdy chce odłożyć telefon na te kilka godzin, ale to jest właśnie jakby podstawa. Podstawa, żeby się skupić na tym, co jest najważniejsze, bo warsztaty, jak zaczynamy sezon, one są ciężkie i psychicznie, i fizycznie. No to nie jest tak, że sobie wejdziemy i troszkę poćwiczymy dykcji i już jest koniec. Tylko te warsztaty rzeczywiście trwają kilka miesięcy. Głównie są skierowane na emocje, na to, żeby jeżeli coś już potem gramy, coś robimy na scenie, to żeby była intencja, to jest podstawa. I to jest łatwe, jeżeli się mówi wiersz czy jedno zdanie, ale już trudniejsze, jeżeli ma się do odegrania całą rolę. No i właśnie tutaj ja jestem jak najbardziej za tym, żeby teatr się rozwijał. Cieszę się, bo jak ja byłam w wieku moich uczestników, to nie było takich możliwości. Przynajmniej nie było takich możliwości w Myszkowie, czyli w moim rodzinnym mieście. Oczywiście w większych miastach różne zajęcia były i przy teatrach, i przy szkołach aktorskich. Natomiast ja się cieszę, bo teatr uczy, bawi, kształci i kształtuje przede wszystkim. Ja byłam wzruszona, gdzie któregoś razu przyszła do mnie jedna uczestniczka i powiedziała, że ja nie wiem, co by było, gdyby nie teatr. Nie wiem, kim bym była i gdzie bym teraz była. Ja mówię, kurczę, nie wiedziałam, że aż tak to ci pomogło. A ona stwierdziła, że dzięki tym zajęciom, dzięki spektaklom stała się pewna siebie, stała się otwarta, ma w ogóle inne spojrzenie na świat i rzeczywiście coś w tym jest, bo gdybym miała spojrzeć na siebie jako na ucznia liceum ogólnokształcącego, zanim poszłam do szkoły aktorskiej, a spojrzeć na siebie po tej szkole, to rzeczywiście coś w tym jest, że te zajęcia, ta prawda, te emocje pozwalają człowiekowi na jedną rzecz, na tą samą rzecz spojrzeć z zupełnie innej perspektywy i myślę, że też przede wszystkim więcej zrozumieć. No i 18 listopada 2009 rok, pierwsze zajęcia, niby na próbę, niby na chwilę, tak naprawdę zostały ze mną, ten moment został ze mną już na 15 lat. Oczywiście to się rozwinęło, tutaj wiele rzeczy się zmieniło, ale kontakt z tymi osobami, które to założyły, które były na początku, mówię oczywiście o koordynatorach, dalej kontakt z nimi mam i rzeczywiście jest to coś, myślę, że ktoś mnie kiedyś zapytał, bo oczywiście są też sytuacje trudne, no bo wiadomo, tutaj trzeba wziąć odpowiedzialność za spektakl, za całą organizację, za mnóstwo rzeczy, bo scenariusz, reżyseria, muzyka, oświetlenie, dźwięk, jeżeli jest taka potrzeba, to nagłośnienie czy efekty audiowizualne, scenografia, fryzury, charakteryzacja, to wszystko robimy sami. Robimy sami, ponieważ wiadomo, nie jesteśmy teatrem, który dysponuje czy garderobą, czy krawcowymi, więc trzeba sobie poradzić.
0: własnymi siłami, własnymi rękoma trzeba to wszystko przygotować. Ja też stawiam na to, żeby scenografia zawsze była w miarę uboga, może uboga to jest złe słowo, ale niewielka, bo mnie tak uczono, że najważniejszy na scenie jest bohater, jego emocje, jego przeżycia. A rekwizyt, scenografia, to co trzymam w ręce, ono może pomóc, ale jeżeli się to źle zaaranżuje, to może bardziej zaszkodzić niż tej pomocy udzielić. I rzeczywiście to się często widzi, właśnie czy nawet niejednokrotnie w filmach czy w teatrach, że jest dużo scenografii, dużo rekwizytów, a aktor tak naprawdę jest gdzieś w tle. A to jednak powinno być zupełnie odwrotnie. No i 15 lat za nami. Jest to piękny czas. Ktoś mnie kiedyś zapytał, czy gdybym miała 15 lat, 12, 15 teatru, 12 mojej współpracy z teatrem, przy teatrze, w Domu Kultury w Myszkowie. Ktoś mnie kiedyś zapytał, czy gdybym miała podjąć jeszcze raz tą samą decyzję, to oczywiście powiedziałabym jak najbardziej tak. I cieszę się, że tak to się wszystko rozwinęło. Mnie też bardzo cieszy to, że widownia myszkowska przekonała się do teatru.
4: Tyle Joanna Orzuk z Teatru Fajrant. Na afiszach kolejna sztuka, warto więc wybrać się do Myszkowa.
6: Zmieniamy temat.
4: Lista lekarzy leczących boreliozę w Częstochowie jest dość długa. Od niedawna na Narodowy Fundusz Zdrowia. Badania w tym kierunku wykonują także nasze szpitale. O badaniach, o chorobie i całej tej otoczce wokół boreliozy rozmawiam z doktorem Rafałem Sołtyskiem.
5: Temat boreliozy, a temat dlatego, że robicie Państwo badania, z których pacjenci mogą już korzystać, to powiedzmy, jakie jest zainteresowanie, bo to jest program, który już zaczął funkcjonować.
7: Rosnące, co nas bardzo cieszy, dlatego że wiemy o tym, jak trudno czasem te badania wykonać. Oferujemy Państwu tą diagnostykę i terapię, co jest najważniejsze w naszym szpitalu. Mamy nadzieję, że wreszcie znajdziecie Państwo miejsce, gdzie rozwiążecie kłopoty diagnostyki i terapii tego schorzenia.
5: No bo jak się okazuje, nie każdy szpital robi te badania, a wy i diagnostyka, i leczenie, dwa w jednym. Jaka jest ta procedura?
7: Bardzo prosta, wystarczy skierowanie od lekarza rodzinnego.
5: Skierowanie od lekarza rodzinnego.
7: Od lekarza rodzinnego wystarczy.
5: No właśnie, i teraz kto powinien przyjść na takie badania? Bo może ktoś sobie kojarzy, że chyba coś go ugryzł, bo jakiś rumień się pojawił. Ktoś może nie kojarzy, ale ma jakieś podejrzenia, bo na przykład chodził do lasu.
7: Ryzyko boreliozy na pewno wiąże się oczywiście z wszelkimi wycieczkami, ale wiecie Państwo, w praktyce, bo ja jestem lekarzem praktykiem, no nie wiemy, każdy z nas gdzieś na jakąś wycieczkę poszedł. Zapytajmy, porozmawiajmy z lekarzem rodzinnym, on ma to doświadczenie, że potrafi doradzić i jakąś błahostkę rozróżni. Ale kiedy mamy wątpliwości, kiedy naprawdę trudno o jednoznaczną odpowiedź, to interpretujmy to raczej na naszą niekorzyść. Czyli pomyślmy sobie, no może to jednak jest ta borelioza, bo wykonanie tych kilku testów z krwi, ewentualnie poszerzonych o dalsze badania, rozwiąże potencjalnie duży i niebezpieczny problem. Czyli nie bójmy się badań, bójmy się choroby.
5: No właśnie, borelioza to bardzo poważna choroba.
7: Bardzo poważna, bardzo podstępna i im dłużej pracuję, tym bardziej chylę czoła przed moimi kolegami, lekarzami chorób zakaźnych, bo kiedyś uczyłem się tych objawów boreliozy, chciałem być taki dobrze wyedukowany. Dzisiaj wiem, że te objawy są naprawdę niezwykle zróżnicowane i konia z rzędem, kiedy taki trudniejszy przypadek boreliozy od razu ktoś zdiagnozuje. Czasem pacjenci niestety krążą po różnego typu gabinetach, często nieautoryzowanych, nielekarskich, gdzie obiecuje się im różne cuda, w dużym cudzysłowie, bo to zupełnie o co innego chodzi, a wystarczyłoby przyjść, przebadać się i wiedzieć, czy to jest borelioza, czy też nie.
5: Objawy objawom nierówne.
7: Zakres objawu boreliozy jest olbrzymi, dlatego oddajmy to, czyli diagnostykę w ręce osób doświadczonych, lekarzy chorób zakaźnych. Oni wiedzą, oni się tym zajmują. Nie szukajmy w internecie. Zapytajmy ludzi, którzy naprawdę umieją to leczyć. Starajmy się na tych spacerach unikać tych miejsc, gdzie są te krzaki. No jeżeli tam wchodzimy, ta odzież powinna być odpowiednio ułożona, tak żeby nie narażać się na to ugryzienie. Co może najważniejsze, po powrocie zobaczmy pod prysznicem, czy gdzieś ten kleszcz jednak nas nie ugryzł. To są rzeczy takie realne, które możecie Państwo zrobić. Nie chciałbym siać jakieś paniki, no przecież wszyscy spacerujemy, ale ale kontrola zdroworozsądkowa, ten prysznic, prosta rzecz. Zobaczmy, nie odkrywajmy tego kleszcza po 3 dniach, kiedy już jest obwódka zapalna, rumieni, nie daj Boże, borelioza. Zdroworozsądkowe postępowanie, a jeżeli są kłopoty, to zapraszamy do naszych lekarzy chorób zakaźnych.
8: Jakie mogą być skutki nieleczonej boreliozy?
7: Boję się właśnie siać tego jakiegoś przerażenia, ale naprawdę opłakane. Neuroborelioza to jest strasznie ciężka choroba i długa w leczeniu. Znowuż podkreślmy, to nie są wszyscy, którzy zachorują na boreliozę, bo my mamy bardzo wiele sukcesów w leczeniu. O tym trzeba mówić. Internet straszy tylko.
8: Każdy klesz jest też zarażony.
7: Bo nie każdy klesz jest zarażony i organizm ma swoje też mechanizmy obronne. My nie jesteśmy tacy kompletnie pozbawieni odporności. U niektórych osób może dojść do bardzo ciężkich, poważnych powikłań, na przykład tej neuroboreliozy, i to są rzeczy poważne. Już nie można lekceważyć ani wyleczyć aspiryną w domu czy jakimiś metodami naturalnymi. Trzeba zgłosić się do specjalistów. Lepiej wcześniej przyjść, zbadać, uniknąć powikłań.
8: Mam już to skierowanie od lekarza, przychodzimy do szpitala i jak wygląda takie badanie?
7: Badania są wykonywane z krwi, czyli nie narażamy Państwa na żadne jakieś bolesne, nieprzyjemne procedury. No, pobranie krwi możemy zaakceptować. Po pierwszym pobraniu lekarz ocenia, które dodatkowe badania należy wykonać. Jest to tak zwany panel odpowiednich badań. I po uzyskaniu wszystkich informacji będzie z Państwem omówiona diagnoza. Bardzo istotna jest kontakt z lekarzem chorób zakaźnych, dlatego że te testy nie są jednoznaczne. To nie jest tak proste, tego internet też właśnie nie rozwiąże, że się porówna tak jakieś stężenie i wiemy, czy ktoś jest zdrowy, czy chory. Lekarze chorób zakaźnych latami uczą się swojej pracy i potrafią zinterpretować testy wątpliwe, które Państwa bardzo niepokoją. To sprawia trudności interpretacyjne, a to wszystko będzie omówione. Dlatego też czasem zdarzy się trzecie pobranie krwi, żeby jeszcze bardziej dokładnie zbadać pewne aspekty tych badań laboratoryjnych. Czyli generalnie opieramy się na badaniach z krwi. Jeśli trzeba, to będzie to poszerzane, ale to u niektórych pacjentów i wtedy będą o tym poinformowani.
8: Przypominam, że badania na boreliozę w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia wykonują już niektóre nasze szpitale. Warto zadzwonić do swojej placówki, tej najbliższej, i sprawdzić, czy takie badanie wykonywane jest w danym szpitalu. Edyta Czekaj, dziękuję.
6: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Ale mi gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
1: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Reklama.
12: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
13: Edyta, czekaj. Mieszkańcy Częstochowy mogą już korzystać z Regionalnego Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. To jedyne takie miejsce w naszym województwie, ale uwaga, pojedziemy aż do Bytomia. Upał, nie upał czy chłód? Prace drogowe w Częstochowie nabrały tempa. Są też kolejne zapowiedzi remontów. Tymczasem za nami pierwsze forum spółdzielni energetycznych i liderów transformacji w województwie śląskim. No to lecimy po kolei. Na początek wycieczka do Bytomia. Dlaczego? Bo tam powstało Regionalne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. To jedyne takie miejsce w naszym województwie. Ma wspierać osoby mające m.in. trudności w porozumiewaniu się.
12: Blisko mieszkańców.
14: To jest nowe miejsce. To miejsce jest częścią ogólnopolskiego projektu i jest dedykowane wszystkim osobom, które potrzebują wsparcia w komunikacji, w różnych rodzajach komunikacji. Wszystkie osoby, które mają specjalne potrzeby komunikacyjne, czy to niesłyszące, czy też niewidome, czy też osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mogą tutaj do nas przyjść i tutaj u nas uzyskają wsparcie.
13: Myślę, że wielu Bytomian się ucieszy właśnie z tego miejsca, bo rzeczywiście było potrzebne.
14: To miejsce było potrzebne nie tylko dla Bytomian. To miejsce jest potrzebne dla wszystkich. Potrzeby, jeżeli chodzi o wsparcie w komunikacji, są ogromne. My mamy tutaj w tej chwili bardzo dużo zgłoszeń, bo centrum już od kilku miesięcy działa. Dzisiaj jest takie oficjalne otwarcie. Mamy bardzo dużo zgłoszeń z całego województwa. I to są zgłoszenia zarówno

0: Przyjmujemy wszystkie osoby, które tego wsparcia potrzebują. Tu nawet nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności.
1: Bardzo dogodne miejsce. Myślę, że tutaj nie będzie problemu z trafieniem, bo nieopodal przepiękny park, urząd miasta, przystanek, czy to tramwajowy, czy autobusowy.
0: Takie było założenie, żeby centrum znajdowało się właśnie blisko centrum, żeby bardzo łatwy był do niego dostęp i żeby no, nie było też w jakimś oddalonym miejscu. Bytom akurat ma to szczęście, że jest jedynym miastem niewojewódzkim, w którym takie centrum się znalazło, no bo w pozostałych województwach są to miasta wojewódzkie. Ale że my akurat jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani z całą resztą metropolii, aglomeracji i województwa, no to mogliśmy otworzyć takie centrum tutaj.
1: No i na pewno też organizacyjnie świetnie działacie, bo to też jest duży atut.
0: No tak. Bytom został wybrany między innymi dlatego, że działa tu bardzo prężnie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Polskie Stowarzyszenie jest jednym z partnerów projektu i dlatego właśnie został wskazany, ponieważ no, zarząd główny uznał, że koło bytomskie sobie poradzi z taką wielką odpowiedzialnością.
1: Ile tutaj jest pomieszczeń? Powiem szczerze, że przy wejściu wydaje mi się, że to jest po prostu galeria, bo te ściany są ozdobione, no właśnie czy.
0: To dobrze pani się wydaje, ponieważ to jest galeria. Regionalne Centrum Komunikacji znajduje się odrobinkę w innym miejscu, ale z racji tego, że ma trudny układ jak na takie imprezy, takie otwarcia i z racji tego, że właściciel tej galerii, pan Olgier Glizoń, był dla nas bardzo gościnny, zezwolił nam, poprosił nas właściwie nawet, żebyśmy to tutaj zrobili, to jesteśmy tu. Myślę, że po prezentacji będzie możliwość obejrzenia sobie regionalnego centrum i podejdziemy tam. Tam jest pomieszczeń, 6 pomieszczeń dla administracyjnych, dla specjalistów, jedna duża recepcja, ale to zobaczymy sobie już po prezentacji.
2: Karolina Rogowska, jestem koordynatorką z ramienia Polskiego Związku Głuchych w projekcie Centrum Komunikacji tutaj w Bytomiu.
1: Pani koordynator, to powiedzmy, na co tutaj można liczyć osoby, które do Was przyjdą? Jak wygląda ten program skierowany?
2: No, nasz projekt jest skierowany do osób, które mają różne potrzeby komunikacyjne. Jeżeli chodzi o koordynację moich działań, to koordynuję działania tłumaczy polskiego języka migowego oraz tłumaczy przewodników dla osób głucho-niewidomych, czyli to jest sposób komunikacji osób głucho-niewidomych. Jeżeli chodzi o Adama, którego wcześniej pani poznała, no to tutaj z ramienia PSONi. Tutaj jest wsparcie komunikacyjne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, czyli tutaj na przykład easy to read, czyli tekst łatwy w czytaniu lub komunikacja alternatywna różnego rodzaju AAC. Także tutaj szeroki mamy tutaj spektrum wsparcia dla różnych osób z różnymi potrzebami.
1: Rozumiem, że też te pomieszczenia są odpowiednio przygotowane.
2: Tak, oczywiście. Akurat znajdujemy się w galerii. Dzisiaj mamy spotkanie i otwarcie Regionalnego Centrum Komunikacji. Nasze biuro jest dosłownie kawałek dalej.
1: No to powiedzmy może o tym pomieszczeniu, zanim tam się udamy. Jak wygląda takie pomieszczenie dla osób, które do Was się zgłasza?
2: No do nas najczęściej przychodzą osoby albo niesłyszące, słabosłyszące lub głuchoniewidome, więc mamy 2 osobne gabinety, gdzie przyjmują osoby właśnie tłumacze języka migowego, polskiego języka migowego lub tłumacze przewodnicy.
1: Już wiem, że zainteresowanie jest duże.
2: Oczywiście, jak najbardziej. Dużo osób potrzebuje wsparcia komunikacyjnego.
1: Możemy tutaj jakieś liczby już podać?
2: Oj, z liczbą to ciężko. Tutaj myślę, że pani z Warszawy mają więcej informacji, ile osób już pobrało naszą aplikację, ile już korzysta.
1: No a działacie tutaj regionalnie, bo tak. Mieszkańcy regionu mogą właśnie tu do Bytomia przyjeżdżać.
2: Codziennie w zasadzie ktoś u nas się pojawia. Ale ciężko mi powiedzieć, jakie liczby, bo to są różne liczby. Czasami jest kilkanaście osób, czasami kilka, w zależności od dnia. Działam od poniedziałku do piątku w godzinach i zarówno porannych, popołudniowych, także tak jak to potrzebuje, o danej porze może się do nas przyjść i skorzystać ze wsparcia. Mamy 3 osoby, które są tłumaczami przewodnikami, czyli to jest ten SKOGN, sposób komunikacji osób głucho-niewidomych i na chwilę obecną mamy 2 tłumaczki polskiego języka migowego, aczkolwiek jesteśmy teraz na etapie rekrutacji i dotrudniania kolejnych tłumaczy języka migowego.
1: No bo w razie potrzeby oczywiście ta liczba się zwiększy.
2: No my tutaj świadczymy usługi na żywo, ale jakby cały projekt też obejmuje usługi tłumaczeniowe online, czy też wsparcie w postaci tłumaczeń tekstów z języka polskiego na polski język migowy lub odwrotnie, czyli nagrań w polskim języku migowym na tekst pisany lub też transkrypcja mowy w zależności od potrzeb.
3: Magdalena Chyska, jestem koordynatorem merytorycznym projektu Centrum Komunikacji z ramienia Polskiego Związku Głuchych.
1: No to pani koordynator, merytoryczny, co to znaczy w tym konkretnym temacie?
3: W tym konkretnym temacie myślę, że jakby ja jestem koordynatorem merytorycznym, patrząc na to, że to jest projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, tak? Więc tak naprawdę musimy zarząd,

0: obrzucać tą całą naszą strukturą, bo tak naprawdę w ramach projektu my teraz zatrudniamy w sumie około 200 pracowników, więc jakby to są różne zespoły merytoryczne, różnego rodzaju osoby, które wspierają naszych beneficjentów końcowych, dla których świadczymy usługi, więc to są różne zespoły, które muszą wspólnie, że tak powiem, o sobie nawzajem myśleć i przekazywać sobie wspólnie te informacje, więc jakby moja rola to jest jakby koordynacja różnego rodzaju działań zespołów do spraw standardów, na przykład zespołu, nie wiem, którzy opiekują się właśnie regionalnymi centrami komunikacji, czy też zespołów, nie wiem, dyspozytorów, czy tłumaczy.
1: Pani koleżanka wspomniała o aplikacji, o co chodzi?
0: Tak, mamy aplikację, jest to pierwsza w Polsce aplikacja, która służy do zamawiania usług polskiego języka migowego, transkrypcji, usług tłumaczenia na polski język migowy i tak naprawdę to jest aplikacja, przez którą osoby, które chciałyby skorzystać z tłumaczeń PJM, mogą się zdalnie zarejestrować tam i mogą zdalnie uzyskać od nas pomoc tłumacza PJM bezpłatnie. Tego tak naprawdę jeszcze kompletnie nie ma w Polsce. Są różnego rodzaju systemy zamawiania usług PJM, różnego rodzaju firmy świadczą tego typu wsparcie, natomiast my jesteśmy pierwszą taką aplikacją, pierwszym takim podmiotem, który świadczy takie usługi tak naprawdę bezpłatnie i każda osoba z ulicy, niezależnie od tego, czy nie wiem, ma stwierdzone orzeczenie o niepełnosprawności, czy po prostu jest osobą słabosłyszącą i potrzebuje tego rodzaju wsparcia, może pobrać aplikację, zarejestrować się tam i tam skorzystać bezpłatnie z naszych usług. Mamy różnego rodzaju usługi, niektóre są takie usługi, które można korzystać ad hoc, że tak powiem, to znaczy są to usługi do 30 minut, gdzie każda osoba z marszu, jak potrzebuje skorzystać, nie wiem, czy jest na przykład na poczcie, musi coś załatwić w urzędzie, w banku, czy jakąkolwiek ma inną sytuację, to może jakby skorzystać z takiego wsparcia, bądź też można zamówić usługę taką u nas wcześniej i wtedy jakby umówić się na konkretną godzinę, na konkretny termin. My takie usługi świadczymy zarówno online, czyli po prostu wystarczy mieć telefon, z którym idzie po drugiej stronie nasz jest tłumacz i tłumacze, co też bardzo istotne, są przez 24 godziny na dobę, ponieważ mamy też coś takiego bardzo ważnego jak usługa SOS, czyli wtedy, kiedy mamy sytuację zagrożenia życia, tak jakieś sytuacje zagrożenia zdrowia, to jest taki telefon, powiedzmy, alarmowy, który też ułatwia właśnie komunikację się w tych takich trudnych warunkach. I nasze usługi świadczymy online, tak jak powiedziałam, ale również zapraszamy serdecznie do naszych 16 centrów regionalnych komunikacji. Tam są nasi tłumacze stacjonarni, więc tak naprawdę nawet osoba, która przyjdzie z ulicy, również może skorzystać z takiego wsparcia.
1: Czy my już o jakichś liczbach możemy powiedzieć, jak dużo jest zainteresowanie?
0: Myślę, że zainteresowanie jest bardzo duże. Tak naprawdę ruszyliśmy od 20 kwietnia, nasza aplikacja ruszyła i nasze usługi i do tego momentu mamy zarejestrowanych około 2000 osób, które już korzystają z naszych usług tłumaczeń PJM. Nie byliśmy świadomi, że to zainteresowanie będzie tak duże, zupełnie szczerze, i to tak naprawdę w pierwszych 2 miesiącach, ale to tylko pokazuje, jak jest duża skala tego problemu i jak wiele jeszcze należy zrobić w tym temacie.
1: No teraz otwieracie kolejne centrum, akurat tutaj w Bytomiu, w połowie czerwca.
0: Dokładnie tak, w ogóle czerwiec dla nas jest bardzo intensywny, bo otwieramy aż 16 centrów komunikacji w całej Polsce, więc Bytom jest jakby jednym z miast bardzo ważnym dla nas, ale jakby jednym z tych wszystkich miast, które my teraz otwieramy, więc mamy nadzieję, że ta dostępność w całej Polsce będzie jakby jak największa.
1: Regionalne centrum oferuje bezpłatną pomoc w przełamywaniu barier, czy to w bankach, urzędach, a nawet w przychodniach. To tam znajdziemy tłumacza języka migowego, czy teksty nie tylko łatwe do czytania, ale i do zrozumienia.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Częstochowy.
1: Na chwilę zaglądamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do Regionalnej Rzecznik Prasowej Beaty Kopczyńskiej.
3: Jeden miesiąc w roku bez składek na ubezpieczenia społeczne, ale z zachowaniem pełnej ciągłości ochrony, to bilans programu wakacji składkowych, który cieszy się dużym zainteresowaniem małych firm. ZUS obsłużył już 3 200 000 wniosków o wakacje składkowe, a kwota zwolnenia przekroczyła 4 200 000 zł. Wakacje składkowe obowiązują od grudnia 2024 roku. Polegają na tym, że przez jeden wybrany miesiąc przedsiębiorca nie opłaca za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Składki za ten okres finansowane są z budżetu państwa i uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury albo renty. Przedsiębiorca zachowuje w tym czasie ciągłość ubezpieczenia, co więcej, w trakcie wakacji składkowych może nadal prowadzić działalność, osiągać przychody i wystawiać faktury, ale może również zdecydować się na urlop. Wybór należy do niego. Wakacje składkowe to szansa na realne obniżenie kosztów prowadzenia działalności bez ryzyka utraty ciągłości ubezpieczenia czy prawa do zasiłków. Z ulgi mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEIDG, w tym wspólnicy spółek cywilnych oraz komornicy sądowi, którzy spełniają poniższe warunki. W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przedsiębiorca musi podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez co najmniej jeden dzień. W miesiącu przed złożeniem wniosku do ubezpieczeń zgłoszonych jest maksymalnie 10 osób i oczywiście wliczając w to właściciela firmy. Przychód z działalności w co najmniej jednym z dwóch poprzednich lat nie przekroczył 2 milionów euro, wartość pomocy publicznej z ostatnich 3 lat nie przekroczyła 300 tysięcy euro. I jako firma przedsiębiorca nie może wykonywać pracy dla byłego pracodawcy, w roku poprzednim i bieżącym nie realizował w ramach swojej firmy usług właśnie na rzecz byłego pracodawcy, którego pracował na etacie w tym samym zakresie. Zwolnienie obejmuje składki naliczane od najniższej obowiązującej podstawy, czyli gdy przedsiębiorca opłaca preferencyjne składki, to budżet państwa pokryje w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia. Gdy przedsiębiorca płaci pełne składki, to podstawą do zwolnienia jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. Przedsiębiorca musi ją opłacić samodzielnie i zwolnienie nie obejmuje również składek za zatrudnionych pracowników, zleceniobiorców czy osoby współpracujące. Jeśli chodzi o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, to gdy osoba ubiegająca się o wakacje składkowe jest nim objęta, to może zostać zwolniona z opłacania składki na to ubezpieczenie pod warunkiem, że podlegała temu ubezpieczeniu przez co najmniej jeden dzień w miesiącu przed złożeniem wniosku oraz miesiącu, którego wniosek dotyczy. Wniosek o wakacje składkowe, jest to formularz RWS, można złożyć wyłącznie elektronicznie przez swój profil płatnika na ZUS. Należy to zrobić w miesiącu poprzedzającym planowany miesiąc skorzystania z ulgi i na przykład, aby uzyskać zwolnienie za lipiec, wniosek należy złożyć najpóźniej do końca czerwca. Jeśli chcemy mieć wakacje składkowe w sierpniu, wówczas elektroniczny wniosek RWS musi być złożony w sierpniu i najpóźniej, jeśli chcemy uzyskać wakacje składkowe w sierpniu, elektroniczny wniosek RWS musi być złożony najpóźniej do 31 lipca, no i powinien być złożony w lipcu, nie w innym miesiącu.
1: Te wszystkie przydatne informacje zebrała dla nas Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim przy ulicy Dąbrowskiego w Częstochowie. Więcej szczegółów, jeśli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam właśnie do tego oddziału.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Klaster Energii Aglomeracji Częstochowskiej to takie porozumienie cywilnoprawne 5 gmin członkowskich Związku Gmin Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Cel to zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez wspólne inwestycje klastrowe, integrację społeczności gminnej czy pomoc przedsiębiorcom w zapewnieniu stabilnego źródła zasilania i edukację mieszkańców. A za nami pierwsze forum spółdzielni energetycznych i liderów transformacji w województwie śląskim. Kierownik Zespołu Transformacji Energetycznej Łukasz Frydel.
2: Eko Częstochowa.
4: Spółdzielnia energetyczna to tak naprawdę zgrupowanie kilku podmiotów, które chcą wspólnie produkować i rozliczać energię elektryczną wyprodukowaną właśnie w ramach swoich członków. Spółdzielnie energetyczne może założyć każdy. Wymogi są takie, że musi być, jeżeli mówimy o podmiotach gospodarczych, minimum 3 członków. Jeżeli mówimy o osobach fizycznych, to tutaj wymóg jest minimum 10 członków tej spółdzielni energetycznej. I wówczas, jeżeli takie 3 podmioty gospodarcze lub mieszanina podmiotów gospodarczych z osobami fizycznymi podejmie decyzję, że wspólnie rozliczamy energię elektryczną w ramach spółdzielni. Taką spółdzielnię rejestrujemy, dokonujemy stosownych podpisania umowy z dystrybutorem energii elektrycznej, zakładamy liczniki zdalne energii elektrycznej, no i zaczynamy rozliczenia w ramach spółdzielni energetycznej. Polega to na tym, że nadprodukcję występującą w jednym podmiocie zużywamy w tym samym czasie w drugim podmiocie, w związku z czym nie ponosimy kosztów związanych z zakupem energii, tylko rozliczamy tą energię w ramach członków spółdzielni energetycznej. Korzyści z zagospodarowaniem nad produkcję energii elektrycznej, bo dotychczas, jeżeli ta energia elektryczna była sprzedawana, to oczywiście ona byłaby sprzedawana taniej niż była kupowana, bo mało tego, jeżeli nie było spółdzielni energetycznej, to w czasie największego nasłonecznienia te instalacje fotowoltaiczne były wyłączane, więc była po prostu bezpowrotnie tracona ta energia elektryczna. Teraz w ramach spółdzielni energetycznej będzie ją można przekazać pozostałym członkom spółdzielni energetycznej. To jest jeden plus. Drugi jest taki, że nie we wszystkich podmiotach jest możliwość założenia tej instalacji fotowoltaicznej. Na przykład jak mamy budynek, który jest zaciemniony, gdzieś położony w okolicach lasu, więc tam nie położymy instalacji fotowoltaicznej. Tą instalację fotowoltaiczną możemy zabudować na przykład na budynku szkoły, który jest bardzo nasłoneczniony. No i tą energię, która wyprodukowana jest w szkole, zużywamy w tym budynku, czy rozliczamy w tym budynku, który ma gorsze położenie, jeżeli chodzi o nasłonecznienie. To samo ma miejsce w miesiącach letnich. Tak? Dotychczas szkoły w miesiącach letnich to niekoniecznie instalacja fotowoltaiczna, no bo one były puste, tam mamy wakacje, natomiast przy założeniu spółdzielni energetycznej tą energię wyprodukowaną w szkole rozliczamy na przykład w domach kultury czy w innych jednostkach gminnych, które cały rok pracują. Mamy aktualnie program wsparcia spółdzielni energetycznych. Nabór wniosków trwa do 15 lipca i my tutaj zachęcamy niejako dwutorowo. Pierwsze, zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego do założenia tychże spółdzielni. Tam oferujemy 80% dotacji na dokumentację mającą mówić, jak tą spółdzielnię założyć, jakie punkty podłączyć, no i jakie instalacje w ramach tej spółdzielni mają pracować, żeby to było logiczne i żeby to było po prostu sensowne i opłacalne ekonomicznie. I wówczas, jeżeli ta spółdzielnia już funkcjonuje, no to mamy też drugi człon programu, gdzie finansujemy już same inwestycje. Tam można dostać 50% dotacji dla wszelkich instalacji odnawialnych źródeł energii i magazynów energii, właśnie dla podmiotów będących członkami spółdzielni energetycznych. Wszystkie instalacje odnawialnych źródeł energii, czyli biogazownie, wiatraki, wszelkie inne instalacje odnawialnych źródeł energii. Najpopularniejsze są oczywiście instalacje fotowoltaiczne, ale te pozostałe też są dopuszczalne. No i takim niezbędnym elementem są również magazyny energii. One również mogą zostać finansowane w ramach spółdzielni energetycznej, gdzie dodatkowo mamy sytuację taką, że jak wszystkie podmioty zgłoszone do spółdzielni energetycznej mają nadprodukcję, wrzucamy tą energię sobie na magazyn i wykorzystujemy ją w porach wieczornych lub nocnych. W tym momencie znowu mamy całą energię wyprodukowaną, zużytą w ramach spółdzielni. Budżet tego programu jest 3 miliony złotych, mamy złożonych 26 wniosków na kwotę 2,4 miliona złotych, więc praktycznie jesteśmy w 80% zaangażowani w ten program. Zobaczymy do 15 lipca, ile tych wniosków wpłynie. Jeżeli będzie większe zainteresowanie, no to będziemy myśleć nad zwiększeniem tego budżetu, więc powiem szczerze, że jak na pierwszą edycję programu, bo jest to pierwsza edycja, zainteresowanie jest dość spore i te 26 wniosków to jest w podziale 10, to jest na założenie spółdzielni, czyli złożone przez jednostki samorządu terytorialnego, a 16 wniosków już dotyczy stricte instalacji fotowoltaicznych. Tak jak powiedziałem, jest to pierwsza edycja, więc tutaj nie mamy porównania, co było w poprzednich edycjach, natomiast rozwój rynku OZE, magazynów energii, to obserwujemy tak, bo w tym programie, tak jak powiedziałem, to jest 26 wniosków, ale mamy siostrzany program OZE na start. I w tym roku zakończyliśmy edycję w piątek, teraz 12 czerwca, no i muszę powiedzieć, że mamy rekordową liczbę wniosków, bo ponad 270 wniosków na kwotę ponad 25 milionów złotych, podczas ubiegłej edycji, która była rekordowa w poprzednim roku, było 140 wniosków i 10 milionów dotacji, więc mamy ponad dwukrotny wzrost zainteresowania tą energetyką rozproszoną, no bo tu trzeba zauważyć, że to jest dodatkowy efekt tych obu programów, tak, że budujemy sobie takie niezależne centra energetyczne, które nam posłużą do zapewnienia niezależności zasilania w przypadku jakichś awarii sieci elektroenergetycznych. Skierowany i do samorządów, on jest podzielony na dwie części. Pierwsza część na założenie to jest stricte do samorządów, druga część na inwestycje już dla członków spółdzielni. Dlaczego samorządy? No bo chcemy, żeby one były tym liderem tych spółdzielni energetycznych, bo wbrew pozorom dobrze dobranie spółdzielni energetycznych to nie jest takie proste. Tam są wymogi odnośnie autokonsumpcji, że 70% wyprodukowanej energii ma być zużyte w ramach spółdzielni energetycznej, więc tą spółdzielnię trzeba założyć dobrze dobierając te punkty, które produkują i które odbierają. I takim naturalnym liderem i z największym potencjałem są właśnie samorządy, które mają dużo podległych jednostek, są w stanie te klocki sobie ładnie poukładać. Jeżeli nam wchodzi osoba fizyczna, to ona ma jedną produkcję, jeden odbiór i w przypadku kilku osób fizycznych my nie mamy tego pola manewru. Największym polem manewru dysponują jednostki samorządu terytorialnego, stąd pomysł, żeby one były liderami przy założeniu spółdzielni, bo później jak już spółdzielni mamy, to każdy z członków spółdzielni może uzyskać dofinansowanie do już instalacji. Łukasz Frydel, kierownik Zespołu Transformacji Energetycznej.
1: Do tego tematu wrócimy, a teraz raz jeszcze przenosimy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do Regionalnej Rzecznik Prasowej ZUS w województwie śląskim.
3: Przedsiębiorcy walczący z utratą płynności finansowej mogą uniknąć komornika dzięki ulgom oferowanym przez ZUS. Szybka reakcja pozwala na odroczenie bieżących składek lub rozłożenie zaległości na dogodne raty z niższą opłatą zamiast karnych odsetek. Wnioski o wsparcie można składać przez platformy e-ZUS, a w wyborze najlepszego rozwiązania pomagają bezpłatnie doradcy do spraw ulg i umorzeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Gdy pojawiają się trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań, kluczowy jest czas. Każdy dzień zwłoki zwiększa zadłużenie i przybliża firmę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Problemy z płynnością mogą dotknąć każdy biznes. Ważna jest właściwa reakcja. Zamiast zwykłego zwlekać i bezczynnie obserwować rozwój wydarzeń w zależności od sytuacji. Przedsiębiorca może zwrócić się do ZUS o ulgę, która pozwoli mu bezpiecznie przetrwać trudniejszy moment. Gdy występują bieżące trudności w opłacaniu składek, bo na przykład kontrahent zwleka z zapłatą faktury, odroczenie terminu płatności składek pozwala przesunąć datę zapłaty składek, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Ulga obejmuje należności w pełnej wysokości wraz ze wszystkimi funduszami. Warunki spłaty są ustalane indywidualnie ze szczególnym uwzględnieniem możliwości płatnika. Istotną korzyścią jest również brak odsetek za zwłokę. Zamiast nich jest pobierana opłata prolongacyjna wynosząca połowę obowiązującej stawki odsetek. Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie jednorazowo uregulować zaległości, które już ma, może zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie tych należności na raty. To rozwiązanie przeznaczone jest dla wszystkich płatników posiadających dług z tytułu składek, także wtedy, gdy zostało już wszczęte postępowanie egzekucyjne. Po podpisaniu umowy egzekucja zostaje zawieszona, a należności można regulować zgodnie z ustalonym harmonogramem. Raty pozwalają rozłożyć ciężar spłaty w czasie, a zamiast odsetek za zwłokę naliczana jest niższa opłata prolongacyjna. Dodatkowo terminowa spłata rat i bieżących zobowiązań umożliwia uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu, które bywa wymagane m.in. przy ubieganiu się o kredyt, dotacje czy też udział w przetargach. Układ ratalny może obejmować nie tylko zaległe składki, lecz także koszty egzekucyjne, należności dotyczące pracowników oraz zobowiązania osób trzecich, np. spadkobierców czy następców prawnych. Wniosek o wsparcie można złożyć na kilka sposobów. Elektronicznie, i tak jest najszybciej, przez platformę EZUS, telefonicznie, jeśli przedsiębiorca posiada profil na EZUS, i tradycyjnie, czyli pisemnie, osobiście, pisemnie bądź też osobiście do protokołu w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ważne jest to, że samo złożenie wniosku nie oznacza automatycznego przyznania ulgi ani wstrzymania egzekucji. W przypadku odmowy dług trzeba spłacić natychmiast wraz z pełnymi odsetkami. Przedsiębiorcy nie muszą sami walczyć z formalnościami. ZUS udostępnia bezpłatną pomoc doradców do spraw ulg i umorzeń, którzy są dostępni w każdym oddziale ZUS. Pomagają oni dobrać rozwiązanie do sytuacji firmy i wyjaśniają procedury. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie. Numery do doradców są na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl w zakładce firma i tam już można znaleźć numer kontaktowy do doradców w każdym w oddziale ZUS w kraju. Można też z nimi skontaktować się osobiście w placówce lub też umawiając się na e-wizytę, czyli taką wideo rozmowę online.
1: Mówiła Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim. W programie za chwilę zmienimy temat, a mikrofon przekażę swojej redakcyjnej koleżance.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia.
5: Urszula Miszczak, zapraszam. Komisarz wyborczy zarejestrował w środę inicjatywę referendalną w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. By referendum zostało przeprowadzone, jego inicjatorzy muszą do 17 sierpnia zebrać 15 900 ważnych podpisów. Listy trafią następnie do komisarza wyborczego, który ma 30 dni na sprawdzenie poprawności formalnej złożonych dokumentów. Jeśli wszystko pójdzie po myśli inicjatorów, wybory przedterminowe odbyłyby się w ciągu kolejnych 50 dni. Żeby ewentualne referendum było ważne, jak podali inicjatorzy, w przypadku pytania o odwołanie prezydenta do głosowania musiałoby pójść ponad 46 tysięcy osób, a gdy chodzi o Radę Miasta, ponad 48 tysięcy. Liczby się różnią, bo potrzeba udziału minimum 3/5 liczby osób głosujących w wyborach danego organu. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk od lutego jest zawieszony z powodu zarzutów korupcyjnych. Nie może nawet wejść do Urzędu Miasta. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy odbył się w środę w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju. W częstochowskim oddziale przy ulicy Dąbrowskiego protestowało ponad 400 osób, donosi portal naszemiasto.pl. Pracownicy żądają 1200 zł podwyżki, poprawy warunków pracy, uzupełnienia braków kadrowych i ograniczenia nadmiaru obowiązków. Jeśli nie dojdzie do porozumienia z pracodawcą, niewykluczony strajk generalny. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Radostkowie koło Częstochowy. 51-latek po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek zaniepokojony stylem jazdy karawanu.
6: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
5: Mówi podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Świadek stracił z oczu karawan, jednak o sprawie zaalarmowano wszystkie patrole. Pojazd został namierzony i zatrzymany na ulicy Okulickiego w Częstochowie. Po karawan z trumną przyjechał następnie inny, już trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej. Nieodpowiedzialnemu kierowcy grozi grzywna, 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów. Przed podróżą sprawdź bagaże, apelują funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Udając się w podróż samolotem, należy dokładnie przemyśleć, co wkładamy do swoich bagaży. Istnieją przedmioty, których posiadanie powoduje błyskawiczne wszczęcie procedur służbowych przez Straż Graniczną. W ostatnich dniach przekonało się o tym dwoje obywateli Ukrainy. Relacjonuje porucznik Szymon Mościcki, rzecznik prasowy komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.
7: U mężczyzny w bagażu ujawniono przedmiot przypominający granat. Jak się okazało, był to granat szkoleniowy. Mężczyzna został zatrzymany, przedmiot został zneutralizowany. Natomiast 43-letnia obywatelka Ukrainy, która chciała lecieć także do Hiszpanii, posiada w swoim bagażu przedmiot przypominający paralizator. Ten przedmiot został zutylizowany, kobieta została ukarana mandatem.
5: Funkcjonariusze Straży Granicznej apelują, by zachowywać się w sposób zdyscyplinowany na terenie lotniska, bo można nie polecieć na upragniony wypoczynek, a nawet w określonych przypadkach usłyszeć zarzuty prokuratorskie. W tym przeglądzie wydarzeń tygodnia w Częstochowie była to ostatnia informacja. Do usłyszenia.
2: Wkrótce.
8: Sezon budowlany to roboty większe i mniejsze, ale każda równie istotna. Przełom wiosny i lata, w taki okres roku wchodzimy, charakteryzuje się tym, że jeśli tylko pogoda pomaga, ta intensywność realizacji jest najwyższa. Po oddaniu do użytku najbardziej rozbudowanej inwestycji i strategicznej skupiamy się na kolejnych realizacjach.
1: Zostańcie z nami, bo wkrótce Maciej Hasik z NZD w Częstochowie powie nam więcej o remontach na częstochowskich drogach.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: To kolejny kwadrans naszego spotkania. Co jeszcze w programie? Już mówię, dwa tematy na tapecie, tak kolokwialnie mówiąc. Zaczniemy od MZK i Macieja Hasika, rzecznika częstochowskiego przedsiębiorstwa, który pochwali się sukcesami i bolączkami. Ja tylko dodam, że sama widzę, jak zakład się rozwinął w ciągu ostatnich lat. Autobusy częstochowskie są coraz bardziej wygodne, mają też coraz więcej tras. Będzie też, no właśnie, będą też porady policji, która znów ostrzega, jak nie dać się złapać, oszukać, na przykład na fałszywego wnuczka, na blika, czy na bardzo tani towar w internecie. Długo by tak jeszcze wymieniać.
2: Ciekawe spotkanie.
9: Mamy wciąż elastyczny cennik, jeśli chodzi to o te bilety szkolne dla mieszkańców miasta, uczniów uczących się w częstochowskich szkołach. To są ceny jeszcze z lat 90. tak naprawdę, a pozostałe oczywiście są urealnione, ale myślę, że konkurencyjne cały czas. I jak tak patrzę też na przestrzeni swojego bycia w MPK, dekada z około, to czas, kiedy informuję, przekazuję te wszystkie ważne rzeczy, nie często proste, dotyczące komunikacji miejskiej w naszym mieście, to widzę, że to jest zupełnie inna komunikacja miejska, to jest zupełnie inna jakość. Przeszliśmy jeszcze po drodze wojnę na Ukrainie, która niestety trwa i też miało to wpływ na nas pod takim względem, że trzeba było troszkę priorytety zmienić, troszkę się przygotować też na sytuacje krytyczne. Oprócz tych krytycznych, które codziennie się mogą wydarzyć, bądź takie związane z realizacją trudnych projektów, o których też powiedziałem. Mieliśmy COVID, który wywrócił właśnie branżę transportu zbiorowego publicznego przede wszystkim, bo my się nie załapaliśmy praktycznie na żadną starcz z uwagi na specyfikę przedsiębiorstwa. Przetrwaliśmy i po COVID-zie rok do roku okazało się, że prawda, teraz będziemy znowu weryfikować ten stan, że wróciły przyzwyczajenia ludzi, potrzeby transportowe i jest tych ludzi więcej. To był wzrost kilkunastu procent i liczymy na to, że tych ludzi będzie o kilkanaście procent wciąż więcej w autobusach i tramwajach częstochowskiego MPK. Po to jest, żeby ludzi wozić, bo bez ludzi nie ma to najmniejszego sensu. Dlatego też cieszy współpraca z gminami ościennymi, bo staliśmy się też konkurencyjnym, ważnym przewoźnikiem ponownie, chociaż cały czas utrzymywaliśmy się też z tego typu usług. Dla gmin wróciliśmy do Mstowa, wróciliśmy do Blachowni, nie tylko na jakieś takie hybrydowe zakręcenia na pętlach granicznych, tylko na takie regularne kursy, które się odbywają. To też pokazuje, że Częstochowa z MPK częstochowskim jest tym subregionalnym liderem i to trzeba udowadniać na każdym kroku, bo wówczas ta liczba 30 milionów więcej pasażerów rocznie, a tylu przewozimy, będzie rosła. I to jest najważniejsze. I mamy nadzieję, że wszystko to, o czym powiedziałem, czyli te naprawdę skokowe sytuacje rozwojowe, inwestycyjne przyczynią się do tego, że autobus czy tramwaj w Częstochowie czy pod Częstochową będzie po prostu atrakcyjny, żeby nim podróżować. Bo tak, myślę, powinno być.
1: Mhm. A co jakiś czas pokazujecie te swoje perełki, więc jeszcze słów kilka o tym, co macie takiego.
9: Perełki, czyli zabytki. Jesteśmy cały czas dumni i to też nie było takie oczywiste zawsze z tramwajów naszych zabytkowych 4N z doczepą i 102NA, czyli lata 50., 60. i ten już bardziej nowoczesny, ale wciąż zabytkowy model tramwaju, właśnie 102NA. Zabytkiem za chwilkę po wycofaniu z takiego ruchu regularnego stanie się Konstal 105, czyli te nasze czerwone, stare tramwaje, które jeszcze w tych najlepszych egzemplarzach wykonują kursy. Częstochowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej pozwala na to, żeby właśnie cieszyć się, oni obsługują, to nie jest bezobsługowy tabor, przeciwnie, tutaj potrzebne jest trochę więcej ludzi, nie ma elektroniki, więc wyjeżdżamy, czy to na jakieś święta państwowe, czy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czy na właśnie jakieś jubileusze. Być może jeszcze coś się w tym czasie jubileuszowym uda zorganizować, byłoby miło. Ponadto mamy przecież też 280 numer boczny i karus czerwony, którego też w ostatnich latach przecież pożegnaliśmy. Ktoś powiedziałby, kiedy to było, a to wcale nie było tak dawno. Więc ten Ikarus też tym zabytkiem jest. Jest zabytkowy Bristol Lodecka, czyli nasz nabyty z zachodu z lat 60. autobus piętrowy, który jest wykorzystywany do linii turystycznej 034, którą w wakacje uruchamiamy jako taką ciekawostkę też turystyczną i komunikacyjną. Więc to jest to, z czego się cieszymy. Mam nadzieję, że jeszcze uda się coś odrestaurować. Niełatwo jest na to pieniądze zdobyć, bo to są jednak koszty, które zawsze chciałoby się uniknąć. Ale są miłośnicy, są ludzie, którzy też pracują w MPK i są miłośnikami jednocześnie, więc mamy nadzieję, że z tej historii też będziemy dumni, nie tylko z tej teraźniejszości, z tego, jak się to 75-lecie ładnie nam wypełnia, czy dopełnia, ale to jednak nie byłoby możliwe bez pokoleń ludzi pracujących w MPK latami, całych rodzin, które pracowały i pracują. To dla nich też duże ukłony, bo bez tych ludzi nie i też śladów po tych ludziach właśnie w postaci chociażby tych zabytkowych samochodów i tej pasji z pokolenia na pokolenie przekładanej, no nie byłoby to możliwe. MPK bez ludzi nie ma najmniejszej racji bytu, nawet jakbyśmy mieli najlepszy stan taborowy, park maszyn i najnowocześniejsze wnętrza, to bez ludzi, dla których to robimy i bez ludzi, którzy to robią wcale nie za największe pieniądze na rynku, to by po prostu nie miało racji bytu, więc cieszymy się z tych wszystkich rzeczy materialnych, o których powiedziałem, bo to jest ta sól komunikacyjna, ale bez ludzi nie miałoby to racji bytu. Jeszcze raz powtórzę i dlatego też jeszcze raz ukłony dla tych pokoleń, które te 75 lat MPK budowały.
1: Maciej Hasik z MZK w Częstochowie.
2: Kryminalna Częstochowa.
1: Teraz ku przestrodze. Częstochowska policja apeluje o ostrożność. Sebastian Bijok z policji.
10: Oszustwo na loterię opiera się w zasadzie na podobnej zasadzie jak inne oszustwa. Tutaj sprawcy takiego przestępstwa przede wszystkim chcą w nas wzbudzić silne emocje. No te emocje oczywiście są związane z tym, że wygraliśmy jakąś dużą kwotę pieniędzy i potencjalnie będziemy za chwilę bogaci. Trzeba tylko wykonać, tak jak właśnie to już zostało powiedziane, szereg pewnych bardzo skomplikowanych czynności, które nieuchronnie prowadzą nas do tego, że prawdopodobnie przekażemy jakieś dane tym przestępcom albo po prostu umożliwimy im na przykład dostęp do naszego konta. Zwykle zaczyna się to od wiadomości na maila, gdzie no, w tej wiadomości znajdują się informacje o tym, że wygraliśmy na takiej loterii. Często jest tam jakiś certyfikat dotyczący tego, że czeka na nas duża wygrana. Ten certyfikat oczywiście jest w jakiś sposób spreparowany, tak żeby wyglądał na autentyczny, ale już na pierwszy rzut oka, jeśli ktoś jest bardziej sceptyczny, to zauważy, że jest to po prostu ewidentna podróbka. No niestety osoby, które dadzą się ponieść fali emocji, mają ten próg taki krytycyzmu trochę obniżony, no i niestety łapią się na ten haczyk i chcą tą nagrodę faktycznie otrzymać. No i tutaj różne są metody działania tych sprawców. Często to jest tak, że musimy przechodzić kolejne na przykład procesy weryfikacji, ponieważ my otrzymaliśmy certyfikat, ale żeby zweryfikować naszą tożsamość, to tutaj trzeba będzie pewne kroki odpowiednie wykonać. Czasami jest to tak, że w związku z tym, że wygraliśmy jakąś kwotę, musimy na przykład opłacić jakąś prowizję, którą sprawcy wymyślają. Potem okazuje się, że ta prowizja jest dużo wyższa, albo na przykład nie zauważamy tego, że ona nie wynosi jakiejś określonej rzekomo przez przestępców kwoty, tylko jest dużo, dużo większa. W efekcie no, tracimy pieniądze, tak? A tej wygranej oczywiście nie mam. Wydaje mi się, że taka metoda na wygraną, ona już istniała jeszcze w czasach, kiedy internet nie funkcjonował, a na skrzynki pocztowe dostawaliśmy dużo takiej zwykłej, tradycyjnej poczty, gdzie też właśnie były tego typu próby wyłudzania pieniędzy na jakieś rzekome loterie, na jakieś konkursy. Tylko wtedy odbywało się to w dużo taki wolniejszy sposób, ale no, ta metoda jest już znana od dekad w zasadzie. No, teraz została tylko dostosowana do obecnych warunków technicznych. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że żeby wygrać w jakimś konkursie, to musimy w nim brać udział. To jest pierwsza rzecz, tak? Jeśli nie braliśmy udziału w jakimś konkursie, to trudno, abyśmy nagle coś wygrali. Nie słyszałem jeszcze o takiej wygranej, że ktoś bierze udział nie bierze udziału w loterii, a nagle tą loterię wygrywa. No, musimy się najpierw do jakiejś loterii zapisać, żeby w niej wygrać. Tutaj no, zwykle jest tak, że nie bierzemy udziału w takiej loterii, a nagle okazuje się, że jesteśmy jednym z uczestników, do tego jeszcze tym, który wygrywa. Więc tutaj powinna nam się już zapalić ta czerwona lampka. Kolejną rzeczą, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę, to język, jakim to jest pisane. Często jest tak, że te wiadomości, które do nas przychodzą, one są niepoprawne, gramatycznie skonstruowane, czasami zdarzają się tam błędy ortograficzne, ponieważ często ci oszuści działają spoza granic Polski. No i te narzędzia, których używają translatory, one nie zawsze sobie dobrze radzą z odmianami, no i z tłumaczeniem tego tekstu, który przygotował oszust. Najlepiej zorientować się, zanim zostaniemy oszukani, i tutaj włączyć sobie tą jakąś taką dozę krytycyzmu wobec tych wiadomości, które do nas przychodzą. W momencie, kiedy już zostaliśmy oszukani, pierwsze co, to powinniśmy się skontaktować rzeczywiście z policją, tak? Powinniśmy się skontaktować też z naszym bankiem, bo jeśli w toku tego oszustwa oszuści zyskali dostęp do naszego konta bankowego, no tutaj ten kontakt z bankiem będzie kluczowy po to, żeby zablokować nie tyle co jakieś wypłaty, tylko na przykład możliwość na przykład pobierania, zawierania umów kredytowych, tak? Bo tak też może się zdarzyć, że oszuści, którzy zyskają dostęp do naszego konta bankowego, będą mogli zaciągać na przykład na nas jakieś kolejne kredyty. Więc kontakt tutaj z bankiem jest naprawdę kluczowy. Oczywiście policjanci będą prowadzić czynności w tej sprawie. Takich sytuacji nigdy nie lekceważymy, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że oszuści, którzy działają w ten sposób, działają tak, aby odzyskanie tych pieniędzy, które udało im się zdobyć, było bardzo, bardzo trudno. Często te pieniądze są od razu transferowane gdzieś do jakichś krajów, z którymi nie mamy podpisanych umów na współpracę prawną, więc odzyskanie tych pieniędzy może być bardzo trudne, dlatego tutaj bardzo ważne jest to, żeby przeciwdziałać, ponieważ potem no, trudno jest odzyskać te środki. No, większość chyba osób z jakichś platform streamingowych korzysta, tak? Jednym z takich popularniejszych form spędzania wolnego czasu jest oglądanie filmów, seriali. Do tego już jesteśmy przyzwyczajeni i kiedy dostajemy wiadomość mailową o tym, że nasza subskrypcja w takiej platformie wygasła albo że pojawił się jakiś problem i musimy zadziałać, naturalnie po prostu chcemy szybko sprawę załatwić. A oszuści wykorzystują to i wysyłają do nas wiadomości, w których właśnie informują o tym, że nasza subskrypcja wygasła. Często korzystają z tego, że my na co dzień nie pamiętamy dokładnie, kiedy na przykład ostatni razem wykupywaliśmy na przykład subskrypcję roczną. No może się akurat tak zdarzyć, że oszust dokładnie trafi mniej więcej w ten okres, kiedy rok temu na przykład wykupywaliśmy jakąś subskrypcję, więc my chcąc ją przedłużyć, po prostu klikniemy w link, który jest w takiej wiadomości. Link przeniesie nas do strony, która będzie łudząco przypominać stronę tego operatora, z którego usług korzystamy i tam będziemy finalizować rzekome przedłużanie subskrypcji, a w rzeczywistości przekażemy środki oszustowi. Oczywiście duża doza takiej naszej nieuwagi, bo zwykle w tych wiadomościach na przykład SMS-owych, które do nas będą przychodzić o potwierdzeniu transakcji, będą się znajdować kwoty, które nie będą się zgadzać z tym, co teoretycznie powinniśmy zapłacić za przedłużenie takiej subskrypcji, ale w takim codziennym natłoku pośpiechu nie będziemy na to zwracać uwagę i w efekcie zamiast przedłużyć sobie subskrypcję, no, przekażemy oszustom znaczną kwotę pieniędzy.
1: Ja wiem, dzisiaj jesteśmy zabiegani, zahukani, ale warto na chwilę się zatrzymać, żeby nie zostać oszukanym.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Rozpoczęły się roboty związane z przebudową chodnika w ulicy Piastowskiej w Częstochowie. Na co jeszcze natrafimy po drodze, o tym już teraz w zapowiadanym spotkaniu z Maciejem Hasikiem, rzecznikiem MZD w Częstochowie.
2: Nasze miasto.
8: Sezon budowlany to roboty większe i mniejsze, ale każda równie istotna. Wiadomo, że przełom wiosny i lata, w taki okres roku wchodzimy, charakteryzuje się tym, że jeśli tylko pogoda pomaga, to ta intensywność realizacji jest najwyższa. Tak też jest i w tym roku, po oddaniu do użytku najbardziej rozbudowanej inwestycji strategicznej, która była w ostatnim czasie realizowana, czyli przedłużenia ulicy 1 Maja do ulicy Krakowskiej. Skupiamy się na kolejnych realizacjach, w tym lokalnych i tak jak powiedzieliśmy, na Alei Wyzwolenia na północy prace trwają, na Bohaterów Katynia na południu, na Błysznie prace trwają i to są takie dwie największe lokalne rzeczy, które aktualnie się dzieją. Tym niemniej ta na północy ukończona zostanie w wakacje. Aktualnie mówimy o sierpniu i w tym momencie jesteśmy na styku Alei Wyzwolenia z ulicą Kukuczki. Jeśli tylko ten łącznik zostanie przebudowany, a jest to dosyć problematyczne, dlatego że wiąże się z włączeniem ruchu kołowego poza autobusami komunikacji miejskiej, to wówczas wykonawca przejdzie na drugą nitkę, drugą jezdnię i te prace, wydaje się, będą już mogły bez większych takich utrudnień w ruchu zostać zrealizowane i dlatego też dobrze, że po części jest ten dojazd możliwy do ulicy Pożaka po nowym śladzie, bo dzięki temu można to zamknięcie objechać, ale tym niemniej niedogodności są, więc mamy nadzieję, że bez zbędnej zwłoki, bez dodatkowego czekania w okolicach sierpnia właśnie te prace się zakończą i cała Aleja Wyzwolenia ważna, bo też rozszerzony zakres o budowę ciągu pieszo-rowerowego, który już funkcjonuje, już służy w części mieszkańcom. Inwestycja zostanie oddana do użytku. Na Bohaterów Katynia na południu tam nieco większy zakres, nieco bardziej rozszerzone prace
11: bardziej związane jeszcze też z kwestiami pobocznymi, z kanałem deszczowym, który wymagał ingerencji. Tam finał przewidziany na jesień. Ponadto ważne lokalnie rzeczy, które już służą mieszkańcom, to na przykład nowe dybanie asfaltowe w ulicy Okulnej między Skrzyneckiego i Dibuła. To też kontynuacja wcześniejszych prac z poprzednich lat, gdzie na Okulnej i kwestie drogowe i chodnikowe uległy poprawie po przebudowie, więc tutaj uzupełniamy to o istotny odcinek nieobjęty dotąd pracami, który został już zakończony na wysokości szkoły podstawowej numer 41. To, co się dzieje, nie oznacza braku przygotowań do kolejnych realizacji. I tak jesteśmy po przekazaniu placów budowy na kilku lokalizacjach. Mniejsze to przebudowa części parkingu przy ulicy Rakowskiej, czy wykonanie chodnika poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na ulicy Narcyzowej, gdzie też mieliśmy apel do mieszkańców ulicy Narcyzowej o usunięcie z pasa drogowego rzeczy, które tam znajdować się nie powinny. Ponadto jesteśmy też na budowie ulicy Skwerowej, gdzie te prace postępują. Jest też po przekazaniu placu budowy ulica Jerzego Kołakowskiego, ale to są rzeczy, które bądź już się dzieją, bądź za chwilkę się rozpoczną. Chwilkę dłużej, ale też już w tym letnim okresie spodziewać się będziemy mogli też prac na kolejnych drogowych realizacjach. I tu mowa o drugim etapie ulicy Mstowskiej, tu mowa o ulicy Ikara, pierwszy etap przebudowy od ulicy Świętego Rocha. Tu drugi etap także wchodzi w grę ulicy Olsztyńskiej na Zawodziu, na ulicy Malowniczej, gdzie dojdzie do przebudowy ważnej, bo też wiodącej po trasach komunikacji miejskiej ulicy, która jest mocno zdewastowana i wymaga interwencji budowlanej już od dłuższego czasu. Podobnie jak Srebrna, gdzie będziemy mieć de facto drugi etap jej przebudowy po tym, jak część ulicy Srebrnej została objęta innymi inwestycjami, tak na odcinku od oczyszczalni ścieków do ulicy Komornickiej tam tej budowy, tej istotnej przebudowy nie było i ta budowa też w okresie wakacyjnym zostanie zrealizowana. Mówimy oczywiście o rzeczach ważnych, które się lokalnie dla społeczności zadzieją, ale też pamiętajmy, że te rzeczy większe, strategiczne, czy o bardziej ponad lokalnym zakresie też są w opracowaniu. Mówimy również o tych pracach projektowych. Tutaj mam na myśli Bugajską BIS, która też jest na etapie ostatnich uszczegółowień i ustaleń, uzgodnień dokumentacji projektowej, którą wykonawca przedkłada do zatwierdzenia, do akceptacji przed przystąpieniem do robót budowlanych, które mamy nadzieję, dążymy do tego, by rozpoczęły się w tym roku, ale to zupełnie inna historia.
1: Maciej Hasik, rzecznik MZD w Częstochowie. Kolejarze też przygotowują się do kolejnych etapów remontu kilku z przejazdów na terenie Częstochowy i tak czekają nas czasowe zamknięcia i utrudnienia w ruchu. Uwaga zatem do 24 czerwca na Morsztyna.
2: Zmieniamy temat.
1: Na dłużej zatrzymamy się teraz przy Zespole Pieśni i Tańca Częstochowa.
12: Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Zespół istnieje dużo, dużo wcześniej. On same początki to jeszcze miał przy zakładzie włókienniczym, bodajże, nie wiem, czy nie CEBA, czy no, w jednym z zakładów włókienniczych. Także on już obchodził 40-któreś lecie. My dopiero istniejemy od 2013 roku. Natomiast rzeczywiście w momencie, kiedy powstaliśmy, przejęliśmy ten zespół, bo jakby działalność tego zespołu najbardziej pasowała pod naszą działalność. I w zasadzie te warunki, które tam są, czyli jeśli chodzi o nabór, o ćwiczenia, o zajęcia, one są takie, jakie były wcześniej. Ja tutaj nic nie zmieniałem. My w zasadzie jedynie pomagamy. Pomagamy czy to w organizacji różnych imprez, czy różnych wyjazdów, bo wiadomo, że staram się też, aby ten zespół reprezentował nasze miasto i Polskę na zewnątrz. Staram się to robić tak, aby to było też jak największym pożytkiem i dla miasta, dla naszego wizerunku, ale również dla naszej młodzieży. Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa występuje w całej Polsce, również zarabiając. I te pieniążki, które sobie zespół wypracuje, później są przeznaczane na wyjazdy zagraniczne i uczestniczymy w różnego rodzaju festiwalach folklorystycznych, właśnie zarówno w kraju, jak i za granicą, w zgrupowaniach. Młodzież wydaje się zadowolona, a powiem szczerze, że to nie jest takie proste obecnie zachęcić młodzież do zespołu folklorystycznego.
1: O to miałam właśnie pytać.
12: To właśnie nie jest takie proste, ale wypracowane metody, które no kierownictwo, bo ja tak mówię do tych osób, które prowadzą zespół, a które ze mną współpracują, wypracowało te metody, odpowiednią reklamę w szkołach, także nie mamy z tym problemu, natomiast wiem, że ogólnie w Polsce ten problem jest. No, wiem, że przede wszystkim z chłopcami, bo szybciej jednak dziewczynki przychodzą do takiego zespołu niż chłopcy. No niemniej my mamy zarówno chłopców, jak i dziewczynki i ten zespół naprawdę fajnie funkcjonuje. A chciałbym zauważyć, że jest to też funkcjonowanie na dosyć wysokim poziomie, ponieważ podam przykład. Jeszcze do niedawna instruktorem zespołu pieśni i tańca Częstochowa był obecny dyrektor artystyczny zespołu pieśni i tańca Śląsk, a mamy tylko dwa zespoły zawodowe folklorystyczne, Śląsk i Mazowsze. Oczywiście do nich nie możemy się porównywać. Niemniej, skoro...
1: Ale jaki prestiż, no jednak o czymś to świadczy.
12: No myślę, że wydaje, dlatego mówię, że jest to nasza perełka. Perełka, o którą dbam, którą zawsze będę wspierał i no, o której zawsze będę wszędzie mówił i chwalił się.
1: No to mówmy dalej. I są te wszystkie stroje, rozumie?
12: Tak. Oczywiście my tutaj w Częstochowie również mamy strój okolic Częstochowy, bo jako takiego samego miejskiego nie ma, ale stroje okolic Częstochowy. I one są bardzo różnorodne. Może króciutko powiem, z czego to wynika. Chodzi o to, że no wiadomo, wcześniej do Częstochowy pielgrzymowali ludzie z całej Polski w swoich ludowych strojach. I w zależności od tego, od której strony wkraczali do Częstochowy, to te stroje okolic Częstochowy się przyjmowały. Czyli jeżeli powiedzmy od strony Łowicza, no to więcej tych elementów łowickich, chociaż też są oddzielne, bo tak jak mówię, my mamy swój strój, swoje tradycje częstochowskie, o których myślę powinniśmy pamiętać. Ja już pomijając same stroje, bo same stroje można obejrzeć, ocenić, zobaczyć. Natomiast mamy swoje rymy częstochowskie, mamy swoje słowa, które są inne niż gdzieś indziej, no, o których też ostatnio dosyć dużo się mówiło tutaj, przynajmniej w Częstochowie, typu piterek i tak dalej.
1: Oj tak, znam to słowo, znam, bo ja z tych okolic pochodzę.
12: Także mamy się czym chwalić i powiem szczerze, że powinniśmy o tym mówić, powinniśmy to eksponować i mówić o tym. Dawniej ludzie się tego, wydaje mi się, że ludzie się wstydzili tego, że no ale to chyba wynikało jeszcze z czasów zaborców, którzy po prostu chcieli tą kulturę polską unicestwić. I to gdzieś zostało, że ludzie raczej starali się mówić tą poprawną polszczyzną. Oczywiście to jest fajnie, ale myślę, że nie powinniśmy też zapominać o naszym dziedzictwie, o naszych korzeniach, o naszej kulturze. I uważam, że jako dyrektor Miejskiego Domu Kultury, no jednym z moich podstawowych takich zadań jest właśnie to, aby tą Częstochowę no po prostu promować i pamiętać o tym, co nasze, o tym, co regionalne, co lokalne.
1: No to gdzie wysyłacie tą swoją perełkę, jeśli chodzi o takie zagraniczne kraje, takie najbardziej egzotyczne, bo wiem, że właśnie te kraje egzotyczne lubią te nasze klimaty.
12: Tak. Najbardziej egzotyczne wyjazdy zespołu pieśni tańca Częstochowa były w czasie, kiedy jeszcze nie podlegał pod Miejski Dom Kultury, bo w zasadzie no, na większości kontynentów zespół występował. Wiem, że był w Azji, w Chinach, i w różnych innych okolicznych państwach. Był między innymi w Brazylii, był w Stanach Zjednoczonych. No i jeżeli chodzi o Europę, no to można powiedzieć, że chyba większość państw europejskich. Natomiast no, od czasu, gdy przyjęliśmy zespół, czyli od 13 już lat, no chyba najdalszym wyjazdem to był wyjazd do Gruzji. Ale były również wyjazdy zagraniczne, między innymi do Węgier, do Francji, do... Mam tutaj na myśli Lourdes, czyli nasze miasto bliźniacze, gdzie zostaliśmy zaproszeni. No, tych miast było dosyć dużo, bo często jest tak, że jesteśmy zapraszani i wówczas nas jakby nic nie obchodzi finansowo. tak jak to było w przypadku Lourdes. Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Częstochowy.
13: Mieszkaniec wykazał się wzorową czujnością, gdy otrzymał na swój telefon podejrzany SMS z linkiem do rzekomego portalu ZUS. Zamiast kliknąć w odnośnik, udał się do najbliższej placówki ZUS, gdzie urzędnicy potwierdzili próbę wyłudzenia danych. Taka postawa ochroniła jego dane i być może uratowała oszczędności. Powinna być przykładem dla wszystkich obywateli. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność. Do najpopularniejszych metod oszustów podszywających się pod pracowników ZUS należą spreparowane SMS-y o niedopłatach, na przykład błąd w rozliczeniu zdrowotnym, masowe wiadomości o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty małej kwoty pod groźbą wysokiej kary wraz z linkiem do szybkiej płatności. Inna metoda to fałszywe programy emerytalne, czyli tak zwane płatny program emerytalny, telefony do seniorów z obietnicą podwyższenia świadczenia po wpłacie jednorazowej opłaty rejestracyjnej. Inna metoda to oszustwa inwestycyjne deepfake, czyli fałszywe reklamy w mediach społecznościowych z cyfrowo zmanipulowanym wizerunkiem znanych osób czy urzędników państwowych, zachęcające do rzekomych państwowych projektów finansowych. Kolejną taką metodą to wizyty domowe fałszywych urzędników. Przestępcy odwiedzają seniorów w domach pod pretekstem weryfikacji dokumentów, przeliczenia świadczenia, ale po to, aby ukraść gotówkę lub też wyłudzić PESEL. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nigdy nie wysyła wiadomości SMS zawierających linki do stron zewnętrznych. Urzędnicy nigdy nie proszą też o podawanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych przez telefon.
14: A przed oszustami ostrzegała nas Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim. Dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam, Edyta Czekaj.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Reklama.
7: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.
8: Prawie 900 niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych przez burze. Byli prezydenci Ukrainy zwracają ordery Orła Białego. Słaba forma Aryny Sabalenki po French Open nie dała rady także w Berlinie. Miriam Lipińska. Burze przechodzą przez Polskę. Tylko wczoraj w całym kraju strażacy odnotowali prawie 900 zdarzeń spowodowanych przez burze. Niemal połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska. Sporo było też w Wielkopolsce i w Lubuskiem. Niebezpieczna pogoda nas nie opuszcza. Także dziś synoptycy ostrzegają przed burzami w niemal całym kraju. I są to alerty drugiego stopnia. Lokalnie może spaść aż 55 mm deszczu. Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, byli prezydenci Ukrainy, zrzekli się orderów Orła Białego. To ich reakcja na odebranie najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Załańskiemu, który wczoraj odesłał order. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu odznaczenia po tym, jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, UPA. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach krytykował Rosję i Putina, został zastrzelony w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. A wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
9: Poza ustaleniem wykonawcy zabójstwa niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
8: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Wiceprezydent USA J.D. Vance jest już w Szwajcarii, gdzie dziś weźmie udział w rozmowach z Iranem. Mają dotyczyć trwałego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. I na koniec jeszcze sport. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna

Whitney Houston i Enrique Iglesias w Radiu Złote Przeboje. Could I Have This Kiss Forever? Pięknie brzmią, prawda? Ale jak nagrywali tę uroczą balladę, to nawet się nie widzieli, nawet nie podali sobie ręki, nawet się nie przytulili. Bo Whitney nagrywała w Niemczech, a Enrique w Los Angeles. A potem tylko sprytni producenci zrobili tak, że brzmiało to w ten oto sposób. To teraz kolejne nagranie o miłości, choć nieco szybsze. Van Halen, Can't Stop Loving You.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197, Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy!
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8:30 na zegarach, tu Radio Złote Przeboje. Bee Gees za nami, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś wielcy włoscy artyści, tak jak obiecałem, najpiękniejsze włoskie melodie. No to zaczynamy od Toto Cutugno, który w 83 roku stworzył nagranie o Włochu pod tytułem Italiano. No i szybko zrobił się z tego przebój nie tylko we Włoszech. Cutugno przemierzał Europę, wykonywał głównie tą piosenkę również w telewizjach, na festiwalach. Młodsze pokolenie odkryło ją na nowo w 2006 roku, kiedy Włosi zdobyli tytuł Mistrza Świata. Ach, co to były za czasy, teraz to na mundialach nie grają. A Cutugno zaśpiewał swój przebój na wielkim koncercie w Rzymie. I w różnych krajach wielu artystów robiło rodzime wersje tej piosenki. No wszyscy przecież znamy tą melodię, prawda?

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
0: Marian, a ty komu kibicujesz?
9: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
0: Mistrz!
10: Bo w Media Expert taniej masz!
11: Reklama.
12: Dzień dobry, weekend!
13: Dzień dobry!
12: To jest Radio Złote Przeboje na dzień.

10 minut i będzie 9. Snap już za nami. Weekend trwa, a we wtorek Dzień Ojca. U nas już można włączyć się do pewnej zabawy Przebojowy Tata i w specjalnym formularzu na stronie złoteprzeboje.pl wpisywać, jakie supermoce lub jaką supermoc powinien mieć Przebojowy Tata. Te najciekawsze wypowiedzi i pomysły będziemy już od poniedziałku nagradzać w naszym poranku. 500 zł można zgarnąć. Nagradzamy każdego dnia roboczego tygodnia, a nie tylko w ten świąteczny wtorek. No to czekamy na propozycje supermocy, które powinien mieć każdy tata. Garu Sele.

0: czasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert dalej masz.
5: Reklama. Jest 21 czerwca, niedziela, słuchacie Radia Złote Przeboje o 9:00. Czas na wiadomości.
6: Burza nad Polską zagrzmi dziś niemal wszędzie. Ratownicy wznawiają poszukiwania mężczyzny na Zalewie Mietkowskim, a politycy PiSu zawiadamiają prokuraturę w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Miriam Lipińska. Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami w niemal całym kraju, poza częścią Pomorza Zachodniego. Wydali alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. W czasie burz mocno popada. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu, niewykluczone gradobicia. Będzie też silnie wiało, w porywach momentami nawet 100 km na godzinę. Oprócz tego synoptycy ostrzegają też przed upałami. Lokalnie do 35 stopni w cieniu. Ratownicy wodni wznawiają akcję poszukiwawczą na Zalewie Mietkowskim niedaleko Wrocławia. Podczas wczorajszej burzy zaginął tam młody mężczyzna. Razem z grupą kilku osób pływał na desce SUP. Według nieoficjalnych informacji bez kamizelki ratunkowej i kiedy pogoda nagle się zmieniła. Kilka osób było już na brzegu, a dwóch mężczyzn nadal pływało na deskach.
7: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo poszukiwawczej.
6: Mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego. Politycy PiSu składają zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To pokłosie afery wokół Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego. A poszło o te słowa Trzaskowskiego.
8: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
6: Tymczasem z medialnych doniesień wynika, że Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach już rok temu. Dostał prywatną wiadomość na komunikatorze, ale odpisał, że prosi o formalne zawiadomienie, które też dostał.
9: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność?
6: Mówi europoseł PiSu Jacek Ozdoba. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5,94 zł, a za olej napędowy 6,12 zł za litr.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Teraz burze i przelotne opady od Małopolski po Łódź. Idzie to wszystko na wschód. Po południu popadać i zagrzmieć może w wielu miejscach, ale szczególnie w centrum i na południu kraju. Najchłodniej w Koszalinie 25 stopni, najcieplej we Wrocławiu 31 stopni.

0: Cyndi Lauper w Radiu Złote Przeboje, tak gramy wam w niedzielny poranek. Gorąco jest, co dziś robić? No leżeć, opalać się, a może nawet zjeść sobie truskawki. Ja wczoraj mówiłem, że u mnie na bazarku truskawki przeciętnie po 15 zł, czyli trochę zdrożały. Ale u słuchaczy lepsze ceny.
1: Po 10 kupiłam w Mińsku.
0: Były po 10 truskawki?
1: Tak, wczoraj, a dzisiaj to nawet nie wiem, chyba są jeszcze tańsze. I to rzeczywiście nasze, polskie i dobre.
0: Dobre, dobre. No to można dawać znać, jak tam u was z truskawkami. 22 4 4 3 0. W Mińsku po 10. Jakie dobre. A to New Kids on the Block, tonight, wieczór, to będzie tak na przykład o 21.30, wtedy słońce zajdzie we Władysławowie.

0: ATC, dobre do samochodu, jak jedziecie gdzieś wypocząć w niedzielę, w ten weekend. A teraz w Radiu Złote Przeboje?
1: Złota Piątka.
0: To będzie po włosku. Kocham Cię, czyli Tiamo. Uberto Tozzi wydał taką piosenkę w 77 roku. Odniosła sukces nie tylko we Włoszech, ale także na przykład w Szwecji, czy w Niemczech, i we Francji oraz Belgii, gdzie powstała zresztą francuskojęzyczna wersja. A Laura Branigan nagrała utwór po angielsku i to jej wersja spopularyzowała melodię na całym świecie. A utwór, uwaga, opowiada o robotniku, który wyjeżdżając do pracy miał romans, ale wracając do domu upewnił się, że kocha swoją żonę, za którą przecież bardzo tęsknił. Historia trochę jak z włoskiej telenoweli. Ale melodia szybko wpada w ucho. Dziś w Złotej Piątce gramy największych włoskich artystów. No to bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy.
3: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
4: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
3: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
11: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
12: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
13: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Marek, szefowa cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
17: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
18: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Tak, tak, Enfer David, to już za nami. Ja dzisiaj gram Złotą Piątkę po włosku. No i działa na słuchaczy to, co słyszą. Przed chwilą Ti Amo.
1: Jak usłyszałam piosenkę Ti Amo, to po prostu nie umiem powiedzieć, co poczułam. Wywołała we mnie niesamowite wspomnienia. Miałyśmy z koleżanką chyba po 14 lat. Polowałyśmy, że tak powiem, na tą piosenkę. No, prawie płakałyśmy przy piosence. Wspomnienia niesamowite. Dziękuję wam za to. To no, jak usłyszałam ją dzisiaj, nie mogłam uwierzyć.
0: No i tak pięknie działa na nas muzyka. Złota Piątka jeszcze przed nami, jeszcze po włosku będziemy grać. A to Backstreet Boys.

0: Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje już powoli kończą, bo za 9:50 i wiadomości, a w nich powiemy o wodnej stolicy Polski. Ciekawe, czy się domyślacie, jakie miasto dziś jest wodną stolicą Polski. Szczegóły za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Ale mnie gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
0: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
0: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
0: No.
2: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje gra dla Was w niedzielę o godzinie 10. Zapraszamy na wiadomości.
7: Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie mocno grzmiało. Trwają poszukiwania nożownika, który zaatakował dwie osoby w Mierzawie. Bydgoszcz jest w ten weekend wodną stolicą Polski. Miriam Lipińska. Niemal cała mapa Polski świeci się dziś na pomarańczowo. To od ostrzeżeń przed burzami z ulewnym deszczem, lokalnie gradem i bardzo silnymi podmuchami wiatru nawet do 100 km na godzinę. Stąd apel strażaków.
8: Apelujemy o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych, a w razie, jeżeli zastąpi nas burza, powinniśmy się schronić w bezpieczne miejsce, gdzie możemy wykorzystać aplikację Gdzie się ukryć, aby znaleźć bezpieczny punkt schronienia.
7: Mówi rzecznik straży pożarnej Wojciech Gralec. Burzowo było także wczoraj. Najmocniej pogoda dała się we znaki na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. A oprócz groźnych burz są też dziś ostrzeżenia przed ponad 30-stopniowymi upałami. Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
9: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
7: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Zagranica, atak ukraińskich dronów na okupowany przez Rosjan Krym. Po ataku czasowo wstrzymany został ruch na moście krymskim. Agencja informacyjna RBK Ukraina informuje też o pożarze w terminalu paliwowym w pobliżu mostu. I na koniec zmieniamy temat. Do Bydgoszczy przyjechali wodniacy z całego kraju. Na Wyspie Młyńskiej trwa bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz. Są spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brdzie, mówi wiceprezydent miasta Iwona Waszkiewicz.
10: Będą oczywiście parady pływających jednostek, będzie też i wyścig butelkowy, wiele koncertów, bardzo dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży.
7: Dodatkowo na Wyspie Młyńskiej będzie działał punkt nauki pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Przelotnie popada i zagrzmi po południu w Rzeszowie, Kielcach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Na termometrach wszędzie będą trzydziestki, poza Małopolską, Śląskiem i częścią zachodniopomorskiego. Tam kilka stopni mniej. Kacper Sosnowski, witam. A co tam słuchacze robią? Waldek znów na ryby pojechał.
12: Pogodę mieliśmy od piątku różną. Teraz Złote Przeboje zagrało, słoneczko się zrobiło. Niech żyją ryby! Niech żyją ryby!
6: No pięknie, Waldku, pięknie. A jeszcze coś? Możesz zaśpiewać?
12: Kochamy Złote Przeboje.
6: Okej. Okay. Taki jak ten, Iron Cara.

gorące przedpołudnie z Radiem Złote Przeboje. Madonna za nami, która ostatnio nagrała piosenkę z Sabriną, ale nie tą Sabriną z lat 80. z Włoch, czyli Sabriną Salerno, ale z Sabriną Carpenter, amerykańską aktorką, piosenkarką, która ma 27 lat. Bring Your Love to tytuł tego utworu, nawet mogę kawałek zaprezentować. Tak to brzmi. Taką mam myśl, że te starsze piosenki jakąś taką melodię miały, prawda? A te nowe to już melodia jest sprawą wtórną, bo są efekty specjalne i wszyscy zadowoleni. No to cofamy się do 94 roku. O, tu to jest melodia. I słowa też są znakomite. Demono, Kamień i Aksamit.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: To jest radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje i zegar. Jeżeli chodzi o sytuację na zegarze, 10:29. Teraz
1: Złota Piątka.
0: Kolejny włoski przebój przed nami, a w nich dominują, słuchajcie, teksty opisujące szczęście, trzymanie się za ręce, dalekie podróże, miłość, no i tak dalej. Tak było też w przypadku Albano i Romina Power z 82 roku. Felicita. Muzyk z hollywoodzką, mało znaną wówczas aktorką, poznali się 15 lat wcześniej, gdy oboje zagrali w filmie Nelsole. Potem razem brali udział w Eurowizji. Wzięli też ślub. No i przez kilkanaście lat tworzyli zgrany duet i w życiu prywatnym, i na scenie. Możemy sobie powspominać muzycznie. Felicita.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
17: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Vaya con Dios w Radiu Złote Przeboje, 12 minut i będzie 11. Fala upałów dalej z nami jest. Jak się z gorącego do zimnego wchodzi lub klimatyzację puszcza, to przeziębienie gotowe. Mnie lekko, przyznam, gardło boli i teraz mam dylemat. Pójść na lody dzisiaj czy nie? Czy lody na ból gardła służą? No i tu są dwie szkoły, bo sobie sprawdziłem. Jedna mówi, że lody obniżają temperaturę tkanek w gardle oraz zmniejszają odporność, zasypują nas cukrem i się patogeny nam namnażają, więc nie iść na lody. Ale druga szkoła mówi, że działają przeciwobrzękowo i chwilowo znieczulają gardło, choć oczywiście zapalenia nie zlikwidują. No, to mi sprawy pójścia na lody dziś nie rozwiązało. Leon Rimes.

Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje. 2 minuty i będzie 11 w naszych wiadomościach o tym, że strażacy mieli ostatnio sporo pracy i niestety wszystko wskazuje na to, że dalej tej pracy będą mieli sporo. Szczegóły za chwilę.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Kilka sekund i będzie 11:00. Zapraszamy na wiadomości.
10: Blisko 1000 interwencji strażaków w związku z burzami. Od lipca małe przesyłki spoza Unii Europejskiej będą oclone. GoProwcy chcą zbudować całoroczną stację ratunkową. Miriam Lipińska. Prawie 1000 razy wyjeżdżali minionej doby strażacy w całej Polsce w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem. W Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku kobieta została porażona piorunem, trafiła do szpitala. Strażacy wyjeżdżali głównie na zachodzie kraju, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
11: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Polegały na usuwaniu wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych i wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, terenów i posesji.
10: Dziś przed nami kolejne burze, ale też upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia, umiarkowanego. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. A co do przesyłek zamówionych pod koniec czerwca, to czy zostaną oclone, czy nie, nie będzie zależało od daty zakupu, ale od momentu zakończenia formalności celnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski pocztą swój order Orła Białego. Na znak solidarności swoje ordery oddają też byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Podobne kroki podjęli też wcześniej wysoko postawieni ukraińscy urzędnicy. Zdaniem Natalii Panczenko z Euromajdanu polityczny spór wokół odznaczeń zabrnął za daleko.
12: Jak widzę, w jakiej sytuacji już jesteśmy i jak daleko to poszło. Jakbym była polityczką, to bym skończyła to dużo wcześniej. Jeżeli doszliśmy do takiego etapu, jak jesteśmy, to nie mam za dużo wiary w polityków.
10: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu odznaczenia, po tym jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Ratownicy GOPR chcą wybudować w Wiśle całoroczną stację ratunkową. Jest już działka, projekt i pozwolenie na budowę. Trwa szukanie środków. Potrzeba ponad 3 milionów złotych. GOPR-owcy chcieli pozyskać fundusze z programu ochrony ludności i obrony cywilnej, ale się nie udało. Mimo to nie składają broni, a stacja ratunkowa jest potrzebna, bo w górach rośnie liczba wypadków. Jeśli uda się znaleźć finansowanie, ratownicy przewidują, że stacja zostałaby wykończona za 2 lata.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Pogoda na weekend.
9: Burze będą nam towarzyszyć w centralnej i południowej części kraju, a po południu także w Wielkopolsce. Niemal 30 stopni w Białymstoku, w Warszawie, 30 albo powyżej 30 na zachodzie oraz na Dolnym Śląsku. Kilka stopni mniej w Lubelskiem.
14: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Kacper Sosnowski, witam. Jak zastanawiacie się nad literaturą na dziś, to polecam...
15: Uff, jak gorąco!
9: Czyli Juliana Tuwima.
16: Radio Złote Przeboje!
9: Tuwim dziś z lokomotywą na czasie, prawda?
15: Uff, jak gorąco!
9: No będzie powyżej 30 stopni po południu. Tina Turner.

0: John Lennon o kobiecie zaśpiewał w radiu Złote Przeboje. Dziś u nas w Polsce cieplej niż na Hawajach, słuchajcie. A co będzie się działo w pogodzie w nadchodzącym roboczym tygodniu? No, sprawdziłem dla was jak zwykle. Po dzisiejszych burzach i deszczyku jutro na południu kraju też może pokropić, ale właściwie cały tydzień będzie słoneczny, średnio 27 stopni na termometrach. A trzydziestki powrócą około czwartku. O temperaturę oczywiście chodzi. Także następny weekend znów będzie bardzo słoneczny. A to w Radiu Złote Przeboje, Army of Lovers i...
1: Obsession.
0: Pięknie to zapowiedzieli. Bardzo dziękuję.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Marian?
4: Mhm.
3: A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama. Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Modern Talking za nami, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś z włoskimi artystami. No to będzie Aldemo Fornaciari, czyli Cukero, który tak jak większość artystów z naszej Złotej Piątki zaczynał swoją przygodę z poważną piosenką na festiwalu w Sanremo. Większość utworów tworzył po włosku, ale że były to wielkie przeboje w Italii, to zaczął też śpiewać po angielsku, bo chciał wyjść do szerszej publiczności. Robił też włosko-angielskie duety, śpiewał również po hiszpańsku, tak jak w tej piosence. Czy to dlatego zrobił międzynarodową karierę?

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197, Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy!
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Reklama.
18: To jest radio Złote Przeboje.

Radio Złote Przebojece 96,6 FM. Radio Złote Przebojece.

0: Marty Kompani za nami, a tu...
1: Złota piątka.
0: Dziś włoska. Teraz człowiek, który sprzedał 60 milionów płyt na świecie, co stawia go na podium najbardziej popularnych włoskich artystów. To Eros Ramazzotti, który zresztą międzynarodową karierę zrobił śpiewając po włosku. Ten światowy sukces zaczął się na początku lat 90. choćby dzięki...
2: Se bastasse una bella canzone.
0: Czy potem Cosa della Vita. W Polsce też go kochamy, on Polskę też lubi. Już wiadomo, że w maju w przyszłym roku wróci do nas na wielki koncert. Bardzo się cieszymy.

0: Dusty Springfield kończy, bo za niecałe 3 minuty wiadomości, a w nich ostrzegamy przed burzami, ale powiemy także o dziwadle. Szczegóły w tej sprawie za chwilę, od południa. Chodzi tutaj także Wojtek Babiarczyk, jak zwykle ze swoim obiadem. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na kolejne weekendowe poranki.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać, i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Marian, a ty komu kibicujesz?
11: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
10: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Reklama.
0: To już południe na zegarach. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Już teraz zapraszam Was na sprawdzone wiadomości.
15: Upały i burze. Pogoda nie da nam dziś odpocząć. Cieśnina Ormus znów zamknięta dla statków z ropą naftową. Zajrzymy też do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. Coraz bliżej kwitnienia dziwidła. Miriam Lipińska. W większości regionów na termometrach dziś trójka z przodu. Synoptycy znów ostrzegają przed upałami. Lokalnie możliwe nawet 35 stopni w cieniu. Taka pogoda może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
16: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
15: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W takie dni jak dziś trzeba pić dużo płynów i unikać przebywania na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia. Zadbajmy też o to, by zwierzęta miały stały dostęp do wody. Nie tylko upały, ale też gwałtowne burze utrudnią nam dziś życie. Synoptycy wydali dla wszystkich regionów ostrzeżenia przed nimi. W trakcie burz, ulewy lokalnie może spaść nawet 55 milimetrów deszczu i silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Zagranica kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie zamknięta dla statków aż do odwołania, podała irańska agencja prasowa Fars. Jej otwarcie to jeden z zapisów tymczasowego porozumienia między USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Iran zamknął szlak wczoraj w reakcji na kontynuowanie przez Izrael nalotów na Liban. A wstrzymanie transportu ropy przez cieśninę może odbić się na odbywających się dziś w Szwajcarii rozmowach rozmowach USA-Iran o ostatecznym porozumieniu pokojowym. I na koniec wracamy do kraju. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo intensywną woń padliny.
17: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
15: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, trudno przewidzieć.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Tylko na północnym zachodzie do końca dnia sporo słońca. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej w Koszalinie 20 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa i Opola. Tam termometry pokazują teraz nawet do 29. Minuty po 12:00 pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do radia Złote Przeboje, a na dobry początek coś z wielkim przytupem już teraz Kult i Gdy nie ma dzieci.

powstał jeden z najbardziej popularnych brytyjskich duetów lat 80. i 90. Eurythmics w radiu Złote Przeboje. Dave Stewart i Annie Lennox poznali się w restauracji. Ona pracowała jako kelnerka, a on po prostu wpadł na lunch. A w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie teraz zespół, który swoje pierwsze piosenki prezentował w klubach muzycznych na Manhattanie. Przed wami Kool & The Gang.

To gwiazda, która w ostatnim swoim filmie Romans biurowy pokazała, że jest nie tylko znakomitą aktorką, ale także piosenkarką. To Jennifer Lopez w radiu Złote Przeboje. To teraz pora na artystę, który w 93 roku całkowicie wycofał się z branży muzycznej, poświęcił się wychowywaniu swojej nowo narodzonej córki. Przed wami Rick Astley.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją historię.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
20: Zaraz cześć posmarujemy.
19: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
21: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
22: Już nie swędzi.
23: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
24: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

Lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi polskimi dźwiękami. To Nie do kazu i Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na blondynkę, która rozparała serca fanów w latach 80. i myślę robi to do dziś. Gdyby nie mała pomoc jednego z członków zespołu Modern Talking, to nie wiadomo w jakim kierunku poszłaby jej muzyczna kariera. Przed wami w Radiu Złote Przeboje CC Catch.

0: wiem, że trudno jest się wam rozstać z tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, ale mam bardzo dobre wieści. Tuż po sprawdzonych wiadomościach, punktualnie o 13:00, powrócą kolejne niezapomniane przeboje. Zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
1: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. 13 na zegarach. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Służby szykują się na niebezpieczne burze. Szef MSZ-u Ukrainy ostro o odebraniu orderu Wołodymyrowi Załęskiemu. Jutro wybór nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Miriam Lipińska. Służby pozostają w pełnej gotowości. To komunikat po sztabie kryzysowym na Dolnym Śląsku, który zwołała wojewoda. Właśnie w tym regionie burze spowodowały wczoraj najwięcej szkód, a dziś gwałtowne burze we wszystkich województwach. Do tego ulewy. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Dlatego są apele o czujność.
10: Apelujemy też do samorządów i organizatorów wydarzeń plenerowych o bieżące monitorowanie komunikatów służb, a także o podjęcie działań zabezpieczających, o to, aby być gotowym do czasowego ograniczenia lub odwołania aktywności w przypadku występowania zjawisk atmosferycznych.
9: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Prezydent Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha. Dodał, że zniewaga wobec prezydenta Ukrainy dotyczy nie tylko orderów. Chodzi o zniewagę ukraińskiego żołnierza, ukraińskiego narodu i ukraińskiego prawa do posiadania własnej historii. Nie będziemy tego tolerowali, podkreślił Sybicha. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego na odebranie Wołodymyrowi Załęskiemu orderu Orła Białego, po tym jak Załęski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. A Sybicha dodał, że Załęski nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku. Prawdopodobnie jutro zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego. Bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. A zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
11: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
12: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
9: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z KO. Plenerowym koncertem Za miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu. 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali dla widzów ponad 100 różnych wydarzeń. Spektakle, koncerty czy seanse filmowe. W festiwalu weźmie udział ponad 500 artystów z 20 krajów.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: We'll be right back. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Pogoda.
8: W paśmie od Świnoujścia aż po Kołobrzeg do końca dnia proszę spodziewać się pięknej, słonecznej pogody. Gdzie indziej mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej mamy w Gdańsku 23, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa, Lublina i Opola. Tam termometry pokazują teraz nawet do 30 stopni.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Trzy minuty po godzinie 13. Jak znam życie, to w wielu polskich domach o tej porze zaczynają się przygotowania do niedzielnego obiadu. To ja na dobry początek mam dla Was coś na przystawkę, czyli garść tych największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek Ace of Base, Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

ostatnią trasę koncertową po Europie to Nena w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na amerykańsko-brytyjski duet, który może nie osiągnął tak spektakularnych sukcesów jak inne gwiazdy tamtych czasów, ale za to w historii muzyki zapisał się jednym numerem, który błyskawicznie powędrował na szczyt list przebojów. Jeśli możecie, to dajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w tej piosence jest naprawdę dużo takiej pozytywnej energii. Przed wami Wax.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
3: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
2: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
3: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
3: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.

To słynna piosenka z kultowego filmu Top Gun. Pamiętacie w tym filmie, jak Tom Cruise ścigał się po niebie na F-14? To Kenny Loggins w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która choć pochodzi z Quebecu, to w latach 90. była bardzo popularna we Francji. Przed wami już teraz Mylène Farmer.

0: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197, Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy!
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd województwa śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
17: Reklama. Nie!

Podobno takie duety rodzą się raz na 50 lat, no i chyba coś w tym jednak jest. Olivia Newton-John i John Travolta prosto z musicalu Grease w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram was do Australii, gdzie do dziś ten zespół jest bardzo popularny. Niebawem wyrusza w kolejną wielką trasę koncertową po świecie. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje, Men at Work.

Jeśli tak jak ja nie wyobrażacie sobie dnia bez kawałków lat 80. i 90., to na waszym miejscu nie odchodziłbym od radia. Złote przeboje, bo już po godzinie 14 mam dla was kolejną porcję tych niezapomnianych numerów, zatem koniecznie bądźcie razem z nami.

0: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
12: W weekendowe popołudnie towarzyszy Wam Radio Złote Przeboje na zegarach 14, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Burze i ulewy przechodzą nad Polską i tak do późna w nocy. Będzie też o rekordzie z piłkarskim mundialem w tle. Miriam Lipińska. Już 54 osoby utonęły od początku tego sezonu. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tylko wczoraj życie w wodzie straciły 4 osoby, między innymi w Augustowie na Podlasiu i w Śremie w Wielkopolsce. Zasady bezpiecznego odpoczynku nad wodą są od lat niezmienne. Nie kąpiemy się po alkoholu, nie skaczemy na główkę, pilnujemy naszych pociech i nie wypływamy daleko od brzegu, jeśli nie za bardzo potrafimy pływać.
14: Zawsze używajmy asekuracji, zawsze kamizelki ratunkowe, asekuracyjne. Pływajmy w grupach. Tak najlepiej, informujmy się, gdzie jesteśmy, miejmy uwagę jeden na drugiego.
13: Mówi ratownik Jacek Naumczuk. Warto pamiętać, by do wody w takie upały wchodzić powoli. Przez Polskę przechodzą burze z ulewnym deszczem. Tylko dziś z ich powodu strażacy wyjeżdżali już prawie 350 razy, najczęściej w Wielkopolsce. Burzowe alerty drugiego stopnia obowiązują we wszystkich województwach. Nie tylko zagrzmi, ale będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Już w piątek koniec roku szkolnego i początek wakacji. Ponad 63% Polaków deklaruje, że wybiera się na wakacyjny odpoczynek. Nie wszyscy jednak mają prawo do 20 lub 26 dni płatnego urlopu, przypomina główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
15: Osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, a przecież to jest olbrzymia liczba osób w Polsce, prawie 1,5 miliona, jeszcze dochodzą jednoosobowe działalności gospodarcze, nie korzystają z prawa do urlopu wypoczynkowego, ale mogę powiedzieć jako ciekawostkę, w wielu firmach osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, mają prawo do płatnego wypoczynku.
13: Z kolei samozatrudnieni rzadko kiedy prawdziwie odpoczywają. Niemal połowa przedsiębiorców pracuje zdalnie podczas swojego urlopu. I na koniec jeszcze komentator sportowy, rekordzista. To 90-letni meksykański dziennikarz. Obecny mundial w jego ojczyźnie Meksyku, Kanadzie i USA. Jest 15. w jego karierze, w którym występuje w roli komentatora. W tym mundialu bierze udział w analizach meczów dla lokalnej stacji radiowej.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Tylko w paśmie od Świnoujścia aż po Kołobrzeg proszę spodziewać się pięknej, słonecznej pogody. Gdzie indziej w kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najcieplej mamy w Katowicach 31, a najchłodniej w Koszalinie 19. Trzy minuty po 14:00 zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego, upalnego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a zaczynamy bardzo romantycznie.

Genialny brytyjski zespół, który swoją karierę rozpoczął w latach 70., ale dopiero początek lat 80. tak naprawdę przyniósł im wielką sławę. To zespół Ultravox w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która przygodę z show biznesem zaczęła już w wieku 11 lat, wygrywając program typu Talent Show. Przed wami już teraz Shanice.

0: Halobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Welą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Reklama. Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę

Zbuntowany artysta muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, człowiek, który w młodym wieku opuścił rodzinny dom tylko po to, żeby zrobić muzyczną karierę, co mu się oczywiście udało. To Jimmy Somerville w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na gwiazdę, która ostatnio świętowała swoje 80. urodziny. Obiecywała, że zrobi coś spektakularnego, a okazało się, że ten dzień spędziła z rodziną i przyjaciółmi w domu. Przed wami Cher.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
8: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
17: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie, ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
0: Reklama.
1: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl

Nie wiem jak wy, ale ja aż rozpłynąłem się przy tej piosence. To słynna ballada nie tylko piosenkarki, ale także aktorki. To Barbara Streisand w radiu Złote Przeboje. Gwiazda, która w latach 80. bardzo mocno współpracowała z zespołem Bee Gees. A propos tej formacji, to już teraz przed wami jeden z braci Gibb, to będzie Robin.

0: niedzielne popołudnie razem z wami delektuję się tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, które powrócą jak bumerang tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 15:00. Zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
7: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 15 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Pożar w fabryce Aerozoli na Pomorzu. Ewakuacja mieszkańców. Trwa obława na nożownika z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Sanepid ruszył z kontrolami w turystycznych miejscowościach. Miriam Lipińska. Płonie fabryka aerozoli na Pomorzu w miejscowości Harnowo w powiecie słupskim. Na miejscu pracuje ponad 20 jednostek straży pożarnej, dojeżdżają kolejne. Mimo że dziś niedziela, zakład pracował normalnie. Policjanci pomogli w ewakuacji pracowników, mówi rzecznik słupskiej policji Amadeusz Galus.
9: Trwają działania mające na celu ugaszenie pożaru. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie zakładu zostali ewakuowani. Służby ewakuowały również pobliskich mieszkańców w promieniu 200 metrów od zakładu.
8: Nad miejscowością Harnowo unoszą się gęste kłęby dymu. Słup dymu widać z odległości kilku kilometrów. Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na wysokie temperatury powietrza, ale też na produkty, które znajdują się w zakładzie, w tym gazy. Trzeci dzień obławy na byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Za mężczyzną wystawiono list gończy. Zdaniem policji 49-letni Dariusz Równicki nadal jest na terenie powiatu jędrzejowskiego. Choć mężczyzna nie ma zezwolenia na broń, śledczy apelują, by pod żadnym pozorem nie próbować zatrzymywać go samemu. Do tragedii doszło w piątek. 49-latek rzucił się na teściów z nożem. Zmieniamy temat. Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
10: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności, stanu sanitarnego pomieszczeń oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa zdrowotnego.
8: Tradycyjnie najwięcej kontroli inspektorzy prowadzą w miejscowościach turystycznych. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł i 12 groszy za litr. Rządowy pakiet CPN ma obowiązywać tylko do końca czerwca.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Pogoda.
7: Bez niespodzianek z nieba i bez kropli deszczu mogą liczyć jedynie mieszkańcy Polski północno-zachodniej. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie 19 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa, Krakowa i Lublina. Tam teraz termometry pokazują nawet do 30 stopni w cieniu.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Minuty po godzinie 15:00. Upalne mamy to niedzielne popołudnie i to w całym kraju, to teraz proponuję wam coś dla ochłody, czyli zestaw największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek Alana Miles i jej słynne Black Velvet. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie.

To jeden z najbardziej popularnych duetów lat 70. i 80. Za oceanem to Daryl Hall i John Oates w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która muzyką nasiąkała od dziecka, czerpiąc inspirację od swojego ojca, który był znanym pianistą jazzowym. Przed wami Donna Lewis.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.

0: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Reklama.
6: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Za każdym razem, jak słucham tej piosenki, to mam wrażenie, że unoszę się nad ziemią kilka milimetrów. To Nelly Furtado, która swoją przygodę z muzyką zaczynała od folkowego grania, aby skończyć na tak zwanym popie z domieszką rapu. Na W Radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która o mały włos, a zagrałaby w drugiej części kultowego filmu Dirty Dancing. Ostatecznie jednak rolę dostał Diego Luna. Przed wami Ricky Martin.

0: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Gliwice, ulica Pszczyńska 197, Katowice, Aleja Roździeńskiego 170. Zapraszamy!
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

początku lat 70. do dziś na muzycznej scenie. W tym roku skończy 83 lata, ale nadal jest w doskonałej formie, dlatego postanowiła wyruszyć w kolejną trasę koncertową po świecie. Te najbliższe koncerty odbędą się m.in. w Maroku, a także w słonecznej Italii. To Gloria Gaynor w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na polski zespół, do którego mam zawsze wielki sentyment, bo jego numery zawsze przypominać mi będą lata szkolne. To Sztywny Pal Azji, Wieża Radości, Wieża Samotności. Już teraz w radiu Złote Przeboje.

Tak podczas tego upalnego, gorącego, niedzielnego popołudnia brzmi Radio Złote Przeboje. Zaraz sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz też, co dalej z pogodą, a potem też obiecuję, że po 16 będzie czego słuchać, bo mam dla was między innymi Madonnę, Natalię Kukulską czy też Shakirę.

0: autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Niedziela, godzina 16. Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce, na świecie, a więc sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Duży pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Będzie zażalenie na areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Awaria na kolejowej trasie Poznań-Berlin usunięta. Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców, bo w zakładzie znajdują się materiały, które mogą wybuchnąć. Ogień objął cały zakład. Z pożarem walczy już 47 zastępów strażaków. Na miejscu są też specjalistyczne służby, jednostka chemiczna, która bada jakość powietrza, oraz zabezpieczenie medyczne i zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji, podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa. Do swojej ofiary miał strzelić 5 razy. Adwokat mężczyzny podkreśla, że jego klient wciąż nie przyznał się do zbrodni, ale polska policja i prokuratura nie mają wątpliwości, że to Gruzin pociągnął za spust.
13: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
12: Mówi nadinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują teraz ustalić, czy ktoś to morderstwo zlecił. Pociągi na trasie Poznań-Berlin kursują już normalnie. Od piątku z powodu obniżenia, a potem uszkodzenia sieci trakcyjnej na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą składy jeździły objazdami. Ponieważ do awarii doszło na fragmencie trasy, na którym drugi tor jest modernizowany, przez usterkę wstrzymano ruch pociągów. Dziś awaria została już usunięta. I na koniec jeszcze sport. 3 drużyny, Meksyk, USA oraz Niemcy, mają już pewny awans do fazy pucharowej mundialu. 3 inne zespoły, Tunezja, Haiti oraz Turcja, mogą już zacząć pakować walizki, bo straciły jakiekolwiek szanse na 1/16 finału. Dziś do gry wracają zespoły z grup G i H. Na początek, bo już o 18:00 Hiszpanie będą próbowali zrehabilitować się w meczu z Arabią Saudyjską po blamażu i remisie z Wyspami Zielonego Przylądka. A piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka zmierzą się dziś z Urugwajem. Urugwajem. W pozostałych meczach Belgia zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Egiptem.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda.
11: Dzisiaj do końca dnia uważajcie i patrzcie w niebo, ponieważ może popadać jeszcze deszcz i też mogą pojawić się burze. Jeśli chodzi z kolei o pogodę na poniedziałek, no to będzie w kratkę. Północ i zachód jutro bardzo słoneczny i pogodny, ale pozostała część kraju, no to już może popadać, a także zagrzmieć.
14: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Jak już człowiek po obiedzie, po spacerze, nawodniony mam nadzieję odpowiednio w taką pogodę, no to można się odprężyć z radiem Złote Przeboje, a kawałków z lat 80. i 90. Oj, teraz nie zabraknie. Mariusz Telmaszczyk, dzień dobry.

Radio Złote przepoje takie połączenie i reggae, a także no, czegoś, co naprawdę pasuje podczas takiej pogody, wakacyjnej pogody, no bo można dzisiaj się poczuć jak na Karaibach. Natomiast też wieczorem w Poznaniu na festiwalu Malta, który właśnie się rozpocznie, wystąpi Natalia Kukulska i będzie to wyjątkowe wydarzenie pod tytułem Za miłość, gdzie u boku Natalii zaśpiewają m.in. Grzegorz Turnau, Ralf Kamiński, Natalia Szeder, Anna Maria Jopek, czy też Krzysztof Zalewski, a także Poznańska Orkiestra. Ale jeśli dzisiaj nie możecie tam dotrzeć, nie możecie być w Poznaniu, no to proszę, w Radiu Złote Przeboje mam dla was świetny numer. Natalia Kukulska w biegu.

0: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.

Ostatnio czytałem, że Madonna, kiedy umawiała się z chłopakami na randki, to pytała o ich warunki w domu, a dokładnie czy mają w domu wannę. Więc jako, że sam mam tylko prysznic, no to u Madonny niestety nie miałbym wielkich szans. No ale pozostało mi jedynie czekać na jej nowy taneczny krążek, który ukaże się 3 lipca. A zostający w temacie ludzi, którzy zawsze czują się młodo, już teraz w radiu Złote Przeboje, kawałek, który uwielbiam. Forever Young.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

radiu Złote Przeboje, jedna z gwiazd mundialu, zresztą nie jednego. Złośliwi mówią, że Shakira na Mistrzostwach Świata wystąpiła więcej, bo 4 razy, niż jej były partner, a więc piłkarz Piqué, który uzbierał 2 takie imprezy w swojej karierze. No a zostając w futbolu, w radiu Złote Przeboje czas na Bono z YouTube, który mimo, że jest Irlandczykiem, no to sympatyzuje szkockiemu Celticowi, który swego czasu chciał nawet kupić, oraz jak może, no to odwiedza też Włochy, by oglądać tamtejszy klub z Neapolu. Ale tu się nie dziwię, bo swego czasu przecież w Napoli grał Diego Armando Maradona. Natomiast teraz też kawałek z najwyższej półki, YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

0: One Way Ticket w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, też co z pogodą, a potem świetna muzyka podczas tego niedzielnego popołudnia, między innymi grupa Foreigner, a także będzie Kaja Brygowicz, prawy do lewego.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar.
8: Zaraz cześć posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Niedziela, 17, czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli na Pomorzu. Uwaga na burzę, synoptycy wydali ostrzeżenia dla całego kraju. Afera korupcyjna w lubelskich urzędach zatacza coraz szersze kręgi. Miriam Lipińska. Na razie nikt nie ucierpiał w pożarze fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Ogień objął cały zakład, konieczna była ewakuacja pracowników, bo fabryka mimo niedzieli pracowała dziś normalnie. Ewakuowani zostali także mieszkańcy bezpośredniego sąsiedztwa fabryki. Do pozostałych strażacy mają apel.
14: Apelujemy, by pozostali w domach, żeby zamknęli okna, nie wychodzili z domu i czekali na dalsze komunikaty.
13: Mówi młodszy aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest specjalna grupa chemiczna, która monitoruje jakość powietrza. Strażacy będą na bieżąco informować mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach. Już ponad 660 interwencji strażaków w związku z burzami, jakie przechodzą nad Polską. Burzom towarzyszy ulewny deszcz i silny wiatr. Alerty miejscami obowiązują nawet do 4 w nocy. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Ma to związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku tego roku kilku urzędników usłyszało już zarzuty sprzedajności urzędniczej. Ostatnio zatrzymany został też lubelski kurator oświaty. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania wojewody za brak reakcji na kolejne zatrzymania. Wszystkie sprawy łączy jedna z firm eventowych, która ma mieć w Lublinie monopol na organizację kluczowych wydarzeń. Część wysoko postawionych urzędników z lubelskiego ratusza ma w tej sprawie już zarzuty, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
15: Funkcjonariusze CBA zatrzymali 7 osób, w tym między innymi zastępcę prezydenta miasta Lublina, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów.
13: W sprawie zarzuty usłyszał też lubelski kurator oświaty. Lubelscy urzędnicy nie przyznają się do winy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. I na koniec zmieniamy temat. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro Polska będzie podzielona na północy i na wschodzie około 20-24 stopni i sporo słońca, natomiast na wschodzie, w centrum i na południu może popadać deszcz, a na południu też mogą pojawić się przelotne burze. Dzisiaj przez ten upał to aż chce się nic nie robić. No i to też jest rozwiązanie na popołudnie, na niedzielne popołudnie. Z radiem Złote Przeboje jak najbardziej, bo przebojów lat 80. i 90. to nie zabraknie. Za chwilę m.in. Kaja Ibregowicz, a także grupa Foreigner. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie.

Tak sobie teraz zdałem sprawę, że to jest kawałek, którego nie da się chyba słuchać spokojnie na siedząco, bo nawet u mnie w studiu tutaj nie było to do końca możliwe. Prawy do lewego, Kaja i Bregowicz w radiu Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się Dzień Ojca. No i jest szansa, żeby zgarnąć w radiu Złote Przeboje 500 zł. Tak jest, Przebojowy Tata to nasza zabawa z okazji Dnia Ojca, w której słuchacze Rock Radia odpowiadają na pytanie, jaką nietypową supermoc powinien mieć Przebojowy Tata. I dlaczego? A my wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, a dokładnie będą to robić w przyszłym tygodniu od samego rana w poranku Radia Złote Przeboje. Szczegóły naszej zabawy na stronie Radia Złote Przeboje, a już teraz możecie dać głośniej w domach, samochodach, cokolwiek robicie. Grupa Foreigner.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.

W radiu Złote Przeboje głosy, którego nie można pomylić z żadnym innym, a więc Anastasia, zresztą, która była niezwykle popularna u nas w Polsce i do dzisiaj ma naprawdę sporą rzeszę fanów. Natomiast teraz numer, który o dziwo kojarzy mi się z pewną grą komputerową. Ale żeby nie robić reklamy, no to dodam, że działa się ona w latach 80. Akcja tej gry przypominała trochę też klimaty człowieka z blizną, a kiedy jeździło się autem po mieście, no to w jednej ze zmyślonych stacji radiowych leciał właśnie ten kawałek. Self Control już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
0: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska S.A. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0%. I do września nie płacisz. RRSO 0%.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Reklama.

They Don't Care About Us, Michael Jackson w radiu Złote Przeboje. No właśnie, jeśli chodzi o Michaela Jacksona, to można przeczytać, że film Michael stał się właśnie najbardziej kasowym filmem biograficznym o muzyku w historii kina. Ta produkcja o życiu Michaela osiągnęła globalne przychody, uwaga, na poziomie ponad 900 milionów dolarów, wyprzedzając dotychczasowego rekordzista, a więc film o Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody z 2018 roku. Ale z tego, co pamiętam, Tina Turner też swego czasu doczekała się filmu o sobie, chociaż tutaj obyło się bez rekordów, mimo że jej życie to scenariusz na świetny film, czy też serial. No to słuchamy już teraz Tina Turner w Radiu Złote Przeboje.

Piękne popołudnie, w zasadzie to już powoli zmienia się też w wieczór, bo dobijamy do godziny 18:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Będzie też pogoda na jutro, a potem, żeby się pobudzić i rozbudzić, bo na pewno nie rozgrzać, raczej ochłodzić, to obiecuję, że zagram dla Was Edytę Bartosiewicz. Będzie Lubega, czy też grupa Roxette.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
0: Reklama.
6: 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Trzecia doba poszukiwań nożownika z Mierzawy. Kazimierz Dolny w przyszły weekend opanują ludowe kapele. Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
8: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
7: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Jest list gończy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
9: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
7: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślańskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.
10: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową, graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenie.
7: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Jeśli chodzi o pogodę, no to jutro nad morzem, czy też na zachodzie kraju słonecznie, odpowiednio 20, czy też 25 stopni. Natomiast jutro w centrum będzie naprawdę gorąco, 25 stopni, ale jutro może popadać deszcz. Podobnie też na południu kraju, gdzie mogą pojawić się również burze. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk jestem, no i człowiek nie tylko mundialem żyje, więc warto też podczas tego wieczoru doładować się pozytywną energią przed nadchodzącym tygodniem, słuchając świetnych kawałków w radiu Złote Przeboje. A oto

0: No i można było się zasłuchać Celine Dion, I'm Alive w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. Natomiast teraz o nie piłce, bo wiem, że jest mundial, a o siatkówce opowie wam Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię. Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy... trenowałam 10 lat. Nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu. Mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe. Pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin. Tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika. Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz. A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją, oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A my posłuchajmy Edyty Bartosiewicz, Sen w Radiu Złote Przeboje.

0: właśnie dowód na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się dokładnie do roku 1999. To wtedy odbyła się premiera filmu Killerów Dwóch i Ogniem i Mieczem. Też Polska wstąpiła do NATO, odbyła się też 71. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie najlepszym filmem okazał się Zakochany Szekspir. W 1999 roku grupa Backstreet Boys wydała album Millennium, I want it that way, a Christina Aguilera swój debiutancki krążek. Również w 1999 roku ukazał się kawałek Mambo No. 5 w wykonaniu Lubegi.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.
0: Utwór w rzeczywistości powstał na bazie instrumentalnego Mambo No. 5, która już, uwaga, uwaga, w 1949 roku nagrał kubański artysta Damaso Perez Prado. Natomiast Lubega dodał własny tekst. No i piosenka błyskawicznie podbiła listę przebojów na całym świecie. We Francji na przykład utrzymała się na pierwszym miejscu aż 20 tygodni, a w wielu krajach Europy stała się niekwestionowanym przebojem lata 1999. No a z racji, że lato 2026 już mamy, no to posłuchajmy. Tym bardziej Lubega, Mambo No. 5 w Radiu Złote Przeboje.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: I to jest piękna gra!
14: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
13: Tak, wiedziałem!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: racji, że zaczęło się lato, no to akurat takich letnich kawałków też w radiu Złote Przeboje akurat zabraknąć nie może. Venga Boys i Bum Bum Bum. Natomiast już teraz o Davidzie Bowiem opowie wam Kasia Stankiewicz, znana z Various Monks.
1: David Bowie to jest dla mnie osobowość, która kumuluje w sobie wszystko, co mnie inspiruje. Oprócz tego, że świetna muzyka, niesamowite teksty, to jeszcze obrazy, projekty okładek i osobowość, która przetrwała na wiele lat i jest inspiracją dla kolejnych pokoleń. Oczywiście był też inspiracją dla mnie, kiedy pisałam płytę Mimikra, która ukazała się w 2006 roku. Słuchałam głównie Bowiego i pamiętam, że wówczas było to moje wielkie odkrycie. On miał ogromny wpływ na to, jak tworzę, co mówię i w jaki sposób.
0: A my posłuchajmy teraz świetnego duetu w radiu Złote Przeboje, David Bowie i Pat Metheny.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
4: Mistrz!
6: Bo w Media Expert taniej masz!
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
16: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
0: Reklama.
1: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
17: Słuchacie specjalnego, bo weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym to programie prezentujemy Wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To już teraz zapraszam na spotkanie z zespołem, którego piosenki zdecydowanie łączą pokolenia, a mowa o grupie Lady Punk. Na tą cudowną muzyczną podróż już teraz zapraszam Was w imieniu Tomka Brela.
1: Pewnego razu w muzyce.
18: Pewnie kiedy na początku lat 80. w Warszawie spotkali się Andrzej Mogilnicki i Jan Borysewicz, żaden z nich nie spodziewał się, że 40 lat na scenie minie tak szybko. Jeden z najdłużej grających polskich zespołów, które znamy wszyscy dzięki takim przebojom.

0: odkwie. Na koncerty zespołu Lady Punk, czy to akustyczne, czy rockowe, przychodzą już 3 pokolenia fanów. Zresztą Jan Borysewicz w wielu wywiadach twierdził, że to, co widzi przed sceną, nieustannie go zdumiewa.
1: Wyobraź sobie, że wychodzisz na scenę na przykład i grasz 35 lat, stoisz na tej scenie, a stoją cały czas młodzi ludzie.
0: Ale Jan Borysewicz, kiedy z nim rozmawialiśmy, przyznał się do czegoś bardzo niezwykłego.
1: Dlatego my się tak nie starzejemy w ogóle, wiesz. Nasze organizmy po prostu są troszkę inne. Wydaje mi się, że to jest chyba gdzieś tam w środku w ogóle coś takiego siedzi, no.
0: Przepływ energii na koncertach obustronny. Zespół Lady Punk zagrał z pewnością kilkanaście tysięcy koncertów. Zresztą to właśnie zespół Lady Punk jest być może jedynym zespołem na świecie, który zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku.
2: Komuś mówienie, nawet już nie to, że mówisz to ludziom, muzykom z zachodu.
1: Nie, z zachodu to mówili, że się stukali po głowie. Człowieku, co ty opowiadasz?
2: Tak nie można grać. Natomiast teraz nawet mówienie do ludzi, którzy teraz mają po 20 lat, 25, mają kapelę i czy gdzieś tam występują, to też do nich nie dociera, bo to jest niemożliwe. To są inne realia trochę, ale nasze realia były nasze realia i myśmy w tych realiach dawali radę.
0: A realia tamtych czasów bywały trudne. Zresztą posłuchajcie uważnie tekstu Mniej niż zero. Myśli

Lady Punk to zespół, wokół którego od lat pojawiało się mnóstwo plotek dotyczących ich szaleństw i dobrej zabawy. Choćby za sprawą piosenki Tańcz, głupia tańcz.

0: w czasach zamierzchłych i nieprzyjemnych, komunistycznych, i to się działo w Orłowie, w knajpie, którą otworzył facet, nazywała się Maksim. W każdym razie to było bardzo znane miejsce i Andrzej tam pojechał i żeby się tak, no nie wiem, dla relaksu, żeby się pobyć w jakimś nowoczesnym miejscu. Ono było na tamte czasy bardzo nowoczesne i kiedy wszedł do tej knajpy, zobaczył, że obok siedzą sami faceci, którzy zeszli ze statku albo z Finlandii, albo gdzieś tam z Arabii Saudyjskiej, albo z Norwegii czy gdzieś, i gapili się na dziewczyny, których było kilka. To taka była geneza powstania tej piosenki. Ja
1: nawet nie było tak, że my wszyscy, wiesz, tutaj pojechaliśmy, prawda, do Maksima i była impreza dwutygodniowa. Nie,
0: Andrzej tam był.
2: Ale ile tam był, tego nie wiadomo. Na miejscu był Andrzej Mogilnicki. No i wygląda na to, że kolejna tajemnica została rozwiązana. Jak się okazuje, jedno z najtrudniejszych pytań, jakie może paść w wywiadzie, brzmi: wymień trzy najważniejsze utwory Ladybug.
1: Ciężko mi jest wymienić trzy utwory, no naprawdę.
2: Na szczęście po chwili zastanowienia udało się coś wybrać.
0: To zależy pod jakim względem, to ludzie różnie reagują, czy tam popularności, czy tam od odbierania jakoś do siebie. No nie wiem, dla mnie, bo nie dla ludzi pewnie, ale dla mnie ważną piosenką jest Zamki na piasku.
2: Zamki na piasku, czyli piosenka, która pojawia się na każdym koncercie zespołu Ladybug.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum.
2: Kiedy na początku lat 80. w Warszawie powstał zespół Ladybug, pewnie nawet ojcowie założyciele nie spodziewali się, że po 4 dekadach na ich koncertach będą bawiły się 3 pokolenia fanów. Nazwa zespołu wzięła się od pierwszego utworu w historii Ladybug, czyli kompozycji Mała Ladybug. Po 40 latach Mała Ladybug podrosła, wydoroślała. No właśnie, gdyby Ladybug porównać do kobiety, jaka by była?
0: Dorosła, niecnotliwa, czasami niegrzeczna i kochająca ludzi.
2: Co chyba najważniejsze, z wzajemnością. 4 dekady na scenie, panowie zgodnie przyznają, że było w tym trochę szczęścia.
0: Pewnie recepty specjalnie nie ma, natomiast trzeba mieć trochę szczęścia, nie? Chyba mieliśmy trochę szczęścia przez to i zmiany, jakby w zasadzie jedną taką poważną zmianę personalną, nie? W zespole tam jeszcze po pierwszych latach grania, żeby to przejść tak, wiesz, i się nie za bardzo poobijać, żeby to było, żeby była ochota między nami, między ludźmi, którzy są w zespole, na siebie patrzeć i być ze sobą na scenie. To jest bardzo trudne i nam się udało, czyli mieliśmy trochę szczęścia.
2: Nie ulega też wątpliwości, że w czasach zamierzchłych i dziwnych zdarzyło się kilka sytuacji, które mogły przesądzić o zakończeniu działalności zespołu Ladybug.
0: To był 86 rok. Byliśmy w 86 roku na dywaniku w Komitecie Centralnym. Było bardzo smutno. Było taki duży pokój. Był sekretarz. To jest facet, ja nie wiem, zapomniałem jego nazwiska. On był takim sekretarzem PZ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od spraw młodzieży. I myśmy wtedy zostali tam zawezwani po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ w Stanach Zjednoczonych pracowała pani Irena Falska słynna, więc Jerzy pan Woźniak, dziennikarz telewizyjny i tak dalej. To były zabawne czasy. Myśmy udzielali dość frywolnych wywiadów dla powstającego wtedy MTV, ale też dla prasy amerykańskiej. Udzielaliśmy tak zwanych prawdziwych wywiadów, uczciwych o tym, co się dzieje. Na przykład pytanie na pytanie, a co tam u Wałęsy? Nie wiemy, bo on mieszka w Gdańsku. Jak to w Gdańsku? Przecież to nie jeździcie do niego? Mówimy, nie, bo to jest bardzo daleko, bo dla nas z Warszawy jest daleko. Mówię, jak to daleko? To jest 350 kilometrów. Dla was w Stanach to jest po prostu pół godziny jazdy, czy tam godzina gdzieś tam, nie? Natomiast dla nas to jest poważna wyprawa. Na przykład, czyli takie raczej zabawne historie opowiadaliśmy, ale one się oczywiście ukazywały i zostaliśmy zawezwani do KC, do tego pana Waldemara. Były tam słone paluszki, jabłka, ja pamiętam. Po czym była taka duża szafa, siedzieliśmy, ja byłem tam, Jan Borysewicz, Andrzej Mogielnicki, chyba we trzech byliśmy. I otworzył taką szafę i z tej szafy mówi: panowie, mam tu wszystko o was. Mam to, co powiedzieliście, oraz to, czego nie powiedzieliście, ja to też mam.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum? W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz.
2: Zespół Lady Punk. Co ciekawe, gdyby nie wojsko, od którego Janusz Panasewicz się nie wymigał, historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. Właśnie w wojsku spotkał Andrzeja Mogielnickiego. Ale takich historii jest zdecydowanie więcej.
0: Pamiętam w Lublinie, kiedy stan wojenny, ja byłem w ogóle, byłem w tym desancie, zespole desant, więc byłem, że tak powiem, z kolegami, którzy byli zawodowymi muzykami. To byli zawodowi muzycy. Ja byłem żołnierzem w czynnej służbie, czyli miałem nosić po prostu paczki, jakieś sprzęty i tak dalej. Oczywiście, ponieważ coś tam śpiewałem, no to byłem też chórzysto jednocześnie, więc miałem kilka fuch. No ale przez to nie chodziłem na kompanię, gdzieś tam spać i tak dalej, tylko spałem w specjalnym, wydzielonym budynku i tam sobie fortepian, instrumenty, można było sobie muzykować i spać ile się chciało, tak naprawdę. Więc było fajnie, natomiast jak na takie warunki fajnie. Natomiast był stan wojenny za chwilę i wchodzi tam pan pułkownik, mówi: panie Panasewicz, tutaj żołnierzem jesteście, już nie jesteście żadnym artystą, bo tu zaraz nam wroga opozycja wejdzie przez płoty, proszę się ubrać jak żołnierz, tak dalej. Myśmy w cywilnym ubraniu chodzili, więc znalazłem jakiś płaszcz. Pamiętam, że miałem kowbojskie buty, normalne kowbojskie buty, których używałem do chodzenia w dżinsach, no ale nie mogłem znaleźć tych wojskowych, więc włożyłem wojskowy płaszcz, futrzaną czapkę od mamy, spodnie, dżinsy i kowbojskie buty, ale tu było tak i mówię: a jakąś broń masz? A ja mówię: mam taki nóż do krojenia chleba, taki do chleba, taki zwykły nóż, nie żaden tam, broń Boże, typu John Rambo. I miałem to w kieszeni, tam z kolegami trzech nas tam chyba, czy czterech było, i się zmienialiśmy tam po dwie godziny i chodziliśmy patrzeć, jak to sobie

0: to on po prostu powiedział, że jestem genialny, prawda? Że potrafię tak o sobie powiedzieć.
1: Ale co ciekawe, mimo praktycznej nauki grania na koncertach, po 4 dekadach działalności nadal odczuwają tremę.
2: Mam tremę na każdym koncercie i wydaje mi się, że ta trema jest bardzo potrzebna. Czasami wydaje mi się, że gdybym bez tej tremy wchodził na scenę, to traktowałbym to chyba jakby takie odcinanie kuponów, a ta trema jeszcze jest i zawsze chcę wejść na tą scenę po prostu i zagrać jak najlepiej.
3: No, trema to najważniejsza rzecz na takie 10 minut przed koncertem. Najważniejsze.
1: Przez lata narosło mnóstwo plotek, mnóstwo mitów a propos tego, co też dzieje się w ich garderobie przed koncertem. No właśnie, co zobaczyłaby postronna osoba wchodząc tuż przed koncertem do garderoby zespołu Lady Punk?
3: Generalnie tak mi się wydaje, że rzeczy, które się ludziom, albo o których się pisze, albo które się ludziom wydają, że tam jest coś szczególnego, to by się bardzo zdziwili, dlatego że tam jest przede wszystkim skupienie, jakieś tam krótkich parę wymiana jakichś tam paru zdań, dowcipy jakieś. Dość śmiesznie jest, ale nic takiego, żeby z tego robić ho-ho.
1: Coś dla ducha, no ale oczywiście też coś dla ciała.
2: A to jest, no, oczywiście jest cały catering, prawda, bo taki, jeżeli chodzi o szczegóły, to chodzi o napoje, kanapki na przykład, czy coś do jedzenia ciepłego. Czasami jest tak, że przyjeżdżamy na taki koncert i wchodzimy i naprawdę nie jesteśmy nawet w stanie niczego ruszyć, bo już się koncentrujemy na koncercie, także w zasadzie te wszystkie rzeczy się troszkę marnują.
1: Zespół Lady Punk, czyli zespół, którego teksty piosenek mimo upływu lat są wciąż aktualne. Wystarczy posłuchać na przykład raportu z miasta N.

0: Mało brakowało, a zrobiliby światową karierę, choć Stany Zjednoczone nigdy nie były dla nich szczęśliwe.
1: Jak się ma 20 parę lat, nie wiem, tam Janek, ja po 25, 6 lat czy 8, jak się ma, wyjeżdża pierwszy raz na zachód prawdziwy, bo to my nie wyjeżdżaliśmy do Niemiec czy gdzieś tam, więc wyjeżdżasz od razu do Kalifornii czy do Nowego Jorku, kiedy mało kto w ogóle wyjeżdżał, no to jest szok.
0: I trzeba przyznać, że jak szybko Stany Zjednoczone ich uwiodły, tak szybko zmęczyły, i to dosłownie.
1: To na początku było przyjemne, natomiast rzeczywiście tak mi się wydaje, że nie byliśmy tak naprawdę dobrze przygotowani do tego.
2: Nie byliśmy też przyzwyczajeni do w ogóle do takiej pracy, jaka tam była, bo to polegało na tym, że myśmy wstawali o 6 rano i o godzinie 2 w nocy chodziliśmy się spać. I cały czas byliśmy albo na wywiadach, albo na próbach w jakimś studio. I to normalnie była charuwa, no.
0: Zaczynali w czasach, kiedy jeszcze funkcjonowała w Polsce cenzura. Choć trzeba przyznać, że jak na zespół rockowy, Lady Punk większych problemów z cenzurą nie mieli.
2: Znaczy w sumie nam, powiem ci, że nam zabroniono tylko jednego utworu właśnie, Dudu, do lansowania. I mniej niż zero kazali zmienić miejsce, znaczy kazali, no. Powiedzieli, żeby zmienić, poradzili nam, prawda, żeby zmienić, bo tam było twoje miejsce w tym kraju, tłumaczy, żeby zmienić to w ogóle może na coś innego, prawda, no to Andrzej zmienił tam w twoje miejsce na ziemi, tłumaczy.
0: A inna sprawa, że zespoły tamtych lat z cenzurą prowadziły dość niezwykłą grę.
2: Marchewkowe pole, o ogrodzie miewiam sny, to znaczy, wiesz, no, marchewkowe pole w ogrodzie, to znaczy, wiesz, no, ojczyźnie miewam sny, wiesz, także tam był taki przekaz, mało kto o tym wie, wiesz, i Andrzej Mogieński, który nam pisał teksty, bardzo często przemycał w ogóle takie, wiesz, fajne ciekawostki, które wiesz, no, zostaną, wiesz, na zawsze gdzieś tam, prawda, w pamięci i nie wszystkie utwory jeszcze zostały rozszyfrowane w ogóle z jego tekstów, prawda?
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Pewnego razu w muzyce.
0: 4 dekady na scenie zespołu Lady Punk, w tym po obu stronach oceanu. Choć jak słyszeliście już dzisiaj, Stany Zjednoczone nigdy nie były dla nich szczęśliwe. Ale powód niechęci muzyków zespołu Lady Punk do kariery za oceanem być może leży po drugiej stronie oceanu.
2: Ta niechęć na przykład z mojej strony przynajmniej polegała na tym, że oni zaczęli troszeczkę jakby zmieniać kapelę w ogóle. Myśmy jeździli również oprócz wywiadów do fryzjerów, prawda? Oni nam jakby chcieli nas ustawić, dawali nam jakichś muzyków, którzy po prostu

0: chcieli, żeby oni komponowali nam utwory. Wiesz, to już się robiło coś takiego, jakby na totalną, zanosiło się na totalną zmianę zespołu. No, mi zupełnie o to nie chodziło. Ja wiedziałem, jaką ja chcę kapelę zrobić, wiedziałem, jaki to będzie zespół i jakiekolwiek zmiany w tym zespole po prostu ten zespół by pogrzebały. No i ja przynajmniej powiedziałem, że absolutnie nie będę chciał jakby tam wracać i robić kontynuować tego kontraktu.
1: I chyba dobrze się stało, no bo czy wyobrażacie sobie, że na przykład piosenka Zawsze tam, gdzie ty mogłaby nie powstać?

0: zespół Lady Punk. Jak słyszeliście, próbowali robić karierę za oceanem. To właśnie za oceanem zespół Lady Punk miał okazję zagrać przed Madonną. Miał okazję, bo panowie odmówili.
1: Wydawało mi się, że zespół taki rockowy w ogóle przed kobietą występujący, to nie za bardzo. Ale no tak jak mówię, no ona miała jedną piosenkę, więc...
2: Nikt wtedy nie liczył, nie, tak nie naprawdę, nikt Madonna. Nie znał jej...
1: To nie było tak, że myśmy z wielką Madonną nie chcieli zagrać.
2: Nie, to ona była tak samo znana w Ameryce jak i my. Dokładnie, tak samo, więc jak dwóch takich samych, dwie niegwiazdy i jedna musi być support, to sorry.
0: No, śmiechu jak zwykle było co niemiara. Lady Punk, czyli zespół, który w roku 1983 zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku. No i niektóre koncerty były naprawdę niezapomniane.
2: Były koncerty czasami zabawne. Był koncert, pamiętam doskonale, koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy do tego Domu Kultury i podszedł do nas dyrektor Domu Kultury, ja to pamiętam takie szczegóły, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. No to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Po prostu z sali z Domu Kultury zginęły. Po prostu wszystkie ławki były jak zapałki. Połamane, zniszczone, totalnie cała sala. I mówimy, no i co w tym takiego wesołego? A dyrektor mówi, właśnie 30 razy pisałem do władz miasta, żeby zrobili remont. Więc straszyłem ich, zaproszę Lady Punk. Zaproszę Lady Punk, no to se zapraszaj. Zaproszę Lady Punk, nie chcieli mu remontować. To wszystko było bardzo zaniedbane, więc zaprosił Lady Punk. Ludzie i remont miał jakby za free, natychmiast dostały. No bo miasto musi mieć jakiś dom kultury. W związku z tym wyremontowali mu to.
0: 4 dekady działalności, a jak się okazuje, Janusz Panasewicz wciąż pamięta chwilę, kiedy usłyszał się po raz pierwszy w radiu.
2: Tak naprawdę to było bardzo, bardzo dawno temu. Jeszcze nie mówię o Lady Punk. Chyba usłyszałem się, kiedy w jakimś radiu lokalnym nagrywałem, byłem na jakimś przeglądzie zespołu i grał tam między innymi wtedy Ogród Wyobraźni Zełku, bardzo znana wtedy kapela, która wygrała pierwszy chyba Jarocin, i pamiętam, że wtedy ja miałem taką kapelę z Mazur, z Olecka, i wtedy to było nagranie, oczywiście bardzo amatorskie, to było z koncertu live, ale nie było to fajne i takie w zasadzie był ten wokal z przodu, tylko jakiś instrument się tam pojawiał, jakiś bęben. Nie było za ciekawie, ale słyszałem tego. Natomiast później rzeczywiście już w Lady Punk, oczywiście, kiedy te piosenki zaczęły się pojawiać non-stop wszędzie, we wszystkich radiach, to na początku oczywiście byłem taki podekscytowany tym, fajnie, a później się po prostu do tego przyzwyczaiłem. I to jest częste pytanie, jak jadę taksówką na przykład, to pan taksówkarz. Bo akurat jest piosenka Lady Punk grana i ja tak, no dość łatwo, w związku z czym ja siedzę z tyłu i tak czekam, bo już wiem, że za chwilę facet coś powie i za chwilę, panie Januszu, no i jak to jest, tak pan jedzie sobie i pan tak słucha, co pan czuje? Ja mówię, wie pan co? To jakby tu panu powiedzieć, fajnie, cieszę się, że grają te piosenki, ale to tylko tyle. Na tyle się już zdążyłem przyzwyczaić, że nie traktuję, że oto ja, to ja, tylko po prostu gra zespół znany i popularny.
0: Zespół Lady Punk, czyli zespół, który jest na scenie już 4 dekady, właściwie bez przerwy, chociaż jeżeli dobrze poszukać, to przerwy i tak się zdarzały.
2: W zasadzie mieliśmy tak na przełomie lat 80. i 90. To była taka krótka przerwa, ja mieszkałem trochę w Stanach, ale to też było związane... Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co się będzie działo w Polsce, bo to było przed jakby, no jakby zmianami w ogóle społecznymi w Polsce i tak dalej, więc część ludzi wyjechała do Stanów, Paweł Ścisławski, Jarek Szlagowski też z pierwszego składu mieszkał przez chwilę, więc to miało taki wpływ, ja też tam przez jakiś czas przebywałem, no ale niedługo, jakoś w tym czasie coś tam też muzykowałem, byłem cały czas tu w kontakcie z Jankiem, że za jakiś czas coś tam zaczniemy robić, nie było to
0: długie rzeczywiście. Przez 40 lat działalności zmieniło się sporo, również jeżeli chodzi o muzyczny światek, no i funky.
2: Były troszkę inne sytuacje w ogóle wtedy, inne czasy, więc ja przypominam sobie, na przykład rano się wstawało na śniadanie, a tam po prostu o godzinie 9-8 rano były tłumy dziewczyn, które przychodziły zrobić zdjęcie, ale bardziej zrobić autograf, bo jeszcze wtedy nie było akcji pod tytułem telefon komórkowy, że wszyscy robią, ktoś tam miał, nieliczni, mieli jakiś aparat, to robili, dlatego tych zdjęć nie jest tak dużo, a natomiast, no głównie były autografy, jakieś takie spotkania i no, bywało przeważnie ja to miło wspominam, bo to było czasami zapraszane na Śląsku, gdzieś na przykład do fan klubu, więc po tych spotkaniach z fanami to było ciężko później grać koncert, bo to były naprawdę duże przeżycia, ale ja wspominam to bardzo fajnie i tak jak będę pamiętał, że zawsze ci fani to byli pod hotelem. Nawet taką piosenkę śpiewaliśmy, Andrzej Mogilnicki napisał Mała Lady Punk i tam właśnie jak uparty czeka psiak pod hotelem na swojego idola i tak dalej, i tak dalej. I te czasy miały miejsce, więc ja to naprawdę widziałem.

0: Zespół Lady Punk. Fani pewnie pamiętają wojny między zwolennikami Lady Punk i zespołu Republika.
1: Ja to pamiętam, bo do nas to dochodziło. Dochodziło do Republiki to, oni wiedzieli i my. Myśmy się z tego śmieli, bo spotykaliśmy się bardzo często z uwagi na to, że też często razem graliśmy koncerty, dlatego no było wesoło, bo to jest tam Janek na przykład mówi, Grzesiek, uważaj, bo tam ci twoi fani rzucają w nas jakimiś cukierkami, groszkami. Ja pamiętam taki koncert w Spodku w Katowicach, że razem graliśmy, ale to tak naprawdę nas bardzo dziwiło i wręcz rozśmieszało, dlatego że między sobą byliśmy w wielkiej komitywie. Zresztą, co było następstwem, że Grzesiek Ciechowski napisał dla nas tekst, na przykład Zostawcie Titanica. Z kolei Janek nagrał pierwszą jego solową płytę Wszystkie Gitary, więc to była taka koleżeństwo, przyjaźń nawet i od lat. Natomiast ja myślę, że to w mediach bardziej powstało. Ja pamiętam, nie umiem powiedzieć w tej chwili, jaka to była gazeta, ale okładce tej gazety siedzieli jakby na plaży. Był zarys dwóch postaci, kobiety i mężczyzny, chłopaka i dziewczyny. Byli odwróceni, jakby odwróceni do siebie plecami. Było napisane, proszę zgadnąć, czy tam odpowiedzieć, kto jest fanem Lady Punk, a kto Republiki. Więc to było trochę takie nakręcane, ale no ludzie że zawsze szukali jakichś tam podziałów, więc to jakby z nami nie miało wiele wspólnego, ale mimo wszystko.
0: No właśnie, muzycy uwielbiali się prywatnie i wspólnie ze sobą pracowali, a fani się tłukli. No i pewnie nie wszyscy pamiętają, że Zostawcie Titanica to właśnie dzieło Grzegorza Ciechowskiego. Choć piosenka powstawała w bólach i na początku brzmiała zupełnie inaczej.
1: To w ogóle ona powstała w ten sposób, że to było w Pruszkowie w Janka domu. Pamiętam, Janek tam wynajmował Borysewicz dom i tam robiliśmy próby do tej płyty. Robiliśmy próby Tacy Sami. Tam było między innymi Tacy Sami, Zostawcie Titanica. To jest ten czas i pamiętam, Janek mówi, słuchaj, napiszę, tu spotkałem się z Grześkiem Ciechowskim i Grzesiek napisze tekst. Ucieszyłem się, mówię, no fajne teksty, zawsze mi się podobały jego teksty, więc mówię, czekamy, nie? I tak po dwóch dniach już studio jest wynajęte, mamy to nagrywać. Janek przynosi, mówi, słuchaj, on dał tu taki tekst. No i ja zaczynam czytać i tam jest coś przez igielne ucho, że tam dotrzesz do swojej świadomości, że tam podświadomości. Pamiętam to doskonale, że to się zaczynało przez igielne ucho, coś takiego. Ja mówię, Boże, Janek, to jest... Kto tego będzie słucha? To przecież za filozofia jakaś w ogóle. O co tu chodzi? Ja nie rozumiem, co Grzesiek miał na myśli. I zadzwoniliśmy do Grzegorza i mówiliśmy, że nie, że to nie tak. On mówi, ja tak myślałem, ja też tak napisałem, bo ja nie wiem, jak dla was napisać, ale dajcie mi jeszcze jeden dzień. I nagle po dniu dostajemy Titanica. Po prostu wstrząsające to było. Dostałem tą piosenkę, zacząłem ją czytać i zacząłem za chwilę śpiewać. Ja nałożyłem słuchawki, nie musiałem się jej uczyć. Po prostu wziąłem i śpiewałem od razu.
0: No, chciałoby się powiedzieć, do dwóch razy sztuka i powstał wielki przebój. Ja wiem.

0: Lady Punk nie tak dawno powrócili niezwykłą płytą, postanowili nagrać swoją pierwszą płytę i jeszcze raz zapraszając gości.
1: Janek jakby tak sondował, nie? Bo to on za to odpowiadał i on sondował, wiesz, na przykład w rozmowie, nie? A co byś Kasia mówi, że chciała, na przykład Kasia Nosowska chciała zaśpiewać koniecznie minus 10 w ryja. No i super. Natomiast wiem, że Piotrek Rogucki akurat Wademekum Skauta i jak się dowiedziałem, że to mówię, chyba to jego wybór. On jest aktorem też. A to jest piosenka, którą te wszystkie historyjki, które ja tam opowiadam, to tak sobie pomyślałem, że on to zrobi fajnie, bo jest aktorem, więc on dwa razy mnie posłucha, tekst i tak dalej. Jeśli nie zna, to przeczyta dwa razy i będzie wiedział, jak to zrobić, i zrobił genialnie.

0: Zespół Lady Punk, który pięknie spiął klamrą ostatnich kilkadziesiąt lat swojej kariery. No i dlatego pewnie takich opowieści w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie.
1: Pewnego razu w muzyce.
2: Jeśli ktoś obudziłby mnie o drugiej w nocy i zapytał, jaka jest moja ulubiona piosenka zespołu Lady Punk, to zdecydowanie postawiłbym na Fabrykę Małp. A w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka w wydaniu weekendowym posłuchajcie, co dzieje się u Kasi Wilk i jakie niespodzianki szykuje dla swoich fanów.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.
3: To jest program Cała Muzyka. To jest Kasia Wilk, która dzisiaj jest gościem waszym i Radia Złote Przeboje. Kasiu. Po raz kolejny, tak. Kasiu, twoja miłość do muzyki, no bo tak, nie tylko śpiewasz, ale grasz na gitarze, komponujesz, produkujesz. Ta miłość nie wzięła się znikąd, to jest zasługa rodziców, tak? Mama śpiewała.
4: Mama śpiewała najczęściej przy zmywaniu naczyń. W chórze coś tam też śpiewała, ale to tylko dlatego, że chciała powiedzieć, że jednak i mój talent jest po niej.
3: Okej. A tata grał na akordeonie.
4: Tata grał na akordeonie. Rodzice pochodzili z Białej, ze wsi spod Wałbrzycha i nie mógł niestety wykorzystać swojego talentu, choć był bardzo zdolny i niestety musiał przerwać szkołę, więc ja spełniłam jego marzenie i poszłam do szkoły muzycznej. Super. On właściwie zapytał tylko, na czym chcę grać, więc powiedziałam, Boże, co jest najlżejsze? Co może najłatwiej? Może tu Metallica będę sobie tam dziubać? No i okazało się, że ja w ogóle żadnej Metalliki, żadnych chwytów gitarowych przy ognisku, tylko ja jechałam barok i gamy, więc przez 6 lat, więc to oszukali mnie.
3: Oszukali. Ale... O, radości. Ale rodzice tak cię kierowali w stronę muzyki, czy tylko po prostu pokazali, że ona jest taka piękna i wspaniała i może być czymś wyjątkowym?
4: Wiesz co, właściwie wskazali mi tą drogę i nie pozwolili przerwać. Tata nauczył mnie konsekwencji, mimo że mi się po kilku latach, wiadomo, już dziecku się znudziło, dwie szkoły na raz, wiesz, podstawowe, z jednej przychodziłam do drugiej, przychodziłam wyrąbana o 20 i takie było dzieciństwo, że jak mnie dzieci wołały, a już mieszkałam przy, wiesz, 5 bloków na Małomicach przy PGR-ze, no to tam było co robić, naprawdę.
3: No,
4: i ja byłam
3: wiadomo.
4: Zrozpaczona, że ja muszę grać na gitarze, a oni grali w gumę. I to było ciężkie, oczywiście znudziło mi się, chciałam zrezygnować, ale jednak tak, dzięki tacie. Mama mnie próbowała przekupić jedzonkiem, zawsze to na mnie działa. A tata rzeczywiście przycisnął, powiedział, że nie, absolutnie nie. Musimy to skończyć, co zaczęliśmy. No i jestem mu za to wdzięczna, bo rzeczywiście dopiero w ostatniej, szóstej klasie szkoły podstawowej doszedł dodatkowy przedmiot pod tytułem chór i tam wtedy poczułam, że to mi chodziło w życiu. O to. I już sama później, ciągnęłam w miejsca, gdzie były śpiewane, gdzie grały zespoły, gdzie mogłam zaśpiewać na jakichś festiwalach. Sama się o to wystarała, moi rodzice właściwie. Też były takie czasy, wiesz, że ja cały dzień spędzałam gdzieś, gdzie byłaś? I to, wiesz, to były zupełnie inne czasy.
3: Fajne,
4: niż teraz. No tak, oczywiście.
3: No jasne,
4: I po wsi noga i łaziłam, tylko przywoziłam jakieś prezenty. No mam na festiwal, wygrałam. A okej, okay, dobra.
3: No i tak, pucharek
4: tak, jakiś
3: ten, jakiś
4: toster,
3: samowar, tego toster. Typu rzeczy. Tak, świetne. No ale Kasia, no i gospel śpiewałaś i starych piosenek się chwytałaś też. No
4: tak.
3: Piękne rzeczy po prostu.
4: Tak, no po prostu, wiesz, próbowałam wszystkiego, gdzie można było zaśpiewać, gdzie można było tą muzykę przytulać, gdzie mogłam się rozwijać. Śpiewałam też kupę czasu na weselach. I to też mi bardzo, to też mnie mocno przeszkoliło. Ja też się zapoznałam z repertuarem, który mnie rozwinął. No, za moich czasów, bo miałam tylko dwie kasety, Bajmu i Marii Carey. Jeśli ktoś widzi inspirację tych wokalistek we mnie, to tak, tak, na pewno. Na pewno, ale też śpiewając na weselach poznałam utwory, tak jak Parostatek Krzysztofa Krawczyka. I wiesz, no to wszystko było wielkim doświadczeniem, wielką szkołą, super lekcją. Wiesz, ciężko zarobione pieniądze po nocach, wystane godziny, bujanie się z ludźmi, którzy śpiewaj! Musiałam to
3: ciężki kawałek chleba,
4: musiałam
3: nie?
4: to zaprezentować, bo to jest do dzisiaj, to jest do dzisiaj, ale no niestety to po prostu ludziom się kojarzy zawód muzyka tak łatwo i tak lekko i tak przyjemnie. No może my też trochę zepsuliśmy opinię o sobie jako, wiesz, stricte mocno rozrywkowi i tak dalej, bo wszędzie, gdzie się nie pojawia, to Kasia, zaśpiewaj coś! A to nie jest do końca tak, bo to jest jednak dla mnie też przeżycie. Ja muszę się przygotować, ja muszę to jakoś skupić się, przeżyć i to jest no część, znowu część mnie. I to ja po prostu sobie nie chcę za każdym razem zaśpiewać na życzenie, nie? Ludzie po prostu tego nie mogą to po prostu nie przyjąć i nie zrozumieć. No i nie winię ich za to, bo to my trochę nie uświadamiamy, jak to jest. No bo do wokalistki operowej nikt nie podchodzi. Zaśpiewasz nam 100 lat? Nikt nie podchodzi.
3: Właśnie.
4: No, a mógłbyś zaśpiewać jakichś cudownych rodziców mam na weselu naszym? Nikt tak nie robi do wokalistki już klasycznej, prawda? Bo
3: tak, no, tak. Tak.
4: Panują tam trochę inne zasady, więc trzeba po prostu trochę uświadamiać i to zadziała. Ja wierzę w te małe trybiki w postaci słów.
3: A czy ty już to masz za sobą? Bo ja sobie przypomniałem Zbigniewa Bodeckiego, nieodżałowanego, który kiedyś opowiadał, że tak wychodzi na koncercie, staje, śpiewa piękne piosenki i słyszy z widowni: Zbychu, pszczoła!
4: oczywiście, Piotr, ja idę na koncert swój. Mam na tym koncercie, wiesz, ekstra oprawę całego koncertu. To jest opowieść od początku do końca, od pierwszego do dziesiątego numeru. To wszystko jest połączone, wiesz, intro, outro, łączniki i tak dalej. I tak, no na pierwszy, drugi, trzeci numer schodzą się ludzie, fajnie, brawo, tańczą. Przychodzi, sakrum i ważne, bo czasami zapraszam również Jacka na koncerty. Wtedy się zbiera, po prostu tłumy pękają w szwach. Jacek schodzi i z tłumy się rozchodzą.
3: No, widzisz. No. Ale
4: nie jest też tak źle,
3: tego,
4: bo ja doceniam swoich fanów i też przychodzą oczywiście ludzie. Ja cały czas czynnie gram na koncertach. Bardzo je lubię.
2: Słuchacie specjalnego weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na spotkanie z artystą, który w 2001 roku wygrał program Szansa na Sukces. Przed wami Tomasz Makowiecki.
0: Moi drodzy, dzisiaj w programie Cała Muzyka chyba kolejny debiut. Tomek Makowiecki jest chyba pierwszy raz u nas. Dzień dobry, dobry wieczór.
5: Dzień dobry, dobry wieczór. Czy pierwszy raz? Być może.
0: Być może. I jak ci się u nas podoba?
5: Fajnie.
0: Tomaszu, pewnie pogadamy o nowościach, o powrotach, no i o życiu. Ja się tak zastanawiam, bo z wieloma artystami rozmawiałem, artystami, którzy mieli przerwę, czy to koncertową, czy wydawniczą, na przykład Ewelina Flinta, blisko 20 lat, Edyta Bartosiewicz kilkanaście. Ty wróciłeś po 10, 11, tak sobie myślę, że świat nabrał takiego rozpędu, że ostatnią płytą, no to wróciłeś do zupełnie innej rzeczywistości. Powiedz mi, czy ty miałeś jakieś obawy, tak jak choćby wspomniana Edyta Bartosiewicz, która przyznała mi się, że tego swojego powrotu przed laty potwornie się bała? Jak to było u ciebie?
5: Czy miałem obawy?
0: Czy to był głód raczej?
5: Miałem jakieś obawy chyba przed skończeniem tej płyty.
0: Aha.
5: Ale jeżeli chodzi o sam powrót, trochę nie lubię tego słowa, chociaż wiem, że po tak długiej przerwie rozumiem to nazewnictwo powrotem. Natomiast no, to kolejna płyta po dłuższej przerwie.
0: No to tego nazewnictwa się trzymaj w takim razie.
5: Ale wiesz co, jako takich obaw nie miałem, chociaż czułem presję przez ten czas przerwy pomiędzy Moizmem a Bailando. Czułem presję ze strony odbiorców, którzy faktycznie gdzieś pokochali płytę Moizm i wielokrotnie słyszałem takie zdania, że ile możemy tej płyty w kółko słuchać, chcemy kolejnej. Starałem się, nie wiem, albo wypierałem, szczerze mówiąc, ten strach przed kolejną płytą. Natomiast pamiętam ten moment, dosłownie chwilę przed premierą płyty, że wyzbyłem się oczekiwań w ogóle co do tego albumu. Miałem taki moment, że niech się dzieje co chce po prostu. Jeżeli ta płyta się przyjmie, będzie świetnie. Jeżeli się, nie wiem, odbije gdzieś tam po prostu bez echa, to też nic szczególnego się nie stanie. I faktycznie po prostu wydawałem tę płytę z takim przekonaniem, że będzie co będzie. I się miło rozczarowałem dzięki temu.
0: Dzisiaj z Tomkiem Makowieckim spotykamy się na prawie w rocznicę płyty Bailando.
5: Tak, to już rok.
0: Płyty jakże innej od poprzedniej. Ja się tak zastanawiam nad fenomenem tej poprzedniej, bo ty kiedyś użyłeś takiego określenia, że ona pojawiła się za wcześnie, że fani musieli do niej dojrzeć. Takie twoje słowa znalazłem.
5: Wiesz co, ja też słyszałem dużo takich głosów, wiesz, i faktycznie w tej pierwotnej wersji, kiedy ona miała premierę w 2013, pamiętam, że ta płyta wyszła, ale gdzieś nie tylko ja miałem wrażenie, ale też wrażenie mieli inni odbiorcy, którzy przychodzili na moje koncerty, że ta płyta gdzieś po prostu przepadła. Ja też nie wiem, czy to było powodem ilość premier w tamtym czasie, czy faktycznie to, że ta płyta nie była tak mainstreamowym wydarzeniem. I mam wrażenie, że przez lata po prostu ten album docierał do odbiorców pocztą pantoflową bardzo często. I dopiero, nawet dzisiaj grając koncerty, spotykam ludzi, którzy mówią, że Moizm odkryli dopiero teraz. Nie wiem, czemu tak się stało. Natomiast faktycznie płyta dojrzała, płyta leżała, gdzieś dotarła do ludzi i ku mojemu zdziwieniu ma jakieś takie miano naprawdę wyjątkowego albumu na polskim rynku muzycznym.
0: Jeżeli jeszcze nie odkryliście, to gorąco polecamy. Tymczasem tak, prawie rocznica płyty Bailando będzie celebrowana, bo z tego co wiem, to szykujecie niespodziankę i to jaką? Winylową.
5: Tak, słuchajcie, już teraz zapraszam was, drodzy słuchacze, serdecznie do Warszawy 28 lutego na urodziny płyty Bailando i tam przedpremierowo będzie można nabyć winyl w dwóch wersjach.
0: Słuchaj, na czym twoim zdaniem polega fenomen winyla? Bo ja się tak zastanawiam, kasety zniknęły właściwie, a winyl przeżywa renesans. Czemu tak jest twoim zdaniem?
5: Powiem ci, nie wiem czemu, ale dlaczego ja na przykład lubię winyl. Jest w tym jakaś magia. Poza tym uważam, że muzyka z płyt winylowych brzmi przyjemniej. Fajny jest po prostu też proces.
0: Cała celebracja
5: tego słuchania płyty, bo faktycznie, wiesz, to nie masz przewijania, nie przeskoczysz sobie tak łatwo. Oczywiście z piosenki na piosenkę trzeba mieć tutaj wprawę w przekładaniu igły. Natomiast uważam, że to jest zawsze piękne wydawnictwo i tak jak mówiłem, ta analogowa jakość dźwięku jest dużo, dużo przyjemniejsza dla odbiorcy, mam wrażenie. I ja jestem też zbieraczem płyt winylowych. Co prawda mam też w kolekcji dużo płyt CD, a odtwarzacza nie mam w dalszym ciągu. Muszę sobie zakupić. Natomiast tutaj nie wiem, czy słyszeliście o tym, że podobno płyty CD znowu wracają w wielkim stylu. Bo doszły mnie słuchy, że producenci odtwarzaczy znowu wznawiają produkcję sprzętu odtwarzającego płyty CD. Więc to jest ciekawostka. Nie wiem, czemu tak jest, ale...
0: Mnie to bardzo cieszy. Ja też oprócz płyt kompaktowych słyszałem, że jest jakiś, co prawda minimalny, ale jednak ruch, jeżeli chodzi o kasety magnetofonowe, za którymi pewnie za młodu nie przepadaliśmy, prawda? Zwłaszcza jak została wciągnięta taka kaseta.
5: To prawda. Ale ja, szczerze mówiąc, do kaset magnetofonowych mam jakiś sentyment i jeszcze moje pierwsze dwie płyty były wydane na kasecie. Teraz to jest faktycznie już jakiś ekskluzyw i fanaberia po prostu wydać sobie płytę, album na kasecie. Ciekaw jestem, czy wrócił Walkman znowu w łaski.
0: Mam nadzieję, że tak. Trochę mi brakuje jednej rzeczy dość zaskakującej, ale dawniej wszystkie te wydawnictwa miały zapach, prawda? Jak wyciągało się płytę z opakowania, to ona pachniała, prawda? No i tego mi trochę na pewno dzisiaj brakuje. Tomek Makowiecki dzisiaj w programie Cała Muzyka, w Radiu Złote Przeboje, radiowy debiut, ponieważ Tomka Makowieckiego nigdy u nas nie było. Słuchaj, coś mi się wydaje, że trochę dzisiaj przy okazji ponarzekamy na show biznes, bo ty kiedyś powiedziałeś, że show biznes to ściema. To są twoje słowa.
5: Któryś podcast ze mną faktycznie był tak zatytułowany, ale oczywiście to było trochę z kontekstu wyciągnięte, bo ja to skomentowałem w ten sposób, że prowadzący zapytał się, czy ja posiadam Porsche. Samochód Porsche, bo
0: do tego jeszcze
5: gdzieś
0: dojdziemy.
5: Tam się przewijał na zdjęciach. Powiedziałem, że nie, że to jest show biznes, to jest ściema. Wiesz co, show biznes jest specyficznym po prostu rynkiem, medium i
0: myślę, nie wierzcie w to, co widzicie.
5: Myślę, że oparty na wielu ściemach tak naprawdę. Tak. Bardzo często jest, też podkreślam, wiecie, że my artyści bardzo często też sprawiamy jakiś pozór po prostu i to chyba Eryka Badu kiedyś powiedziała, że artyści po prostu udają bogatych. Bardzo często.
0: Drogie dzieci, zapamiętajcie te słowa.
5: Tak, właśnie. Chociaż wiadomo, jest mnóstwo zamożnych artystów, muzyków, aczkolwiek słuchajcie, jest to promi, naprawdę. To są osoby, które naprawdę są na szczytach list przebojów w tym rynku mainstreamowym, ale większość muzyków, z których ja znam, to są naprawdę bardzo skromni ludzie, którzy prowadzą normalne, zwyczajne życie, bez żadnego takiego splendoru czy błysku i tak to wygląda.
0: Ja się tak w ogóle zastanawiam nad fenomenem nowoczesnego świata, no bo tak, media społecznościowe kreują w pewnych przypadkach taki trochę nierealistyczny obraz rzeczywistości.
5: Tak.
0: No i zwłaszcza jeżeli się jest nastolatkiem, to łatwo temu nieprawdziwemu obrazkowi chyba ulec, no i wtedy zaczynają się dość potężne problemy, tak mi się wydaje.
5: Wiesz co, na pewno internet i to, jak dzisiaj świat wygląda w internecie, i mam tutaj na myśli social media, Instagram, TikToki, które są narzędziem też dla młodych ludzi do promowania siebie, swojej osoby, do kreowania swojego wizerunku tak naprawdę. Dzisiaj też wydaje mi się, że młodym ludziom bardzo często zależy po prostu na tak zwanym fejmie i pieniądzach, a tak naprawdę to jest wizerunek właśnie głównie rozpowszechniany przez amerykański rap, który jest w tej chwili już też w Polsce mocno rozpropagowany, bo ja uważam, że ten taki rap w Polsce, ten new schoolowy, no to jest kalka amerykańska, tylko że z lekkim opóźnieniem. I niestety wielu młodych ludzi jest wychowywanych na internecie, na tym takim właśnie splendorze i sławie
0: Pozornych. Tomaszu, tak się zastanawiam, gdyby historia zatoczyła koło, bo tak, pojawiłeś się przed laty dawno, dawno temu chyba w Szansie na sukces, o ile dobrze pamiętam.
5: Tak.
0: Potem był Idol. Czy ty widzisz się obecnie na przykład w jury takiego programu, gdyby zadzwonił telefon i padło takie zaproszenie, to byś je przyjął, czy raczej nie? Czy nie widzisz się?
5: Kurczę, powiem ci, że nie mówiłbym mnie, ale myślę, że byłbym w jury tym dobrym policjantem.
0: Dobrym policjantem.
5: Tak.
0: Tak też myślałem, spodziewałem się takiej odpowiedzi. Słuchaj, pogadajmy o marzeniach, bo tak ostatnio na ten temat rozmawiałem z Piotrem Cugowskim. Jemu marzy się płyta z orkiestrą. Justyna Steczkowska, z którą niedawno rozmawiałem, marzy o współpracy z Nigelem Kennedy. Czy tobie chodzi tak coś po głowie, po cichutku? Co byś chciał zrobić jeszcze?
5: Powiem ci, że mam w tej chwili tak dosyć płodny okres twórczy i jestem tak zajęty w tym momencie pracą nad kolejnym materiałem, plus jeszcze mam rozgrzebane dwa projekty, nad którymi też pracuję. Nie chcę tutaj za bardzo o tym opowiadać, bo chciałbym, aby to po prostu któregoś dnia pojawiło się tak z dnia na dzień, bez zapowiedzi, jako forma niespodzianki. Ale kurczę, takie marzenia na przyszłość muzyczna oczywiście. Wiesz co, miałbym ochotę zwiedzić Azję w ogóle właśnie koncertując. Jest to też specyficzny dosyć rynek i dosyć hermetyczny, więc nie jest to łatwe, chociaż coraz łatwiej jest Europejczykom i Amerykanom koncertować w Azji, bo no, jesteśmy dla nich w jakimś sensie egzotyczni, ale tak się zastanawiam, kurczę, żeby ci podać jakieś nazwisko czy kompozytora, czy większość nie żyje niestety.
0: Aha, no to trochę utrudnia sprawę. No dobrze, to słuchaj, to czegokolwiek byś sobie nie wymyślił, nie wymarzył, ja życzę, żeby to się spełniło. Słuchaj, zawrotną karierę robi ostatnio AI. Czy ty postrzegasz sztuczną inteligencję w życiu muzyka jako błogosławieństwo, czy jako przekleństwo?
5: No właśnie, z tym całym AI. Myślę, że to AI już funkcjonuje w ogóle w muzyce, także my nawet często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że słuchamy płyty po prostu, które są generowane. I tego nie unikniemy, natomiast mam nadzieję, że w żadnym stopniu po prostu AI nie zastąpi tego, że ludzie będą chcieli zobaczyć swoich idoli, artystów na żywo na scenie. I tutaj niestety tego się nie da, mam nadzieję, zastąpić żadnym hologramem. I że ten koncert zawsze będzie czymś takim sprawdzianem po prostu tego, że wiesz, ja też nie mam, nie chcę zabrzmieć po prostu, AI daje nam też narzędzia pomocy, zwłaszcza nie wiem, w produkcji muzyki, czasami pozwala nam wykorzystywać różne skróty w edycji muzyki i tak dalej, ale powiem ci, że sam się zastanawiałem przez moment, dyskutując sobie, prowadząc rozmowę z czatem GPT na temat różnych pomysłów i nawet tekstowych, i powiem ci, że po pół godzinie stwierdziłem, że w ogóle nie chcę, odkładam to, bo raz, że szczerze nie byłem zadowolony z tych efektów, które... A potraktowałem to jak eksperyment. Natomiast domyślam się też, że postęp rozwoju AI jest tak gigantyczny, że za rok to też będzie na zupełnie innym poziomie. Ja jestem z tych ludzi, którzy się trochę obawiają po prostu AI, tak? Więc wiesz, jeżeli masz fach w ręku, jesteś kucharzem, stolarzem, mechanikiem, to nie masz się czego obawiać. A faktycznie branża filmowa, muzyczna, graficzna... Dziennikarska, tak. No tutaj są zagrożenia, no ale mam nadzieję, że chociaż może być tak, że praca z człowiekiem, czy przy muzyce, czy przy filmie, będzie czymś ekskluzywnym po prostu.
0: Tak, to będzie ekskluzyw.
5: I będziemy naprawdę chcieli znowu pracować z ludźmi. Zresztą wiem, że wiele kampanii, nawet w Polsce firm robiło już kampanię na podstawie AI, oczywiście też głośno o tym mówiąc, ale średnio mi się to podoba, szczerze mówiąc. Jeszcze widać tak naprawdę, że jest to generowane przez AI.
0: Tomek Makowiecki dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji, no a ponieważ my również mamy swoje radiowe AI, to nasze radiowe AI za chwilę wygeneruje pytanie do Tomka Makowieckiego. Zostańcie koniecznie z nami, za chwilę wracamy.
1: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM.
0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje dzisiaj, a o ile dobrze pamiętam, radiowy debiut, bo Tomka Makowieckiego w tym programie i w Radiu Złote Przeboje nie było chyba nigdy. Rozmawialiśmy kilka minut temu na temat sztucznej inteligencji. Słuchaj, zgodnie z naszą nową tradycją poprosiłem sztuczną inteligencję o wymyślenie pytania do ciebie. No i AI wymyśliła pytanie, z tym, że po raz pierwszy się zdarzyło. Wyobraź sobie, że pomyliła cię
5: z... Podcinasz sobie gałąź.
0: Pomyliła cię z doktorem Tomaszem Makowskim i wymyśliła takie. Doktorze Makowski, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na nawyki czytelnicze Polaków? Także, słuchaj, ja nie mogę się doczekać chwili, jak AI zastąpi dziennikarzy, to będzie komedia pomyłek. Dobrze, zostawiamy AI-a, urządzimy sobie teraz małą podróż w czasie. Słuchaj, Tomek Makowiecki sprzed lat. Szkoła podstawowa, początek średniej. Czego ty wtedy słuchałeś?
5: To zrobię taki wstęp. Moja szkoła podstawowa wyglądała w taki sposób, że ja równolegle chodziłem do normalnej podstawówki. I w tym samym czasie chodziłem do szkoły muzycznej. Czyli tak naprawdę ciągnąłem dwie szkoły, co było dla mnie wtedy, pamiętam, dosyć karkołomne i też wpłynęło na mnie, że zacząłem się buntować i nie chodzić do ani jednej, ani drugiej przez pewien czas. I pamiętam, że byłem w tamtym czasie bardzo pod wpływem zespołu The Prodigy. Więc chodząc na egzaminy na przykład w szkole muzycznej, które się odbywały tam co pół roku, chodziłem zawsze ze słuchawkami, miałem na uszach Firestarter, The Prodigy albo Breathe i pamiętam, że było to dla mnie swego rodzaju tąpnięcie w ogóle w muzyce, że coś takiego się pojawiło, że jest taka ekspresja i taki wizerunek sceniczny. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie i pochłonęło mnie w pewnym momencie. Oprócz tego okres podstawówki to było też coś takiego, że ja słuchałem wtedy bardzo, bardzo mainstreamowej muzyki, w dużej mierze przywożonej przez mojego wujka, który mieszkał w Niemczech, na składankach Bravo Hits, gdzie były takie hiciory jak Ace of Base, Dr. Alban, To Unlimited. Naprawdę takie, kurczę, z perspektywy czasu gnioty. Ale uwielbiam je do dzisiaj, naprawdę. Często, nie wiem, gram jakieś imprezy, DJ sety, to po prostu wracam do tych rzeczy i ludzie naprawdę kochają tamtą muzykę. Mam ogromny sentyment do tamtych czasów i do tamtej muzyki. Potem jeszcze się pojawiały jakieś takie zespoły jak Roxette i jak Bryan Adams. Potem zacząłem słuchać też trochę więcej polskiej muzyki. Słuchałem Madame, Wilków, Mysłowic, ale takim zespołem mojego życia i jakbyś mi zadał pytanie o mój ulubiony polski zespół polskiego artysty, to jest Kora i Manam. Dla mnie to jest numer jeden.
0: Tak. Słuchaj, wspominałeś, że słuchałeś zespołu Mysłowic, no a potem się przydarzyła współpraca z muzykami z Mysłowic.
5: Tak.
0: Co się czuje w takim momencie?
5: Słuchaj, dla mnie to było super przeżycie. Ja też za bardzo nie opowiadałem o tym, ale zanim doświadczyłem przygody z zespołem No, czyli tak naprawdę z Wojtkiem Powagą i z Przemkiem Myszorem, którzy są członkami zespołu Mysłowic, miałem propozycję zostać wokalistą zespołu, ale stwierdziłem, że nie chcę tego ruchu wykonywać. Także dla mnie zespół Mysłowic bez Artura nie chciałem po prostu wchodzić w to, bo bałem się też, że mogę mieć raz, że przechlapane u fanów Mysłowic, a dwa, że nie czułbym się dobrze w tej roli, zastępując kogoś. I powstała formacja No No No, która była świetną przygodą. Fantastycznie mi się pracowało z Przemkiem i z Wojtkiem. Pojechaliśmy w góry, robiliśmy bitwę na iPody, gdzie każdy z nas puszczał swoje demówki jakieś pozapisywane i na bieżąco po prostu pracowaliśmy nad tymi utworami demo, które każdy z nas przedstawiał. Więc wyszła nam dosyć płyta eksperymentalna w sumie, jak sobie pomyślę, bo nie wracałem dawno do twórczości No No No, ale pamiętam, że ktoś puścił to na jakimś spotkaniu towarzyskim rok temu i przesłuchałem tej płyty i pomyślałem, kurczę, ale my w sumie zafundowaliśmy ludziom troszeczkę...
0: Kawał dobrej muzy.
5: Kawał dobrej muzy, ale dosyć trudnej. Tam się bardzo dużo działo w tych aranżach. Specyficznych rzeczy, jak na tamten okres. No ale tak, no, mamy to w pamiętniku.
0: Mam. Słuchaj, skoro trudne tematy, pogadajmy o dzieciach, bo kiedyś przyznałeś, że z jednej strony bywają w jakimś stopniu recenzentami, z drugiej strony to trafiłem na twoje słowa, że obserwują swoich rodziców przy pracy w tak zwanym naturalnym środowisku i nie chcą takiej przyszłości dla siebie, że cenią sobie prywatność i spokój.
5: Póki co.
0: Póki co.
5: Tak. Moje dzieci są trochę introwertykami, ale kurczę, ja im się nie dziwię, bo ja też byłem. I w sumie jestem. I to, że ja wychodzę na scenę, jest trochę przekorne w ogóle. Nie wiem, skąd się to wzięło, aczkolwiek no też domyślam się, że bardzo wiele wyniosłem z domu jednak, bo cała moja rodzina jest muzyczna i pamiętam, że tak w drugiej klasie liceum mocno zacząłem się zastanawiać, kim ja w ogóle będę, czy chcę być i sam sobie odpowiedziałem na pytanie, że chyba jednak zostanę muzykiem i założę zespół i będę jeździł i grał koncerty i faktycznie podjąłem taką decyzję już w liceum. Więc ja tak bacznie obserwuję swoje dzieci, faktycznie one nie wykazują zainteresowania na razie w jakiejś formie profesjonalnym podejściem do muzyki, natomiast mają inne zainteresowania po prostu i faktycznie głośno o tym mówią, że im takie życie nie na świeczniku bardzo odpowiada. Lubią ten komfort po prostu, że nikt niczego od nich nie chce, czy na ulicy, czy jakkolwiek. No obserwując jednak rodziców gdzieś tam popularnych, widzą to wszystko, oceniają nas, widzą jak ludzie nas zaczepiają, czy gratulują. I póki co widzę, że chyba w inną stronę będą się kierunkować. Aczkolwiek może im się to zmienić.
0: Jak to mówią, pożyjemy, zobaczymy. Tomek Makowiecki dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To jest radiowy debiut, bo o ile dobrze pamiętam, to Tomka Makowieckiego u nas nie było chyba nigdy. Kiedyś w jednym z wywiadów powiedziałeś, zacytuję cię, przerwa jest elementem procesu twórczego. Chciałem cię o tą przerwę zapytać, bo tak płyta Moizm to był 2013, Bailando 2024. Czy my w takim razie widzimy się ponownie w okolicach 2035?
5: Nie mam już tyle czasu. Nie. Ty zapytałeś 2025?
0: 35,
5: a, 35, no
0: bo 10 lat tak, jest. Tak. Czy będzie coś wcześniej, jak rozumiem?
5: Oczywiście, że będzie. Ja już jestem na troszkę innym etapie. Ten czas mi też szybciej płynie, ale też pamiętam, że wiesz, jak już Moizm wyszedł, jak ja zagrałem tą trasę koncertową, minęło trochę czasu, założyłem rodzinę, wiele rzeczy się działo. Ja przez długi czas troszkę odwlekałem ten proces twórczy. On był bardzo poszarpany po prostu w tym okresie. Był, tak jak mówiłem już wcześniej, że bardzo dużo pracowałem, ale i też nie pracowałem nad nową płytą i nad nowym materiałem, więc po prostu miałem takie zrywy, że faktycznie siadałem i przez tydzień po prostu cały czas pracowałem nad muzyką, a potem to porzucałem wszystko i zajmowałem się zupełnie innymi rzeczami. Ale już teraz po sobie widzę, że w tej chwili będzie inaczej. Ja jestem też na innym etapie życia. Mam wrażenie, że już też nie zastanawiam się tyle nad tym, jak tworzę. Nie analizuję tego wszystkiego. Nie podważam swoich decyzji muzycznych. A często też tak miałem. Więc troszkę się zmieniłem też tutaj pod tym
0: kątem. Troszkę się zmieniłem. Słuchaj, bardzo ładne zdanie znalazłem w jednym z twoich wywiadów. Powiedziałeś, że obecnie praca nad muzyką przypomina trochę pracę biurową i trochę bywasz tym zmęczony już.
5: Sam sobie to zrobiłem, wiesz, ponieważ za dużo rzeczy na swoje barki wziąłem. Zajmuję się praktycznie, wiesz, od początku wszystkim, od pierwszej nuty wymyślenia piosenki, poprzez potem edytowanie tego wszystkiego, wiesz, miks i tak dalej. To jest bardzo, bardzo pracochłonne i bardzo też wyczerpujące. Po prostu w pewnym momencie jesteś zmęczony już dźwiękiem, wiesz, i tutaj na szczęście po tych paru latach takiej pracy producenckiej mocno udało mi się trafić na pewne osoby, gdzie z całą pewnością będę im w stanie oddać część tej pracy, gdzie faktycznie miałem zawsze takie podejście, że ja chcę to samemu zrobić, bo ja wiem, jak to ma wyglądać, bo wykonywałem już nawet takie ruchy z innymi producentami i zawsze mówiłem, dobra, chyba się nie rozumiemy, chyba muzyka jest czymś innym dla nas, chyba mamy po prostu inne, nie tyle podejście, ale też estetykę. I parę razy tak się zderzyłem, że po prostu wycofywałem się, wracałem do swojego studia i dalej rozpracowywałem to wszystko po swojemu. Pewnie często zajmowało mi to więcej czasu, bo mimo wszystko uczyłem się tego, ale gdybym nie wykonał tej pracy, moizm nie byłby moizmem. Na pewno ta płyta wyglądałaby, brzmiałaby zupełnie inaczej, ktoś inny by pewnie ją przepuścił przez siebie. A sam tytuł mówi też za siebie, jest moizm.
0: Moizm, więc nic dodać, nic ująć. Słuchaj, funkcjonujesz w Trójmieście, bywasz w Warszawie. Podobno spotykasz się, będąc w stolicy, z opiniami, zacytuję, że wy w Trójmieście na wszystko macie czas. To z jednego z twoich wywiadów. Dalej tak jest?
5: No, oczywiście. Warszawa nam tego zazdrości bardzo, że mamy ten czas.
0: Ja też przy okazji zapraszam do Krakowa, bo tutaj też odrobinę wolniej czas płynie, tak mi się wydaje.
5: Tak, tak, jest coś takiego i Kraków faktycznie ma podobnie. Ja to lubię, teraz faktycznie jestem cały czas w drodze i w sumie spędzam teraz ten czas pomiędzy Trójmiastem a Warszawą mniej więcej tydzień na tydzień, więc ja, tak jak moje dzieci chodzą do szkół w Warszawie, więc ja po prostu przez większość tygodnia spędzam z nimi, potem pozałatwiam sobie jakieś sprawy, które muszę w Warszawie i na następny tydzień uciekam do Sopotu, do swojej pracowni, gdzie mogę się właśnie odciąć od tego całego zgiełku i pójść sobie na spacer, czy do lasu, czy nad morze, przywietrzyć się, wrócić do studia i spokojnie kończyć swoje rzeczy, więc póki co ten układ mi odpowiada i jakoś było mi trudno na początku, ale też te przyjazdy do Warszawy potraktowałem faktycznie jako taki impuls, który daje mi, może faktycznie trochę mnie z letargu takiego trójmiejskiego na moment wyciąga. Ale powiem ci, że wiesz, no tak non-stop siedzieć w Warszawie nie dałbym rady.
0: Tak.
5: Zwłaszcza o tej porze roku, gdzie stary nie widać słońca w ogóle. I też nie wiem, czy z czego to wynika, czy ze smogu po prostu, czy faktycznie leżymy na takiej długości geograficznej, że słońce jest nam nie dane, natomiast w Trójmieście to słońce, nawet jak jest pochmurnie, to po prostu jest przewiew i to słońce przebija się przez te chmury, więc jest przyjemniej.
0: Słuchaj, to ja ci życzę, żeby czas płynął w swoim rytmie, dogodnym dla ciebie. No i cóż, pozostaje mi życzyć sobie i tobie, żebyśmy się za niedługo zobaczyli ponownie w Radiu Złote Przyboje przy okazji premiery.
5: Słuchaj, bardzo, bardzo chętnie i bardzo chętnie przyjdę z nowymi rzeczami właśnie do ciebie.
0: A przy okazji przypominamy 28 lutego. Koncert.
5: Klub Niebo w Warszawie. Zapraszam serdecznie.
0: Będzie można nabyć płytę winylową. To jest ważne.
5: Tak, tą wyczekiwaną.
0: No to jesteśmy w takim razie umówieni. Tomek Makowiecki dzisiaj w programie Cała Muzyka. Słuchaj, pięknie ci dziękuję.
5: Serdeczne dzięki. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do zobaczenia.
2: Pozostaje mi już tylko życzyć wam słońca w ten weekend.

0: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
8: Edyta, czekaj. Mieszkańcy Częstochowy mogą już korzystać z Regionalnego Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. To jedyne takie miejsce w naszym województwie, ale uwaga, pojedziemy aż do Bytomia. Upał, nie upał czy chłód? Prace drogowe w Częstochowie nabrały tempa. Są też kolejne zapowiedzi remontów. Tymczasem za nami pierwsze forum spółdzielni energetycznych i liderów transformacji w województwie śląskim. No to lecimy po kolei. Na początek wycieczka do Bytomia. Dlaczego? Bo tam powstało Regionalne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. To jedyne takie miejsce w naszym województwie. Ma wspierać osoby mające m.in. trudności w porozumiewaniu się.
7: Blisko mieszkańców.
9: To jest nowe miejsce. To miejsce jest częścią ogólnopolskiego projektu i jest dedykowane wszystkim osobom, które potrzebują wsparcia w komunikacji, w różnych rodzajach komunikacji. Wszystkie osoby, które mają specjalne potrzeby komunikacyjne, czy to niesłyszące, czy też niewidome, czy też osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mogą tutaj do nas przyjść i tutaj u nas uzyskają wsparcie.
8: Myślę, że wielu Bytomian się ucieszy właśnie z tego miejsca, bo rzeczywiście było potrzebne.
9: To miejsce było potrzebne nie tylko dla Bytomian, to miejsce jest potrzebne dla wszystkich. Potrzeby, jeżeli chodzi o wsparcie w komunikacji, są ogromne. My mamy tutaj w tej chwili bardzo dużo zgłoszeń, bo centrum już od kilku miesięcy działa. Dzisiaj jest takie oficjalne otwarcie. Mamy bardzo dużo zgłoszeń z całego województwa. I to są zgłoszenia zarówno osób niesłyszących, osób głuchoniewidomych, ale też osób z niepełnosprawnością intelektualną, które potrzebują, które w ogóle mają ogromne problemy z komunikacją z racji swojej niepełnosprawności. Potrzebują wsparcia metodą AAC, czyli komunikacji alternatywnej, i tych osób jest bardzo dużo. To są zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, na przykład po udarach czy porażeniach, które też utraciły zdolność komunikacji. My jesteśmy otwarci dla wszystkich. Tutaj można do nas zadzwonić, można zgłosić przez stronę internetową. Można tutaj też podjechać i przyjmujemy wszystkie osoby, które tego wsparcia potrzebują. Tu nawet nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności.
8: Bardzo dogodne miejsce. Myślę, że tutaj nie będzie problemu z trafieniem, bo nieopodal przepiękny park, urząd miasta, przystanek, czy to tramwajowy, czy autobusowy.
9: Takie było założenie, żeby centrum znajdowało się właśnie blisko centrum, żeby bardzo łatwy był do niego dostęp i żeby no nie było też w jakimś oddalonym miejscu. Bytom akurat ma to szczęście, że jest jedynym miastem niewojewódzkim, w którym takie centrum się znalazło, no bo w pozostałych województwach są to miasta wojewódzkie. Ale że my akurat jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani z całą resztą metropolii i aglomeracji i województwa, no to mogliśmy otworzyć takie centrum tutaj.
8: No i na pewno też organizacyjnie świetnie działacie, bo to też jest duży atut.
9: No tak. Bytom został wybrany między innymi dlatego, że działa tu bardzo prężnie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Polskie Stowarzyszenie jest jednym z partnerów projektu i dlatego właśnie został wskazany, ponieważ no, zarząd główny uznał, że koło bytomskie sobie poradzi z taką wielką odpowiedzialnością.
8: Ile tutaj jest pomieszczeń? Powiem szczerze, że przy wejściu wydaje mi się, że to jest po prostu galeria, bo te ściany są ozdobione, no właśnie czy.
9: To dobrze pani się wydaje, ponieważ to jest galeria. Regionalne Centrum Komunikacji znajduje się odrobinkę w innym miejscu, ale z racji tego, że ma trudny układ jak na takie imprezy, takie otwarcia i z racji tego, że właściciel tej galerii, pan Olgier Glizoń, był dla nas bardzo gościnny, zezwolił nam, poprosił nas właściwie nawet, żebyśmy to tutaj zrobili, to jesteśmy tu. Myślę, że po prezentacji będzie możliwość obejrzenia sobie Regionalnego Centrum i podejdziemy tam. Tam jest pomieszczeń, 6 pomieszczeń dla administracyjnych, dla specjalistów, jedna duża recepcja, ale to zobaczymy sobie już po prezentacji.
6: Karolina Rogowska, jestem koordynatorką z ramienia Polskiego Związku Głuchych w projekcie Centrum Komunikacji tutaj w Bytomiu.
8: Pani koordynator, to powiedzmy, na co tutaj można liczyć osoby, które do Was przyjdą? Jak wygląda ten program skierowany?
6: No, nasz projekt jest skierowany do osób, które mają różne potrzeby komunikacyjne. Jeżeli chodzi o koordynację moich działań, to koordynuję działania tłumaczy polskiego języka migowego oraz tłumaczy przewodników dla osób głuchoniewidomych, czyli to jest sposób komunikacji osób głuchoniewidomych. Jeżeli chodzi o Adama, którego wcześniej pani poznała, no to tutaj z ramienia PSONI. Tutaj jest wsparcie komunikacyjne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, czyli tutaj na przykład easy to read, czyli tekst łatwy w czytaniu lub komunikacja alternatywna różnego rodzaju AAC. Także tutaj szeroki mamy tutaj spektrum wsparcia dla różnych osób z różnymi potrzebami.
8: Rozumiem, że też te pomieszczenia są odpowiednio przygotowane.
6: Tak, oczywiście. Akurat znajdujemy się w galerii. Dzisiaj mamy spotkanie i otwarcie Regionalnego Centrum Komunikacji. Nasze biuro jest dosłownie kawałek dalej.
8: No to powiedz może o tym pomieszczeniu, zanim tam się udamy. Jak wygląda takie pomieszczenie dla osób, które do Was się złożą?
6: No dla nas najczęściej przychodzą osoby albo niesłyszące, słabosłyszące lub głuchoniewidome, więc mamy 2 osobne gabinety, gdzie przyjmują osoby właśnie tłumacze języka migowego, polskiego języka migowego lub tłumacze przewodnicy.
8: Już wiem, że zainteresowanie jest duże.
6: Oczywiście, jak najbardziej. Dużo osób potrzebuje wsparcia komunikacyjnego.
8: Możemy tutaj jakieś liczby już podać?
6: Oj, z liczbą to ciężko. Tutaj myślę, że pani z Warszawy mają więcej informacji, ile osób już pobrało naszą aplikację, ile już korzysta.
8: No, działacie tutaj regionalnie, bo tak. Mieszkańcy regionu mogą właśnie tu do Bytomia przyjeżdżać.
6: Codziennie w zasadzie ktoś u nas się pojawia. Ale ciężko mi powiedzieć, jakie liczby, bo to są różne liczby. Czasami jest kilkanaście osób, czasami kilka, w zależności od dnia. Działam od poniedziałku do piątku w godzinach i zarówno porannych, popołudniowych, także tak jak to potrzebuje, o danej porze może się do nas przyjść i skorzystać ze wsparcia. Mamy 3 osoby, które są tłumaczami przewodnikami, czyli to jest ten SKOGN, sposób komunikacji osób głuchoniewidomych, i na chwilę obecną mamy 2 tłumaczki polskiego języka migowego, aczkolwiek jesteśmy teraz na etapie rekrutacji i dotrudniania kolejnych tłumaczy języka migowego.
8: No bo w razie potrzeby oczywiście ten liczba się zwiększy.
6: No my tutaj świadczymy usługi na żywo, ale jakby cały projekt też obejmuje usługi tłumaczeniowe online, czy też wsparcie w postaci tłumaczeń tekstów z języka polskiego na polski język migowy lub odwrotnie, czyli nagrań w polskim języku migowym na tekst pisany lub też transkrypcja mowy w zależności od potrzeb.
10: Magdalena Hyska, jestem koordynatorem merytorycznym projektu Centrum Komunikacji z ramienia Polskiego Związku Głuchych.
8: No to pani koordynator, merytoryczny, co to znaczy w tym konkretnym temacie?
10: W tym konkretnym temacie myślę, że jakby ja jestem koordynatorem merytorycznym, patrząc na to, że to jest projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, tak? Więc tak naprawdę musimy zarządzać tą całą naszą strukturą, bo tak naprawdę w ramach projektu my teraz zatrudniamy w sumie około 200 pracowników, więc jakby to są różne zespoły merytoryczne, różnego rodzaju osoby, które wspierają naszych beneficjentów końcowych, dla których świadczymy usługi, więc to są różne zespoły, które muszą wspólnie, że tak powiem, o sobie nawzajem myśleć i przekazywać sobie wspólnie te informacje. Więc jakby moja rola to jest jakby koordynacja różnego rodzaju działań zespołów do spraw standardów, na przykład zespołu, nie wiem, którzy opiekują się właśnie regionalnymi centrami komunikacji, czy też zespołów, nie wiem, dyspozytorów, czy tłumaczy.
8: Pani koleżanka wspomniała o aplikacji, o co chodzi?
10: Tak, mamy aplikację, jest to pierwsza w Polsce aplikacja, która służy do zamawiania usług polskiego języka migowego, transkrypcji, usług tłumaczenia na polski język migowy. I tak naprawdę to jest aplikacja, przez którą osoby, które chciałyby skorzystać z tłumaczeń PJM, mogą się zdalnie zarejestrować tam i mogą zdalnie uzyskać od nas pomoc tłumacza PJM bezpłatnie. Tego tak naprawdę jeszcze kompletnie nie ma w Polsce. Są różnego rodzaju systemy zamawiania usług PJM, różnego rodzaju firmy świadczą tego typu wsparcie. Natomiast my jesteśmy pierwszą taką aplikacją, pierwszym takim podmiotem, który świadczy takie usługi tak naprawdę bezpłatnie i każda osoba z ulicy, niezależnie od tego, czy nie wiem, ma stwierdzone orzeczenie o niepełnosprawności, czy po prostu jest osobą słabo słyszącą i potrzebuje tego rodzaju wsparcia, może pobrać aplikację, zarejestrować się tam i tam skorzystać bezpłatnie z naszych usług. Mamy różnego rodzaju usługi, niektóre są takie usługi, które można korzystać ad hoc, że tak powiem, to znaczy są to usługi do 30 minut, gdzie każda osoba z marszu, jak potrzebuje skorzystać, nie wiem, czy jest na przykład na poczcie, musi coś załatwić w urzędzie, w banku, czy jakąkolwiek ma inną sytuację, to może jakby skorzystać z takiego wsparcia, bądź też można zamówić usługę taką u nas wcześniej i wtedy jakby umówić się na konkretną godzinę, na konkretny termin. My takie usługi świadczymy zarówno online, czyli po prostu wystarczy mieć telefon, z którym idzie po drugiej stronie nasz jest tłumacz i tłumacze, co też bardzo istotne, są przez 24 godziny na dobę, ponieważ mamy też coś takiego bardzo ważnego jak usługa SOS, czyli wtedy, kiedy mamy sytuację zagrożenia życia, tak jakieś sytuacje zagrożenia zdrowia, to jest taki telefon, powiedzmy, alarmowy, który też ułatwia właśnie komunikację się w tych takich trudnych warunkach. I nasze usługi świadczymy online, tak jak powiedziałam, ale również zapraszamy serdecznie do naszych 16 centrów regionalnych komunikacji. Tam są nasi tłumacze stacjonarni, więc tak naprawdę nawet osoba, która przyjdzie z ulicy, również może skorzystać z takiego wsparcia.
8: Czy my już o jakichś liczbach możemy powiedzieć, jak duże jest zainteresowanie?
10: Myślę, że zainteresowanie jest bardzo duże. Tak naprawdę ruszyliśmy od 20 kwietnia, nasza aplikacja ruszyła i nasze usługi i do tego momentu mamy zarejestrowanych około 2000 osób, które już korzystają z naszych usług tłumaczeń PJM. Nie byliśmy świadomi, że to zainteresowanie będzie tak duże, zupełnie szczerze, i to tak naprawdę w pierwszym

0: eksperci radzą mieszkańcom Częstochowy.
1: Na chwilę zaglądamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do Regionalnej Rzecznik Prasowej Beaty Kopczyńskiej.
2: Jeden miesiąc w roku bez składek na ubezpieczenia społeczne, ale z zachowaniem pełnej ciągłości ochrony, to bilans programu wakacji składkowych, który cieszy się dużym zainteresowaniem małych firm. ZUS obsłużył już 3 200 000 wniosków o wakacje składkowe, a kwota zwolnienia przekroczyła 4 200 000 zł. Wakacje składkowe obowiązują od grudnia 2024 roku. Polegają na tym, że przez jeden wybrany miesiąc przedsiębiorca nie opłaca za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Składki za ten okres finansowane są z budżetu państwa i uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury albo renty. Przedsiębiorca zachowuje w tym czasie ciągłość ubezpieczenia, co więcej, w trakcie wakacji składkowych może nadal prowadzić działalność, osiągać przychody i wystawiać faktury, ale może również zdecydować się na urlop. Wybór należy do niego. Wakacje składkowe to szansa na realne obniżenie kosztów prowadzenia działalności bez ryzyka utraty ciągłości ubezpieczenia czy prawa do zasiłków. Z ulgi mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CIDG, w tym wspólnicy spółek cywilnych oraz komornicy sądowi, którzy spełniają poniższe warunki. W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przedsiębiorca musi podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez co najmniej jeden dzień. W miesiącu przed złożeniem wniosku do ubezpieczeń zgłoszonych jest maksymalnie 10 osób i oczywiście wliczając w to właściciela firmy. Przychód z działalności w co najmniej jednym z dwóch poprzednich lat nie przekroczył 2 milionów euro. Wartość pomocy publicznej z ostatnich 3 lat nie przekroczyła 300 tysięcy euro. I jako firma przedsiębiorca nie może wykonywać pracy dla byłego pracodawcy w roku poprzednim i bieżącym nie realizował w ramach swojej firmy usług właśnie na rzecz byłego pracodawcy, którego pracował na etacie w tym samym zakresie. Zwolnienie obejmuje składki naliczane od najniższej obowiązującej podstawy, czyli gdy przedsiębiorca opłaca preferencyjne składki, to budżet państwa pokryje w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia. Gdy przedsiębiorca płaci pełne składki, to podstawą do zwolnienia jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej. Przedsiębiorca musi ją opłacić samodzielnie i zwolnienie nie obejmuje również składek za zatrudnionych pracowników, zleceniobiorców czy osoby współpracujące. Jeśli chodzi o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, to gdy osoba ubiegająca się o wakacje składkowe jest nim objęta, to może zostać zwolniona z opłacania składki na to ubezpieczenie pod warunkiem, że podlegała temu ubezpieczeniu przez co najmniej jeden dzień w miesiącu przed złożeniem wniosku oraz w miesiącu, którego wniosek dotyczy. Wniosek o wakacje składkowe jest to formularz RWS. Można złożyć wyłącznie elektronicznie przez swój profil płatnika na e-ZUS. Należy to zrobić w miesiącu poprzedzającym planowany miesiąc skorzystania z ulgi i na przykład, aby uzyskać zwolnienie za lipiec, wniosek należy złożyć najpóźniej do końca czerwca. Jeśli chcemy mieć wakacje składkowe w sierpniu, wówczas elektroniczny wniosek RWS musi być złożony w sierpniu i najpóźniej, jeśli chcemy uzyskać wakacje składkowe w sierpniu, elektroniczny wniosek RWS musi być złożony najpóźniej do 31 lipca, no i powinien być złożony w lipcu, nie w innym miesiącu.
1: Te wszystkie przydatne informacje zebrała dla nas Beata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w województwie śląskim przy ulicy Dąbrowskiego w Częstochowie. Więcej szczegółów, jeśli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam właśnie do tego oddziału.
0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Klaster Energii Aglomeracji Częstochowskiej to takie porozumienie cywilnoprawne 5 gmin członkowskich Związku Gmin Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Cel to zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez wspólne inwestycje klastrowe, integrację społeczności gminnej czy pomoc przedsiębiorcom w zapewnieniu stabilnego źródła zasilania i edukację mieszkańców. A za nami pierwsze forum spółdzielni energetycznych i liderów transformacji w województwie śląskim. Kierownik Zespołu Transformacji Energetycznej Łukasz Frydel.
0: Eko Częstochowa.
3: Spółdzielnia energetyczna to tak naprawdę zgrupowanie kilku podmiotów, które chcą wspólnie produkować i rozliczać energię elektryczną wyprodukowaną właśnie w ramach swoich członków. Spółdzielnie energetyczne może założyć każdy. Wymogi są takie, że musi być, jeżeli mówimy o podmiotach gospodarczych, minimum 3 członków, jeżeli mówimy o osobach fizycznych,

0: to tutaj wymóg jest minimum 10 członków tej spółdzielni energetycznej. I wówczas, jeżeli takie trzy podmioty gospodarcze lub mieszanina podmiotów gospodarczych z osobami fizycznymi podejmie decyzję, że wspólnie rozliczamy energię elektryczną w ramach spółdzielni, taką spółdzielnię rejestrujemy, dokonujemy stosownych podpisania umowy z dystrybutorem energii elektrycznej, zakładamy liczniki zdalne energii elektrycznej, no i zaczynamy rozliczenia w ramach spółdzielni energetycznej. Polega to na tym, że nadprodukcję występującą w jednym podmiocie zużywamy w tym samym czasie w drugim podmiocie, w związku z czym nie ponosimy kosztów związanych z zakupem energii, tylko rozliczamy tą energię w ramach członków spółdzielni energetycznej. Korzyści z zagospodarowaniem nadprodukcji energii elektrycznej, bo dotychczas, jeżeli ta energia elektryczna była sprzedawana, to oczywiście ona była sprzedawana taniej niż była kupowana, bo mało tego, jeżeli nie było spółdzielni energetycznej, to w czasie największego najsłonecznienia te instalacje fotowoltaiczne były wyłączane, więc była po prostu bezpowrotnie tracona ta energia elektryczna. Teraz w ramach spółdzielni energetycznej będzie ją można przekazać pozostałym członkom spółdzielni energetycznej. To jest jeden plus. Drugi jest taki, że nie we wszystkich podmiotach jest możliwość założenia tej instalacji fotowoltaicznej. Na przykład jak mamy budynek, który jest zaciemniony, gdzieś położony w okolicach lasu, więc tam nie położymy instalacji fotowoltaicznej. Tą instalację fotowoltaiczną możemy zabudować na przykład na budynku szkoły, który jest bardzo nasłoneczniony. No i tą energię, która wyprodukowana jest w szkole, zużywamy w tym budynku, czy rozliczamy w tym budynku, który ma gorsze położenie, jeżeli chodzi o nasłonecznienie. To samo ma miejsce w miesiącach letnich. Tak? Dotychczas szkoły w miesiącach letnich to niekoniecznie instalacje fotowoltaiczne, no bo one były puste, mamy wakacje. Natomiast przy założeniu spółdzielni energetycznej tą energię wyprodukowaną w szkole rozliczamy na przykład w domach kultury, czy w innych jednostkach gminnych, które cały rok pracują. Mamy aktualnie program wsparcia spółdzielni energetycznych. Nabór wniosków trwa do 15 lipca i my tutaj zachęcamy niejako dwutorowo. Pierwsze, zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego do założenia tychże spółdzielni. Tam oferujemy 80% dotacji na dokumentację mającą mówić, jak tą spółdzielnię założyć, jakie punkty podłączyć, no i jakie instalacje w ramach tej spółdzielni mają pracować, żeby to było logiczne i żeby to było po prostu sensowne i opłacalne ekonomicznie. I wówczas, jeżeli ta spółdzielnia już funkcjonuje, no to mamy też drugi człon programu, gdzie finansujemy już same inwestycje. Tam można dostać 50% dotacji dla wszelkich instalacji odnawialnych źródeł energii i magazynów energii, właśnie dla podmiotów będących członkami spółdzielni energetycznych. To wszystkie instalacje odnawialnych źródeł energii, czyli biogazownie, wiatraki, wszelkie inne instalacje odnawialnych źródeł energii, bo najpopularniejsze są oczywiście instalacje fotowoltaiczne, ale te pozostałe też są dopuszczone. No i takim niezbędnym elementem są również magazyny energii. One również mogą zostać finansowane w ramach spółdzielni energetycznej, gdzie dodatkowo mamy sytuację taką, że jak wszystkie podmioty zgłoszone do spółdzielni energetycznej mają nadprodukcję, wrzucamy tą energię sobie na magazyn i wykorzystujemy ją w porach wieczornych lub nocnych. W tym momencie znowu mamy całą energię wyprodukowaną, zużytą w ramach spółdzielni. Budżet tego programu jest 3 miliony złotych. Mamy złożonych 26 wniosków na kwotę 2,4 miliona złotych, więc praktycznie jesteśmy w 80% zaangażowani w ten program. Zobaczymy do 15 lipca, ile tych wniosków wpłynie. Jeżeli będzie większe zainteresowanie, no to będziemy myśleć nad zwiększeniem tego budżetu, więc powiem szczerze, że jak na pierwszą edycję programu, bo jest to pierwsza edycja, zainteresowanie jest dość spore i te 26 wniosków to jest w podziale 10, to jest na założenie spółdzielni, czyli złożone przez jednostki samorządu terytorialnego, a 16 wniosków już dotyczy stricte instalacji fotowoltaicznych. Tak jak powiedziałem, jest to pierwsza edycja, więc tutaj nie mamy porównania, co było w poprzednich edycjach, natomiast rozwój rynku OZE magazynów energii to obserwujemy tak, bo w tym programie, tak jak powiedziałem, to jest 26 wniosków, ale mamy siostrzany program OZE na start. I w tym roku zakończyliśmy edycję w piątek, teraz 12 czerwca, no i muszę powiedzieć, że mamy rekordową liczbę wniosków, bo ponad 270 wniosków na kwotę ponad 25 milionów złotych podczas ubiegłej edycji, która była rekordowa w poprzednim roku, było 140 wniosków i 10 milionów dotacji, więc mamy ponad dwukrotny wzrost zainteresowania tą energetyką rozproszoną, no bo tu trzeba zauważyć, że to jest dodatkowy efekt tych obu programów, tak, że budujemy sobie takie niezależne centra energetyczne, które nam posłużą do zapewnienia niezależności zasilania w przypadku jakiejś awarii sieci elektroenergetycznych. Skierowany i do samorządów, on jest podzielony na dwie części. Pierwsza część na założenie to jest stricte do samorządów, druga część na inwestycje już dla członków spółdzielni. Dlaczego samorządy? No bo chcemy, żeby one były tym liderem tych spółdzielni energetycznych, bo wbrew pozorom dobrze dobranie spółdzielni energetycznych to nie jest takie proste. Tam są wymogi odnośnie autokonsumpcji, że 70% wyprodukowanej energii ma być zużyte w ramach spółdzielni energetycznej, więc tą spółdzielnię trzeba założyć dobrze dobierając te punkty, które produkują i które odbierają. I takim naturalnym liderem i z największym potencjałem no, są właśnie samorządy, które mają dużo podległych jednostek, są w stanie te klocki sobie ładnie poukładać. Jeżeli nam wchodzi osoba fizyczna, no to ona ma jedną produkcję, jeden odbiór i w przypadku kilku osób fizycznych my nie mamy tego pola manewru. Największym polem manewru dysponują jednostki samorządu terytorialnego, stąd pomysł, żeby one były liderami przy założeniu spółdzielni, bo później jak już spółdzielnię mamy, to każdy z członków spółdzielni może uzyskać dofinansowanie do już instalacji. Łukasz Frydel, kierownik Zespołu Transformacji Energetycznej.
1: Do tego tematu wrócimy, a teraz raz jeszcze przenosimy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do Regionalnej Rzecznik Prasowej ZUS w województwie śląskim.
2: Przedsiębiorcy walczący z utratą płynności finansowej mogą uniknąć komornika dzięki ulgom oferowanym przez ZUS. Szybka reakcja pozwala na odroczenie bieżących składek lub rozłożenie zaległości na dogodne raty z niższą opłatą zamiast karnych odsetek. Wnioski o wsparcie można składać przez platformy e-ZUS, a w wyborze najlepszego rozwiązania pomagają bezpłatnie doradcy do spraw ulg i umorzeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Gdy pojawiają się trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań, kluczowy jest czas. Każdy dzień zwłoki zwiększa zadłużenie i przybliża firmę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Problemy z płynnością mogą dotknąć każdy biznes. Ważna jest właściwa reakcja. Zamiast zwlekać i bezczynnie obserwować rozwój wydarzeń w zależności od sytuacji, przedsiębiorca może zwrócić się do ZUS o ulgę, która pozwoli mu bezpiecznie przetrwać trudniejszy moment. Gdy występują bieżące trudności w opłacaniu składek, bo na przykład kontrahent zwleka z zapłatą faktury, odroczenie terminu płatności składek pozwala przesunąć datę zapłaty składek, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Ulga obejmuje należności w pełnej wysokości wraz ze wszystkimi funduszami. Warunki spłaty są ustalane indywidualnie ze szczególnym uwzględnieniem możliwości płatnika. Istotną korzyścią jest również brak odsetek za zwłokę. Zamiast nich jest pobierana opłata prolongacyjna wynosząca połowę obowiązującej stawki odsetek. Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie jednorazowo uregulować zaległości, które już ma, może zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie tych należności na raty. To rozwiązanie przeznaczone jest dla wszystkich płatników posiadających dług z tytułu składek, także wtedy, gdy zostało już wszczęte postępowanie egzekucyjne. Po podpisaniu umowy egzekucja zostaje zawieszona, a należności można regulować zgodnie z ustalonym harmonogramem. Raty pozwalają rozłożyć ciężar spłaty w czasie, a zamiast odsetek za zwłokę naliczana jest niższa opłata prolongacyjna. Dodatkowo terminowa spłata rat i bieżących zobowiązań umożliwia uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu, które bywa wymagane m.in. przy ubieganiu się o kredyt, dotacje czy też udział w przetargach. Układ ratalny może obejmować nie tylko zaległe składki, lecz także koszty egzekucyjne, należności dotyczące pracowników oraz zobowiązania osób trzecich, np. spadkobierców czy następców prawnych. Wniosek o wsparcie można złożyć na kilka sposobów. Elektronicznie, i tak jest najszybciej, przez platformę e-ZUS, telefonicznie, jeśli przedsiębiorca posiada profil na e-ZUS, i tradycyjnie, czyli pisemnie, osobiście, pisemnie bądź też osobiście do protokołu w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ważne jest to, że samo złożenie wniosku nie oznacza automatycznego przyznania ulgi ani wstrzymania egzekucji. W przypadku odmowy dług trzeba spłacić natychmiast wraz z pełnymi odsetkami. Przedsiębiorcy nie muszą sami walczyć z formalnościami. ZUS udostępnia bezpłatną pomoc doradców do spraw ulg i umorzeń, którzy są dostępni w każdym oddziale ZUS. Pomagają oni dobrać rozwiązanie do sytuacji firmy i wyjaśniają procedury. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie. Numery do doradców są na stronie internetowej mailowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl w zakładce firma i tam już można znaleźć numer kontaktowy do doradców w każdym w oddziale ZUS w kraju. Można też z nimi skontaktować się osobiście w placówce lub też umawiając się na e-wizytę, czyli taką wideo rozmowę online.
1: Mówiła Beata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w Województwie Śląskim. W programie za chwilę zmienimy temat, a mikrofon przekażę swojej redakcyjnej koleżance.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia.
4: Urszula Miszczak, zapraszam. Komisarz wyborczy zarejestrował w środę inicjatywę referendalną w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. By referendum zostało przeprowadzone, jego inicjatorzy muszą do 17 sierpnia zebrać 15 900 ważnych podpisów. Listy trafią następnie do komisarza wyborczego, który ma 30 dni na sprawdzenie poprawności formalnej złożonych dokumentów. Jeśli wszystko pójdzie po myśli inicjatorów, wybory przedterminowe odbyłyby się w ciągu kolejnych 50 dni. Żeby ewentualne referendum było ważne, jak podali inicjatorzy, w przypadku pytania o odwołanie prezydenta do głosowania musiałoby pójść ponad 46 tysięcy osób, a gdy chodzi o Radę Miasta, ponad 48 tysięcy. Liczby się różnią, bo potrzeba udziału minimum 3/5 liczby osób głosujących w wyborach danego organu. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk od lutego jest zawieszony z powodu zarzutów korupcyjnych. Nie może nawet wejść do Urzędu Miasta. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy odbył się w środę w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju. W częstochowskim oddziale przy ulicy Dąbrowskiego protestowało ponad 400 osób, donosi portal naszemiasto.pl. Pracownicy żądają 1200 zł podwyżki, poprawy warunków pracy, uzupełnienia braków kadrowych i ograniczenia nadmiaru obowiązków. Jeśli nie dojdzie do porozumienia z pracodawcą, niewykluczony strajk generalny. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Radostkowie koło Częstochowy. 51-latek po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek zaniepokojony stylem jazdy karawanu.
5: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
4: Mówi podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Świadek stracił z oczu karawan, jednak o sprawie zaalarmowano wszystkie patrole. Pojazd został namierzony i zatrzymany na ulicy Okulickiego w Częstochowie. Po karawan z trumną przyjechał następnie inny już trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej. Nieodpowiedzialnemu kierowcy grozi grzywna, 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów. Przed podróżą sprawdź bagaże, apelują funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Udając się w podróż samolotem, należy dokładnie przemyśleć, co wkładamy do swoich bagaży. Istnieją przedmioty, których posiadanie powoduje błyskawiczne wszczęcie procedur służbowych przez Straż Graniczną. W ostatnich dniach przekonało się o tym dwoje obywateli Ukrainy. Relacjonuje porucznik Szymon Mościcki, rzecznik prasowy komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.
6: U mężczyzny w bagażu ujawniono przedmiot przypominający granat. Jak się okazało, był to granat szkoleniowy. Mężczyzna został zatrzymany, przedmiot został zneutralizowany. Natomiast 43-letnia obywatelka Ukrainy, która chciała lecieć także do Hiszpanii, posiada w swoim bagażu przedmiot przypominający paralizator. Ten przedmiot został zutylizowany, kobieta została ukarana mandatem.
4: Funkcjonariusze Straży Granicznej apelują, by zachowywać się w sposób zdyscyplinowany na terenie lotniska, bo można nie polecieć na upragniony wypoczynek, a nawet w określonych przypadkach usłyszeć zarzuty prokuratorskie. W tym przeglądzie wydarzeń tygodnia w Częstochowie była to ostatnia informacja. Do usłyszenia.
3: Wkrótce.
7: Sezon budowlany to roboty większe i mniejsze, ale każda równie istotna. Przełom wiosny i lata, a w taki okres roku wchodzimy, charakteryzuje się tym, że jeśli tylko pogoda pomaga, ta intensywność realizacji jest najwyższa. Po oddaniu do użytku najbardziej rozbudowanej inwestycji i strategicznej skupiamy się na kolejnych realizacjach.
1: Zostańcie z nami, bo wkrótce Maciej Hasik z NZD w Częstochowie powie nam więcej o remontach na częstochowskich drogach.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: To kolejny kwadrans naszego spotkania. Co jeszcze w programie? Już mówię, dwa tematy na tapecie, tak kolokwialnie mówiąc. Zaczniemy od MZK i Macieja Hasika, rzecznika częstochowskiego przedsiębiorstwa, który pochwali się sukcesami i bolączkami. Ja tylko dodam, że sama widzę, jak zakład się rozwinął w ciągu ostatnich lat. Autobusy częstochowskie są coraz bardziej wygodne, mają też coraz więcej tras. Będzie też, no właśnie, będą też porady policji, która znów ostrzega, jak nie dać się złapać, oszukać, na przykład na fałszywego wnuczka na Blika, czy na bardzo tani towar w internecie. Długo by tak jeszcze wymieniać.
3: Ciekawe spotkanie.
7: Mamy wciąż elastyczny cennik, jeśli chodzi to o te bilety szkolne dla mieszkańców miasta, uczniów uczących się w częstochowskich szkołach. To są ceny jeszcze z lat 90. tak naprawdę, a pozostałe oczywiście są urealnione, ale myślę, że konkurencyjne cały czas. I jak tak patrzę też na przestrzeni swojego bycia w MPK, dekada z około, to czas, kiedy informuję, przekazuję te wszystkie ważne rzeczy, nie często proste, dotyczące komunikacji miejskiej w naszym mieście, to widzę, że to jest zupełnie inna komunikacja miejska, to jest zupełnie inna jakość. Przeszliśmy jeszcze po drodze wojnę na Ukrainie, która niestety trwa i też miało to wpływ na nas pod takim względem, że trzeba było troszkę priorytety zmienić, troszkę się przygotować też na sytuacje krytyczne. Oprócz tych krytycznych, które codziennie się mogą wydarzyć, bądź takie związane z realizacją trudnych projektów, o których też powiedziałem. Mieliśmy COVID, który wywrócił właśnie branżę transportu zbiorowego publicznego przede wszystkim, bo my się nie załapaliśmy praktycznie na żadną tarcz z uwagi na specyfikę przedsiębiorstwa. Przetrwaliśmy i po COVID-zie rok do roku okazało się, że prawda, teraz będziemy znowu weryfikować ten stan, że wróciły przyzwyczajenia ludzi, potrzeby transportowe i jest tych ludzi więcej. To był wzrost kilkunastu procent i liczymy na to, że tych ludzi będzie o kilkanaście procent wciąż więcej w autobusach i tramwajach częstochowskiego MPK. Po to jest, żeby ludzi wozić, bo bez ludzi nie ma to najmniejszego sensu. Dlatego też cieszy współpraca z gminami ościennymi, bo staliśmy się też konkurencyjnym, ważnym przewoźnikiem ponownie, chociaż cały czas utrzymywaliśmy się też z tego typu usług. Dla gmin wróciliśmy do Mstowa, wróciliśmy do Blachowni, nie tylko na jakieś takie hybrydowe zakręcenia na pętlach granicznych, tylko na takie regularne kursy, które się odbywają. To też pokazuje, że Częstochowa z MPK częstochowskim jest tym subregionalnym liderem i to trzeba udowadniać na każdym kroku, bo wówczas ta liczba 30 milionów i więcej pasażerów rocznie, a tylu przewozimy, będzie rosła. I to jest najważniejsze. I mamy nadzieję, że wszystko to, o czym powiedziałem, czyli te naprawdę skokowe sytuacje rozwojowe, inwestycyjne przyczynią się do tego, że autobus czy tramwaj w Częstochowie czy pod Częstochową będzie po prostu atrakcyjny, żeby nim podróżować. Bo tak, myślę, powinno być.
1: Mhm. A co jakiś czas pokazujecie te swoje perełki, więc jeszcze słów kilka o tym, co macie takiego?
7: Perełki, czyli zabytki. Jesteśmy cały czas dumni i to też nie było takie oczywiste zawsze z tramwajów naszych zabytkowych. 4N z doczepą i 102NA, czyli lata 50., 60. i ten już bardziej nowoczesny, ale wciąż zabytkowy model tramwaju, właśnie 102NA. Zabytkiem za chwilkę po wycofaniu z takiego ruchu regularnego stanie się Konstal 105, czyli te nasze czerwone stare tramwaje, które jeszcze w tych najlepszych egzemplarzach wykonują kursy. Częstochowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej pozwala na to, żeby właśnie cieszyć się. Oni obsługują, to nie jest bezobsługowy tabor, przeciwnie, tutaj potrzebne jest trochę więcej ludzi, nie ma elektroniki, więc wyjeżdżamy, czy to na jakieś święta państwowe, czy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czy na właśnie jakieś jubileusze. Być może jeszcze coś się w tym czasie jubileuszowym uda zorganizować, byłoby miło. Ponadto mamy przecież też 280 numer boczny Ikarus czerwony, którego też w ostatnich latach przecież pożegnaliśmy. Ktoś powiedziałby, kiedy to było, a to wcale nie było tak dawno. Więc ten Ikarus też tym zabytkiem jest. Jest zabytkowy Bristol Lodecka, czyli nasz nabyty z zachodu z lat 60. autobus piętrowy, który jest wykorzystywany do linii turystycznej 034, którą w wakacje uruchamiamy jako taką ciekawostkę też turystyczną i komunikacyjną. Więc to jest to, z czego się cieszymy. Mam nadzieję, że jeszcze uda się coś odrestaurować. Niełatwo jest na to pieniądze zdobyć, bo to są jednak koszty, które zawsze chciałoby się uniknąć. Ale są miłośnicy, są ludzie, którzy też pracują w MPK i są miłośnikami jednocześnie, więc mamy nadzieję, że z tej historii też będziemy dumni, nie tylko z tej teraźniejszości, z tego, jak się to 75-lecie ładnie nam wypełnia, czy dopełnia, ale to jednak nie byłoby możliwe bez pokoleń ludzi pracujących w MPK latami, całych rodzin, które pracowały i pracują. To dla nich też duże ukłony, bo bez tych ludzi nie, i też śladów po tych ludziach właśnie w postaci chociażby tych zabytkowych samochodów i tej pasji z pokolenia na pokolenie przekładanej, no nie byłoby to możliwe. MPK bez ludzi nie ma najmniejszej racji bytu, nawet jakbyśmy mieli najlepszy stan taborowy, park maszyn i najnowocześniejsze wnętrza. To bez ludzi, dla których to robimy i bez ludzi, którzy to robią wcale nie za największe pieniądze na rynku, to by po prostu nie miało racji bytu, więc cieszymy się z tych wszystkich rzeczy materialnych, o których powiedziałem, bo to jest ta sól komunikacyjna, ale bez ludzi nie miałoby to racji bytu. Jeszcze raz powtórzę i dlatego też jeszcze raz ukłonę dla tych pokoleń, które te 75 lat MPK budowały.
1: Maciej Hasik z MZK w Częstochowie.
3: Kryminalna Częstochowa.
1: Teraz ku przestrodze. Częstochowska policja apeluje o ostrożność. Sebastian Bijak z policji.
8: Oszustwo na loterię opiera się w zasadzie na podobnej zasadzie jak inne oszustwa. Tutaj sprawcy takiego przestępstwa przede wszystkim chcą w nas wzbudzić silne emocje. A te emocje oczywiście są związane z tym, że wygraliśmy jakąś dużą kwotę pieniędzy i potencjalnie będziemy za chwilę bogaci. Trzeba tylko wykonać, tak jak właśnie to już zostało powiedziane, szereg pewnych bardzo skomplikowanych czynności, które nieuchronnie prowadzą nas do tego, że prawdopodobnie przekażemy jakieś dane tym przestępcom albo po prostu umożliwimy im na przykład dostęp do naszego konta. Zwykle zaczyna się to od wiadomości na maila, gdzie w tej wiadomości znajdują się informacje o tym, że wygraliśmy na takiej loterii. Często jest tam jakiś certyfikat dotyczący tego, że czeka na nas duża wygrana. Ten certyfikat oczywiście jest w jakiś sposób spreparowany, tak żeby wyglądał na autentyczny, ale już na pierwszy rzut oka, jeśli ktoś jest bardziej sceptyczny, to zauważy, że jest to po prostu ewidentna podróbka. No niestety osoby, które dadzą się ponieść fali emocji, mają ten próg taki krytycyzmu trochę obniżony, no i niestety łapią się na ten haczyk i chcą tą nagrodę faktycznie otrzymać. No i tutaj różne są metody działania tych sprawców. Często to jest tak, że musimy przechodzić kolejne na przykład procesy weryfikacji, ponieważ my otrzymaliśmy certyfikat, ale żeby zweryfikować naszą tożsamość, to tutaj trzeba będzie pewne kroki odpowiednie wykonać. Czasami jest to tak, że w związku z tym, że wygraliśmy jakąś kwotę, musimy na przykład opłacić jakąś prowizję, którą sprawcy wymyślają. Potem okazuje się, że ta prowizja jest dużo wyższa, albo na przykład nie zauważamy tego, że ona nie wynosi jakiejś określonej rzekomo przez przestępców kwoty, tylko jest dużo, dużo większa. W efekcie tracimy pieniądze, tak? A tej wygranej oczywiście nie ma. Wydaje mi się, że taka metoda na wygraną, ona już istniała jeszcze w czasach, kiedy internet nie funkcjonował, a na skrzynki pocztowe dostawaliśmy dużo takiej zwykłych tradycyjnej poczty, gdzie też właśnie były tego typu próby wyłudzania pieniędzy na jakieś rzekome loterie, na jakieś konkursy. Tylko wtedy odbywało się to w dużo taki wolniejszy sposób, ale ta metoda jest już znana od dekad w zasadzie. No teraz została tylko dostosowana do obecnych warunków technicznych. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że żeby wygrać w jakimś konkursie, to musimy w nim brać udział. To jest pierwsza rzecz, tak? Jeśli nie braliśmy udziału w jakimś konkursie, to trudno, abyśmy nagle coś wygrali. Nie słyszałem jeszcze o takiej wygranej, że ktoś bierze udział w loterii, a nagle tą loterię wygrywa. No, musimy się najpierw do jakiejś loterii zapisać, żeby w niej wygrać. Tutaj no, zwykle jest tak, że nie bierzemy udziału w takiej loterii, a nagle okazuje się, że jesteśmy jednym z uczestników, do tego jeszcze tym, który wygrywa. Więc tutaj powinna nam się już zapalić ta czerwona lampka. Kolejną rzeczą, na jaką powinniśmy zwrócić uwagę, to język, jakim to jest pisane. Często jest tak, że te wiadomości, które do nas przychodzą, one są niepoprawnie gramatycznie skonstruowane. Czasami zdarzają się tam błędy ortograficzne, ponieważ często ci oszuści działają spoza granic Polski. No i te narzędzia, których używają translatory, one nie zawsze sobie dobrze radzą z odmianami, no i z tłumaczeniem tego tekstu, który przygotował oszust. Najlepiej zorientować się, zanim zostaniemy oszukani, i tutaj włączyć sobie tą jakąś taką dozę krytycyzmu wobec tych wiadomości, które do nas przychodzą. W momencie, kiedy już zostaliśmy oszukani, pierwsze co, to powinniśmy się skontaktować rzeczywiście z policją, tak? Powinniśmy się skontaktować też z naszym bankiem, bo jeśli w toku tego oszustwa oszuści zyskali dostęp do naszego konta bankowego, no tutaj ten kontakt z bankiem będzie kluczowy po to, żeby zablokować nie tyle co jakieś wypłaty, tylko na przykład możliwość na przykład pobierania, zawierania umów kredytowych, tak? Bo tak też może się zdarzyć, że oszuści, którzy zyskają dostęp do naszego konta bankowego, będą mogli zaciągać na przykład na nas jakieś kolejne kredyty. Więc kontakt tutaj z bankiem jest naprawdę kluczowy. Oczywiście policjanci będą prowadzić czynności w tej sprawie. Takich sytuacji nigdy nie lekceważymy, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że oszuści, którzy działają w ten sposób, działają tak, aby odzyskanie tych pieniędzy, które udało im się zdobyć, było bardzo, bardzo trudno. Często te pieniądze są od razu transferowane gdzieś do jakichś krajów, z którymi nie mamy podpisanych umów na współpracę prawną, więc odzyskanie tych pieniędzy może być bardzo trudne, dlatego tutaj bardzo ważne jest to, żeby przeciwdziałać, ponieważ potem no, trudno jest odzyskać te środki. No, większość chyba osób z jakichś platform streamingowych korzysta, tak? Jednym z takich popularniejszych form spędzania wolnego czasu jest oglądanie filmów, seriali. Do tego już jesteśmy przyzwyczajeni i kiedy dostajemy wiadomość mailową o tym, że nasza subskrypcja w takiej platformie wygasła albo że pojawił się jakiś problem i musimy zadziałać, naturalnie po prostu chcemy szybko sprawę załatwić. A oszuści wykorzystują to i wysyłają do nas wiadomości, w których właśnie informują o tym, że nasza subskrypcja wygasła. Często korzystają z tego, że my na co dzień nie pamiętamy dokładnie, kiedy na przykład ostatni razem wykupywaliśmy na przykład subskrypcję roczną. No może się akurat tak zdarzyć, że oszust dokładnie trafi mniej więcej w ten okres, kiedy rok temu na przykład wykupywaliśmy jakąś subskrypcję, więc my chcąc ją przedłużyć, po prostu klikniemy w link, który jest w takiej wiadomości. Ten link przeniesie nas do strony, która będzie łudząco przypominać stronę tego operatora, z którego usług korzystamy, i tam będziemy finalizować rzekome przedłużanie subskrypcji, a w rzeczywistości przekażemy środki oszustowi. Oczywiście duża doza takiej naszej nieuwagi, bo zwykle w tych wiadomościach, na przykład SMS-owych, które do nas będą przychodzić o potwierdzeniu transakcji, będą się znajdować kwoty, które nie będą się zgadzać z tym, co teoretycznie powinniśmy zapłacić za przedłużenie takiej subskrypcji, ale w takim codziennym natłoku pośpiechu nie będziemy na to zwracać uwagę i w efekcie zamiast przedłużyć sobie subskrypcję, no przekażemy oszustom znaczną kwotę pieniędzy.
1: Ja wiem, dzisiaj jesteśmy zabiegani, zahukani, ale warto na chwilę się zatrzymać, żeby nie zostać oszukanym.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Rozpoczęły się roboty związane z przebudową chodnika w ulicy Piastowskiej w Częstochowie, na co jeszcze natrafimy po drodze, o tym już teraz w zapowiadanym spotkaniu z Maciejem Hasikiem, rzecznikiem MZD w Częstochowie.
3: Nasze miasto.
7: Sezon budowlany to roboty większe i mniejsze, ale każda równie istotna. Wiadomo, że przełom wiosny i lata, w taki okres roku wchodzimy, charakteryzuje się tym, że jeśli tylko pogoda pomaga, to ta intensywność realizacji jest najwyższa. Tak też jest i w tym roku. Po oddaniu do użytku najbardziej rozbudowanej inwestycji strategicznej, która była w ostatnim czasie realizowana, czyli przedłużenia ulicy 1 Maja do ulicy Krakowskiej. Skupiamy się na kolejnych realizacjach, w tym lokalnych i tak jak powiedzieliśmy, na Alei Wyzwolenia na północy prace trwają, na Bohaterów Katynia na południu, na Błysznie prace trwają i to są takie dwie największe lokalne rzeczy, które aktualnie się dzieją. Tym niemniej ta na północy ukończona zostanie w wakacje. Aktualnie mówimy o sierpniu i w tym momencie jesteśmy na styku Alei Wyzwolenia z ulicą Kukuczki, jeśli tylko ten łącznik zostanie przebudowany. A jest to dosyć problematyczne, dlatego że wiąże się z włączeniem ruchu kołowego poza autobusami komunikacji miejskiej. To wówczas wykonawca przejdzie na drugą nitkę, drugą jezdnię i te prace, wydaje się, będą już mogły bez większych takich utrudnień w ruchu zostać zrealizowane i dlatego też dobrze, że po części jest ten dojazd możliwy do ulicy Pożaka po nowym śladzie, bo dzięki temu można to zamknięcie objechać, ale tym niemniej niedogodności są, więc mamy nadzieję, że bez zbędnej zwłoki, bez dodatkowego czekania w okolicach sierpnia właśnie te prace się zakończą i cała Aleja Wyzwolenia ważna, bo też rozszerzony zakres o budowę ciągu pieszo-rowerowego, który już funkcjonuje, już służy w części mieszkańcom. Inwestycja zostanie oddana do użytku. Na Bohaterów Katynia na południu tam nieco większy zakres, nieco bardziej rozszerzone prace, bardziej związane jeszcze też z kwestiami pobocznymi, z kanałem deszczowym, który wymagał ingerencji. Tam finał przewidziany na jesień. Ponadto ważne lokalnie rzeczy, które już służą mieszkańcom, to na przykład nowe dywanie asfaltowe w ulicy Okulnej między Skrzyneckiego i Dibuła. To też kontynuacja wcześniejszych prac z poprzednich lat, gdzie na Okulnej i kwestie drogowe i chodnikowe uległy poprawie po przebudowie, więc tutaj uzupełniamy to o istotny odcinek nieobjęty dotąd pracami, który został już zakończony na wysokości szkoły podstawowej numer 41. To, co się dzieje, nie oznacza braku przygotowań do kolejnych realizacji. I tak jesteśmy po przekazaniu placów budowy na kilku lokalizacjach. Mniejsze to przebudowa części parkingu przy ulicy Rakowskiej, czy wykonanie chodnika poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na ulicy Narcyzowej, gdzie też mieliśmy apel do mieszkańców ulicy Narcyzowej o usunięcie z pasa drogowego rzeczy, które tam znajdować się nie powinny. Ponadto jesteśmy też na budowie ulicy Skwerowej, gdzie te prace postępują. Jest też po przekazaniu placu budowy ulica Jerzego Kołakowskiego, ale to są rzeczy, które bądź już się dzieją, bądź za chwilkę się rozpoczną. Chwilkę dłużej, ale też już w tym letnim okresie spodziewać się będziemy mogli też prac na kolejnych drogowych realizacjach. I tu mowa o drugim etapie ulicy Mstowskiej, tu mowa o ulicy Ikara, pierwszy etap przebudowy od ulicy Świętego Rocha. Tu drugi etap także wchodzi w grę ulicy Olsztyńskiej na Zawodziu, na ulicy Malowniczej, gdzie dojdzie do przebudowy ważnej, bo też wiodącej po trasach komunikacji miejskiej ulicy, która jest mocno zdewastowana i wymaga interwencji budowlanej już od dłuższego czasu. Podobnie jak Srebrna, gdzie będziemy mieć de facto drugi etap jej przebudowy po tym, jak część ulicy Srebrnej została objęta innymi inwestycjami, tak na odcinku od oczyszczalni ścieków do ulicy Komornickiej tam tej budowy, tej istotnej przebudowy nie było i ta budowa też w okresie wakacyjnym zostanie zrealizowana. Mówimy oczywiście o rzeczach ważnych, które się lokalnie dla społeczności zadzieją, ale też pamiętajmy, że te rzeczy większe, strategiczne, czy o bardziej ponad lokalnym zakresie też są w opracowaniu. Mówimy również o tych pracach projektowych. Tutaj mam na myśli Bugajską BIS, która też jest na etapie ostatnich uszczegółowień i ustaleń, uzgodnień dokumentacji projektowej, którą wykonawca przedkłada do zatwierdzenia, do akceptacji przed przystąpieniem do robót budowlanych, które mamy nadzieję, dążymy do tego, by rozpoczęły się w tym roku, ale to zupełnie inna historia.
1: Maciej Hasik, rzecznik MZD w Częstochowie, a kolejarze też przygotowują się do kolejnych etapów remontu kilku z przejazdów na terenie Częstochowy. I tak czekają nas czasowe zamknięcia i utrudnienia w ruchu. Uwaga zatem do 24 czerwca na Morsztyna.
3: Zmieniamy temat.
1: Na dłużej zatrzymamy się teraz przy Zespole Pieśni i Tańca Częstochowa.
9: Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Zespół istnieje dużo, dużo wcześniej. On same początki to jeszcze miał przy zakładzie włókienniczym, bodajże, nie wiem, czy nie CEBA, czy... No, w jednym z zakładów włókienniczych. Także on już obchodził 40-któreś lecie. My dopiero, no, istniejemy od 2013 roku. Natomiast rzeczywiście w momencie, kiedy powstaliśmy, przejęliśmy ten zespół, bo jakby działalność tego zespołu najbardziej pasowała pod naszą działalność. I w zasadzie te warunki, które tam są, czyli jeśli chodzi o nabór, o ćwiczenia, o zajęcia, one są takie, jakie były wcześniej. Ja tutaj nic nie zmieniałem. My w zasadzie jedynie pomagamy. Pomagamy czy to w organizacji różnych imprez, czy różnych wyjazdów, bo wiadomo, że staram się też, aby ten zespół reprezentował nasze miasto i Polskę na zewnątrz. Staram się to robić tak, aby to było też jak największym pożytkiem i dla miasta, dla naszego wizerunku, ale również dla naszej młodzieży. Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa występuje w całej Polsce, również zarabiając. I te pieniążki, które sobie zespół wypracuje, później są przeznaczane na wyjazdy zagraniczne. I uczestniczymy w różnego rodzaju festiwalach folklorystycznych, właśnie zarówno w kraju, jak i za granicą, w zgrupowaniach. Młodzież wydaje się zadowolona, a powiem szczerze, że to nie jest takie proste obecnie, zachęcić młodzież do zespołu folklorystycznego.
1: O to miałam właśnie pytać.
9: To właśnie nie jest takie proste, ale wypracowane metody, które no kierownictwo, bo ja tak mówię do tych osób, które prowadzą zespół, a które ze mną współpracują, wypracowało te metody. Odpowiednią reklamę w szkołach. Także nie mamy z tym problemu. Natomiast wiem, że ogólnie w Polsce ten problem jest. No, wiem, że przede wszystkim z chłopcami, bo szybciej jednak dziewczynki przychodzą do takiego zespołu niż chłopcy. No niemniej my mamy zarówno chłopców, jak i dziewczynki i ten zespół naprawdę fajnie funkcjonuje. A chciałbym zauważyć, że jest to też funkcjonowanie na dosyć wysokim poziomie, ponieważ podam przykład. Jeszcze do niedawna instruktorem Zespołu Pieśni i Tańca Częstochowa był obecny dyrektor artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, a mamy tylko dwa zespoły zawodowe folklorystyczne, Śląsk i Mazowsze. Oczywiście do nich nie możemy się porównywać. Niemniej, skoro...
1: Ale jaki prestiż, no jednak o czymś to świadczy.
9: No myślę, że wydaje, dlatego mówię, że jest to nasza perełka. Perełka, o którą dbam, którą zawsze będę wspierał i no, o której zawsze będę wszędzie mówił i chwalił się.
1: No to mówmy dalej. I są te wszystkie stroje, rozumiem.
9: Tak. Oczywiście my tutaj w Częstochowie również mamy strój okolic Częstochowy, bo jako takiego samego miejskiego nie ma, ale stroj okolic Częstochowy. I one są bardzo różnorodne. Może króciutko powiem, z czego to wynika. Chodzi o to, że no wiadomo, wcześniej do Częstochowy pielgrzymowali ludzie z całej Polski w swoich ludowych strojach. I w zależności od tego, od której strony wkraczali do Częstochowy, to te stroje okolic Częstochowy się przyjmowały. Czyli jeżeli powiedzmy od strony Łowicza, no to więcej tych elementów łowickich, chociaż też są oddzielne, bo tak jak mówimy, mamy swój strój, swoje tradycje częstochowskie, o których myślę powinniśmy pamiętać. Ja już pomijając same stroje, bo same stroje można obejrzeć, ocenić, zobaczyć. Natomiast mamy swoje rymy częstochowskie, mamy swoje słowa, które są inne niż gdzieś indziej, no, o których też ostatnio dosyć dużo się mówiło tutaj, przynajmniej w Częstochowie, typu piterek i tak dalej.
1: Oj tak, znam to słowo, znam, bo ja z tych okolic pochodzę.
9: Także mamy się czym chwalić i powiem szczerze, że powinniśmy o tym mówić, powinniśmy to eksponować i mówić o tym. Dawniej ludzie się tego, wydaje mi się, że ludzie się wstydzili tego, że No ale to chyba wynikało jeszcze z czasów zaborców, którzy po prostu chcieli tą kulturę polską unicestwić. I to gdzieś zostało, że ludzie raczej starali się mówić tą poprawną polszczyzną. Oczywiście to jest fajnie, ale myślę, że nie powinniśmy też zapominać o naszym dziedzictwie, o naszych korzeniach, o naszej kulturze. I uważam, że jako dyrektor Miejskiego Domu Kultury, no jednym z moich podstawowych takich zadań jest właśnie to, aby tą Częstochowę no po prostu promować i pamiętać o tym, co nasze, o tym, co regionalne, co lokalne.
1: No to gdzie wysyłacie tą swoją perełkę, jeśli chodzi o takie zagraniczne kraje, takie najbardziej egzotyczne, bo wiem, że właśnie te kraje egzotyczne lubią te nasze klimaty.
9: Tak. Najbardziej egzotyczne wyjazdy Zespołu Pieśni Tańca Częstochowa były w czasie, kiedy jeszcze nie podlegał pod Miejski Dom Kultury, bo w zasadzie no, na większości kontynentów zespół występował. Wiem, że był w Azji, w Chinach, no i w różnych innych okolicznych państwach. Był między innymi w Brazylii, był w Stanach Zjednoczonych. No i jeżeli chodzi o Europę, no to można powiedzieć, że chyba większość państw europejskich. Natomiast no, od czasu, gdy przyjęliśmy zespół, czyli od 13 już lat, no chyba najdalszym wyjazdem to był wyjazd do Gruzji. Ale były również wyjazdy zagraniczne, między innymi do Węgier, do Francji, do, mam tutaj na myśli Lourdes, czyli nasze miasto bliźniacze, gdzie zostaliśmy zaproszeni. No tych miast było dosyć dużo, bo często jest tak, że jesteśmy zapraszani i wówczas nas jakby nic nie obchodzi finansowo, tak jak to było w przypadku Lourdes. Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Częstochowy.
2: Mieszkaniec wykazał się wzorową czujnością, gdy otrzymał na swój telefon podejrzany SMS z linkiem do rzekomego portalu EZUS. Zamiast kliknąć w odnośnik, udał się do najbliższej placówki ZUS, gdzie urzędnicy potwierdzili próbę wyłudzenia danych. Taka postawa ochroniła jego dane i być może uratowała oszczędności. Powinna być przykładem dla wszystkich obywateli. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność. Do najpopularniejszych metod oszustów podszywających się pod pracowników ZUS należą spreparowane SMS-y o niedopłatach, na przykład błąd w rozliczeniu zdrowotnym, masowe wiadomości o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty małej kwoty pod groźbą wysokiej kary wraz z linkiem do szybkiej płatności. Inna metoda to fałszywe programy emerytalne, czyli tak zwany płatny program emerytalny, telefony do seniorów z obietnicą podwyższenia świadczenia po wpłacie jednorazowej opłaty rejestracyjnej. Inna metoda to oszustwa inwestycyjne deepfake, czyli fałszywe reklamy w mediach społecznościowych z cyfrowo zmanipulowanym wizerunkiem znanych osób czy urzędników państwowych, zachęcające do rzekomych państwowych projektów finansowych. Kolejną taką metodą to wizyty domowe fałszywych urzędników. Przestępcy odwiedzają seniorów w domach pod pretekstem weryfikacji dokumentów, przeliczenia świadczenia, ale po to, aby ukraść gotówkę lub też wyłudzić PESEL. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nigdy nie wysyła wiadomości SMS zawierających linki do stron zewnętrznych. Urzędnicy nigdy nie proszą też o podawanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych przez telefon.
1: A przed oszustami ostrzegała nas Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim. Dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam, Edyta Czekaj.
3: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
10: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje. Wait.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Śląskie przyspiesza w komfortowym tempie. Samorząd Województwa Śląskiego kupił 5 nowych pociągów Impuls 2, nowoczesnych, zeroemisyjnych i obsługujących codzienne trasy kolei śląskich. W standardzie klimatyzacja, gniazdka do ładowania, strefa dla rodzin z dziećmi, przestrzeń na rowery i pełna dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej miejsc w regionalnych składach to lepsze dojazdy i łatwiejsze podróże po regionie. Zakup pociągów współfinansowano z Krajowego Planu Odbudowy i środków Unii Europejskiej.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
6: Edyta Czekaj, zapraszam na program. Wakacje przed nami. Częstochowe okolice kuszą turystów. To wydarzenie zgromadziło przedstawicieli samorządów, świata nauki i instytucji publicznych, aby wspólnie porozmawiać o przyszłości energetyki rozproszonej i rozwoju spółdzielni. Ula Miszczak już gotowa na przegląd wydarzeń tygodnia i od tego wyjątkowo teraz zaczniemy.
7: Urszula Miszczak, zapraszam. Komitet referendalny rozpoczął w środę zbieranie podpisów w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta Justyna Rudzka.
8: Organizatorzy podkreślają, że głównym powodem rozpoczęcia procedury referendalnej jest sytuacja prawna prezydenta. Usłyszał zarzuty korupcyjne i decyzją prokuratury został objęty zakazem pełnienia funkcji oraz wchodzenia do Urzędu Miasta. Jego obowiązki wykonuje obecnie pierwszy zastępca Zdzisław Wolski. By referendum zostało przeprowadzone, jego inicjatorzy muszą do 17 sierpnia zebrać 15 900 ważnych podpisów.
7: Dziękuję za relację. Przybywa gmin, które z powodu suszy zalecają mieszkańcom, aby racjonalnie korzystali z wody. Między innymi władze podczęstochowskiej gminy Wręczyca Wielka zalecają mieszkańcom, aby zrezygnowali z podlewania ogródków przydomowych i trawników, z napełnienia basenów czy mycia samochodów. Woda powinna być oszczędzana przede wszystkim w godzinach od 16 do 20. Zalecenie obowiązuje do końca września. Niedostosowanie się do ograniczeń może skutkować zakłóceniami w ciągłości dostaw wody, podkreślają władze Wręczycy Wielkiej. Częstochowa rozpoczyna realizację jednej z największych inwestycji rowerowych ostatnich lat, budowę swojego odcinka krajowej trasy rowerowej nr 17. Poprowadzona zostanie m.in. wzdłuż Warty, przez którą przerzucony zostanie nowy most pieszo-rowerowy. Miasto ogłosiło przetarg w formule zaprojektuj i zbuduj na nowe odcinki dróg rowerowych, które wraz z istniejącymi umożliwią przejazd przez całe miasto w ramach projektowanej krajowej trasy rowerowej nr 17. Do Częstochowy rowerzyści wjadą od północnego wschodu przez dzielnicę Mirów. Najpierw ulicą Mączną, potem Zawodziańską, następnie nowa droga rowerowa poprowadzi ich wzdłuż Warty północnym wałem przeciwpowodziowym lub międzywałem w zależności od przyjętego przez projektantów wariantu dokładki pieszo-rowerowej. Powstanie ona w sąsiedztwie jazu na Warcie. Ma mieć 3 przęsła i około 70 metrów długości. Po południowej stronie rzeki droga rowerowa połączona zostanie z lokalnymi ulicami, którymi rowerzyści dotrą do centrum Częstochowy. Jako opcję uzależnioną od posiadanych funduszy miasto zapisało w przetargu niezależną asfaltową drogę rowerową wzdłuż Warty. Kolejny nowy odcinek zaplanowano na wysokości Starego Miasta, na wale przeciwpowodziowym Warty wraz z przejazdem w poprzek ulicy Mirowskiej. Obecnie nie jest to możliwe, rowerzyści muszą nadkładać drogi. Dalszy przebieg stworzą istniejące ścieżki rowerowe wzdłuż Alei Wojska Polskiego i Alei Pokoju do dworca Częstochowa Raków. Od tego miejsca do Ronda Regana zbudowana zostanie nowa droga rowerowa, a na kolejnym odcinku Alei Pokoju nową nawierzchnię otrzymają istniejące pasy rowerowe na jezdni. Ostatni odcinek w kierunku Olsztyna na Jurze już istnieje. Krajowa trasa rowerowa nr 17 docelowo połączy Kostrzyn nad Odrą przy granicy z Niemcami przez Poznań, Sieradz, Częstochowę, Katowice z Jaworzynką przy trójstyku granicznym Polski, Czech i Słowacji. W województwie śląskim szlak ma mieć około 300 km i biec od granicy z województwem łódzkim koło Gidel przez Częstochowę, Zawiercie, Katowice, Bielsko-Białą do południowej granicy Polski. Cała trasa w gminach Kłomnice, Mstów, Olsztyn, Żarki, Niegowa oraz w Częstochowie, w części wykorzystująca szlak Orlich Gniazd, ma być gotowa w 2029 roku.
5: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
6: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił ofertę funduszu oraz możliwości wsparcia spółdzielni energetycznych. Mateusz Pindel, prezes zarządu.
4: To bardzo ważne wydarzenie z punktu widzenia transformacji energetycznej, jak również poszerzenia informacji na temat spółdzielczości energetycznej na terenie województwa śląskiego. Inicjatorami tego wydarzenia był oczywiście Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na czele z panem marszałkiem Grzegorzem Boskim, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na czele z panem dyrektorem Witoldem Łacnym, radnymi sejmiku Województwa Śląskiego panem Bronisławem Karaskiem, Markiem Biękiem, jak również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który mam zaszczyt reprezentować. Jak ważna jest spółdzielczość energetyczna, ale również rozproszona energetyka, szanowni państwo, nie trzeba nikogo przekonywać. To bardzo ważne z punktu budowania bezpieczeństwa energetycznego naszych małych ojczyzn, ale również możliwości obniżenia rachunków za prąd nie tylko dla jednostek samorządu terytorialnego, ale również innych partnerów, którzy mogą brać udział w spółdzielni energetycznej, czy to przedsiębiorców, czy nawet osób fizycznych. I 2025 rok w województwie śląskim, jeżeli chodzi o fundusz w Katowicach, właśnie poświęciliśmy na rozmowy i konsultacje z naszymi partnerami pod kątem potrzeby realizacji, ale również przygotowania programu wsparcia spółdzielni energetycznych. I w 2026 roku, dokładnie 16 marca, uruchomiliśmy w funduszu w Katowicach nabór wniosków, który będzie trwał do 15 lipca bieżącego roku, gdzie właśnie celem tego programu jest wsparcie w samym założeniu spółdzielni energetycznych, jak również przejściu później w drugi etap, czyli wykonaniu samej inwestycji. To bardzo ważne z punktu widzenia nas jako mieszkańców, to ważne z punktu widzenia obniżenia rachunków za prąd i budowania odporności społeczeństwa pod kątem bezpieczeństwa energetycznego. Na dzień dzisiejszy, szanowni państwo, alokacja środków, które została w naszym funduszu zabezpieczona, to 3 miliony złotych, jeżeli chodzi o dotacje. I zarówno pod kątem założenia spółdzielni energetycznej, przeznaczamy do 100 tysięcy dotacji na założenie takiej spółdzielni energetycznej, opracowania wariantów miksu energetycznego, analiz ekonomiczno-finansowej, jak również dokumentacji organizacyjno-prawnej, jak również drugi etap, czyli kwestie inwestycyjne pod kątem nie tylko możliwości budowy paneli fotowoltaicznych, farm fotowoltaicznych, ale również energetyki wiatrowej, wykorzystania tych środków właśnie na farmy wiatrowe, na energetykę wodną, na kwestie związane właśnie z biogazowniami, szczególnie na obszarach wiejskich, na obszarach rolnych. I szanowni państwo, w tym zakresie mamy możliwość dofinansowania nawet do 250 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o formę dotacji, a jeżeli chodzi o formę pożyczkową, nawet do 100% kosztów inwestycji. I to nie są ostatnie dobre informacje, szanowni państwo, ponieważ nie dalej jak tydzień temu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w obecności minister klimatu i środowiska pani Pauliny Henning-Kloski zapowiedział, że właśnie uruchomi w trzecim, czwartym kwartale bieżącego roku program inwestycyjny dla spółdzielni energetycznych opiewający na kwotę 80 milionów złotych. Pierwszym spotykamy się z samorządami, ale również z tymi spółdzielniami, które już zostały utworzone, aby przekazać te informacje, pokazać, jak ważne jest inwestowanie właśnie w kontekście budowania, tworzenia spółdzielni energetycznych, ale również zaplanowania harmonogramów inwestycyjnych. Bo od dobrej współpracy, szanowni państwo, od dobrego planu zależy kwestia możliwości obniżania rachunków za prąd i wykorzystywania właśnie pod kątem bezpieczeństwa energetycznego. Ja już od wielu, wielu miesięcy powtarzam, że tylko współpraca może przynosić najlepsze efekty dla województwa śląskiego, bo szanowni państwo, te wszystkie instytucje, które tutaj na początku reprezentowałem, mają na celu jedno, właśnie kwestie te, aby naszym mieszkańców żyło na terenie województwa śląskiego, żyło się lepiej, bo tempo transformacji dyktujemy wspólnie.
9: Bardzo ważna konferencja. Spółdzielnie energetyczne są bardzo ważnym elementem transformacji województwa śląskiego. Bardzo się cieszę, że ten temat został podniesiony. Tutaj gratulacje dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, dla pana Bronisława Karaska i innych osób, które razem z województwem śląskim podejmują ten temat. Coraz więcej się o tym mówi. Są zachęty również finansowe. Gminy bardzo chętnie w tą stronę zaczynają patrzeć, bo to jest ważny element. Mówimy o tych dołkach energetycznych, górkach energetycznych, a spółdzielnie pozwalają na obniżenie kosztów i wyrównanie tych mocy energetycznych. Będzie, wydaje mi się, to pozytywne zarówno dla samorządów, mieszkańców i dla całego procesu transformacji.
10: Proszę o zabranie głosu pana Witolda Łacnego.
11: Bardzo ważny temat. Ogarnęliśmy wszystkich. Ogarnęliśmy tych, którzy już działają, tych, którzy będą działać, tych, którzy są tym najbardziej zainteresowani. Proszę państwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oprócz działań, z których wszyscy kojarzą, czyli sprzedaż dzierżawa ziemi, tudzież inne znane programy dla szkół, prowadzi 70 działań w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jedną z takich działań jest też prowadzenie rejestru i wspieranie spółdzielni energetycznych. Proszę państwa, na dzień dzisiejszy to już prawie 750 spółdzielni zarejestrowanych w kraju. To 33 spółdzielnie zarejestrowane w województwie śląskim. To wszystko to jest ta, rzekłbym, jaskółka, która się pojawiła. Mamy nadzieję, że po tym spotkaniu w samym województwie śląskim pojawi się więcej tych spółdzielni, pojawi się więcej osób zainteresowanych tym, żeby się skupiać w grupy, żeby działać i rozwijać spółdzielczość.
6: A w programie już teraz zmieniamy temat. Zanim udamy się do oddziału ZUS w Częstochowie, posłuchajmy Beatę Kopczyńskiej, regionalnej rzecznik prasowej.
12: Nowy okres świadczeniowy 800+ rozpoczął się 1 czerwca tego roku i potrwa do końca maja przyszłego roku. Ci, którzy zdążyli złożyć wniosek do 30 kwietnia,

0: pracy mają kilka kanałów złożenia wniosku o to świadczenie. Mogą to zrobić za pośrednictwem EZUS, aplikacji mobilnej MZUS, bankowości elektronicznej czy też portalu Empatia. Jeśli ktoś jeszcze nie wysłał elektronicznie wniosku 800+, lecz zrobi to do końca bieżącego miesiąca, czyli do 30 czerwca, to wypłata 800 zł na dziecko za czerwiec nie przepadnie, dostanie wyrównanie. Natomiast jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia, i w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec. Rodzice, którzy złożyli wniosek do 30 kwietnia, otrzymają świadczenie do 30 czerwca. W przypadku formularzy przekazanych w maju, wypłata nastąpi do 31 lipca wraz z wyrównaniem od czerwca, natomiast wnioski złożone w czerwcu zostaną rozpatrzone do końca sierpnia, a świadczenie również będzie wypłacone z wyrównaniem od czerwca. Od 1 lutego tego roku obowiązują nowe zasady przyznawania świadczenia 800+ obywatelom Ukrainy ze statusem UKR. Aby otrzymać wsparcie, rodzic i opiekun musi być aktywny zawodowo. Dziecko, w zależności od wieku, powinno realizować obowiązek szkolny, roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek nauki w polskiej placówce edukacyjnej. Wymóg ten nie dotyczy m.in. dzieci, które nie ukończyły 6 roku życia. Zarówno osoby ubiegające się o świadczenie, jak i dziecko muszą mieszkać w Polsce.
1: Blisko mieszkańców.
2: Co prawda nie w Częstochowie, ale w Bytomiu otwarte zostało Regionalne Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami. Mieszkańcy Częstochowy jak najbardziej mogą z tego miejsca korzystać.
3: Adam Stowski, kierownik Regionalnego Centrum Komunikacji w Bytomiu.
2: No właśnie, powiedzmy troszeczkę o tym miejscu. To jest nowe centrum, nowe miejsce i komu jest dedykowane?
3: To jest nowe miejsce. To miejsce jest częścią ogólnopolskiego projektu i jest dedykowane wszystkim osobom, które potrzebują wsparcia w komunikacji, w różnych rodzajach komunikacji. Wszystkie osoby, które mają specjalne potrzeby komunikacyjne, czy to niesłyszące, czy też niewidome, czy też osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mogą tutaj do nas przyjść i tutaj u nas uzyskają wsparcie.
2: Myślę, że wielu bytomian się ucieszy właśnie z tego miejsca, bo rzeczywiście było potrzebne.
3: To miejsce było potrzebne nie tylko dla bytomian, to miejsce jest potrzebne dla wszystkich. Potrzeby, jeżeli chodzi o wsparcie w komunikacji, są ogromne. My mamy tutaj w tej chwili bardzo dużo zgłoszeń, bo centrum już od kilku miesięcy działa. Dzisiaj jest takie oficjalne otwarcie. Mamy bardzo dużo zgłoszeń z całego województwa. Tych osób jest bardzo dużo. To są zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, na przykład po udarach czy porażeniach, które też utraciły zdolność komunikacji. My jesteśmy otwarci dla wszystkich. Tutaj można do nas zadzwonić, można zgłosić się przez stronę internetową. Można tutaj też podjechać i przyjmujemy wszystkie osoby, które tego wsparcia potrzebują. Tu nawet nie jest wymagane orzeczenie o niepełnosprawności.
2: Tyle Adam Stowski, kierownik Regionalnego Centrum Komunikacji dla Osób z Niepełnosprawnościami.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
2: Zakochajmy się teraz w naszych stronach.
1: Ciekawe spotkanie.
4: Szula Wadas, jestem przewodnikiem po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wiele obiektów na terenie rezerwatu parkowe i w okolicach Złotego Potoku będzie miało dość oryginalne nazwy. Skąd te nazwy się wzięły? Nazwy skałom nadał poeta Zygmunt Krasiński, który często tędy spacerował. On nawet mieszkał przez jakiś czas w Złotym Potoku. To jest mniej więcej połowa wieku XIX. I on uwielbiał udawać się w piesze wędrówki i tak spacerując po lasach dzisiejszego rezerwatu parkowego nadawał nazwy oryginalnym ostańcom. A jak to legendy mają do siebie, to zawsze jest w nich takie ziarenko prawdy. I teraz chciałabym Państwu opowiedzieć jedną historię, która jest związana z postacią czarnoksiężnika pana Twardowskiego oraz diabła. Wedle tej legendy rycerz, który zamieszkiwał zamek Ostrężnik, zwany był Bartoszem Odrowąż. Ten nasz rycerz zaprosił czarodzieja krakowskiego, aby ten wyczarował mu złota i skarb. Jednym skinieniem Twardowskiego, wypływający na zamku potok, zaczął nagle błyszczeć od grudek złota. Rycerz nie krył zdziwienia i krzyknął: Złoty Potok. Tak podobno stąd wzięła się nazwa

0: tej miejscowości. Ale Twardowskim za ten czyn zażyczył sobie tyle wina, ile zdoła wypić. No a, że trzeba powiedzieć, że miał tęgą głowę, no to na zamku w końcu brakło tego trunku. Postanowił w takiej sytuacji dokończyć ucztę w pobliskiej czerwonej karczmie, która zwała się Rzym. Na to czekał tylko diabeł, z którym wcześniej Twardowski podpisał cyrograf. Kiedy Twardowski zorientował się, jaki popełnił błąd, wybiegł z karczmy, chwycił koguta, którego zobaczył, mocą czarów go powiększył i zaczął na nim uciekać w kierunku miejscowości Siedlec. Diabeł skoczył za nim, wypatrując go między skałami, a w pewnym momencie był tak blisko, że przed Twardowskim otworzyły się bramy piekła, a piekielny ogień wypalił kawałek ziemi, zamieniając ją w pustynię. I tak prawdopodobnie powstała pustynia siedlecka, a miejsce przy skale, na której stał diabeł, nazwano piekłem. Diabeł, pewny zwycięstwa, obserwując przerażenie Twardowskiego, przysiadł na pobliskim wzniesieniu i cieszył się, opierdując ze śmiechu. Tak też wypierdział dziurę w ziemi, zwaną jaskinią na Dubce. A pudla, który go obszczekiwał, zamienił w skalny ostaniec. Twardowski zorientował się, że nie da rady ujść przeznaczeniu. Spiął więc ostrogami koguta, a ten, odbijając się od jednej ze skał, wybił w niej dziurę i poszybował na księżyc. Skała do tej pory zwie się Bramą Twardowskiego, a na zwieńczeniu posiada 3 zagłębienia od pazurów tego wielkiego koguta. Diabeł zaś zaskoczony wspiął się na pobliską skałę, aby zobaczyć, gdzie poszybował Twardowski. A że skała miała głębokie szczeliny, diabeł wpadł do środka i bardzo się potłukł. Gdy wydrapał się ponownie, wyczarował na szczycie wiszące mosty, aby nie spaść z powrotem. Do dziś skały nazywają się diabelskie mosty i odstraszają swoim wyglądem, a przynajmniej taki miał być ich cel. Wściekły diabeł za niedotrzymanie umowy odebrał Twardowskiemu jego moc i w tym samym momencie wyczarowane przez Twardowskiego w złotym potoku skarby i złoto zapadły się pod ziemię razem ze złotodajnym źródłem i potokiem, obracając zamek w ruinę. A zaczarowany złoty potok, aby ominąć diabelskie przekleństwo, wypłynął w innym miejscu źródłami Zygmunta i Elżbiety. Aby zmylić diabła, wierci się między skałami i zmienił nazwę na Wiercicę. Taką oto historię opowiadają starzy ludzie w Złotym Potoku. Czy Państwo chcą wierzyć, czy nie chcą, to już zależy od Państwa, ale wydaje mi się, że warto jest przyjechać i na własne oczy te dziwy natury zobaczyć, aby właśnie samemu się przekonać, czy ta legenda mówi prawdę, czy jednak jest to typowa bajka.
1: Więcej na samym szlaku, zresztą miejsc atrakcyjnych na Jurze mam od groma. Zostańcie z nami, coś nieco się Wam jeszcze podpowiem, ale zaprosimy Was także na przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Wracamy do sprawy.
1: Miasto i gmina Częstochowa zostało uhonorowane tytułem Lider szczepień na każdym etapie życia. Nagrodę w imieniu miasta odebrała Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta. Jeśli korzystamy z miejskiego programu takiego szczepionkowego, to my musimy być zameldowani w Częstochowie.
3: No tak, jest to takim przywilejem dla naszych mieszkańców, że skoro jesteśmy mieszkańcami, mieszkamy tu, jesteśmy zameldowani, pracujemy, no to dla tych mieszkańców oferujemy taką możliwość bezpłatnych szczepień przeciwko grypie i pneumokokom.
1: Muszę zapytać, czy zainteresowanie ze strony mieszkańców jest duże, jeśli chodzi o szczepionki?
3: Tutaj powiem, że tak, że ta świadomość wzrasta. My zresztą od lat szczepimy, no na grypę to od 2006 roku już szczepimy, no więc to jest długi czas, pneumokoki od kilku lat. I ta świadomość mieszkańców wzrasta. My nie mamy problemów z tym, że zostają nam szczepionki, że z chwilą, kiedy ogłosimy realizację programu, podamy mieszkańcom tą informację, to w dosyć krótkim czasie po prostu mamy już brak tych szczepionek. Także to cieszy, że jednak mieszkańcy chcą dbać o swoje zdrowie, chcą stosować tą profilaktykę, no i zgłaszają się do realizacji naszych miejskich programów.
1: Częstochowa będzie kontynuowała te programy zdrowotne?
3: Tak, oczywiście będziemy kontynuować programy zdrowotne, te, które od lat realizujemy, nie tylko te szczepieniowe, ale w przyszłym roku również będziemy kontynuować programy poprawiające kondycję fizyczną naszych pacjentów, czyli program zabiegów rehabilitacyjnych w wybranych placówkach medycznych, bądź też taki program dla seniorów znany Pogodna jeźdź, starzej się zdrowiej. To są różne zajęcia usprawniające, też programy cieszące się olbrzymim zainteresowaniem. W ramach tego programu właśnie tej Pogodnej jesieni też powstała taka grupa Zumba Gold i seniorzy pięknie tańczą zumbę. Też ostatnio, jak w Galerii Jurajskiej było Miasteczko Zdrowia, to mieszkańcy Częstochowy no, mogli podziwiać występ tej właśnie grupy Zumba Gold.
4: Miasteczko Zdrowia, bardzo fajna inicjatywa, bo to rzeczywiście mieszkańcy wychodzą, medycy tak samo przychodzą, specjaliści, i myślę, że też dla wielu osób to był taki zastrzyk do tego, żeby iść i się przebadać, może potem kontynuować właśnie leczenie, bo często gdzieś tam się dowiadujemy, że może coś jest nie tak, więc takich miasteczek by więcej.
3: No tak, rzeczywiście mieliśmy w Galerii Jurajskiej to Miasteczko Zdrowia, bo w poprzednich latach to na placu tutaj Biegańskiego albo Daszyńskiego, ale Galeria Jurajska jest bardzo dobrym właśnie miejscem, bo przy okazji, że przyjdziemy, że możemy zrobić zakupy, ale coś dowiedzieć się o zdrowiu i jakieś podstawowe badania zrealizować. Także myślę, że ten pomysł na tyle się chyba i spodobał organizatorom, ale nie tylko, a współorganizatorem właśnie był Rotary Club Częstochowa i PZU Zdrowie, że no już wiemy, że w przyszłym roku też będzie Miasteczko Zdrowia, też w Galerii Jurajskiej, żeby właśnie dać taką możliwość mieszkańcom przebadania się, wysłuchania specjalistów, bo to są no takie oczywiście krótkie wystąpienia, ale myślę, takie najważniejsze treści są przekazane, no i zostanie gdzieś tam tak, może w naszej pamięci to, że no, musimy dbać o to zdrowie. Musimy coraz częściej badać się, dopytywać się o różne programy, a tam są wszelkie informacje. Także myślę, że ta kontynuacja będzie.
4: Mamobusy też przyjeżdżają często tutaj do Częstochowy. Są też akcje prowadzone stricte z takim ukierunkowaniem na panów.
3: Tak, rzeczywiście.
4: Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowa, była moim i waszym gościem. Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z Częstochowy co rusz padają na trop osób, które na terenie całego kraju szukują metodą na blik. Nie działajmy pochopnie, ostrzega policja. Sebastian Biok.
2: Kryminalna Częstochowa.
5: Komunikator Messenger, oszustwo, które polega na tym, że oszuści wyłudzają kody blik. W pierwszym etapie przede wszystkim polega na tym, że przestępcy przejmują właśnie konta na portalach społecznościowych, uzyskują dostęp do komunikatora Messenger i wysyłają fałszywe wiadomości, podszywając się pod znajomego, pod członka rodziny, do osób, które są na takiej liście kontaktów. Oczywiście wybierają w pierwszej kolejności te osoby, z którymi już jakaś historia rozmowy była prowadzona. Często przeglądając taką historię rozmowy, są w stanie stwierdzić, kim ta osoba jest, zapoznać się, jaka jest relacja pomiędzy osobą, którą docelowo atakują, a tą, za którą się podszywają. Czasami są to sytuacje, gdzie po prostu zwracają się z prośbą o pożyczkę. Czasami jest to sytuacja, gdzie proszą o pomoc w sfinalizowaniu jakiejś transakcji, sugerując, że na przykład ich bank ma jakiś problem techniczny, że nie mogą zapłacić za zakupy, za bilet, i proszą po prostu o przekazanie kodu blik. Zdarzają się też takie sytuacje, gdzie na przykład namawiają do wzięcia udziału w jakimś konkursie. Przeważnie te kwoty, które starają się od nas wyłudzić, to są niewielkie kwoty, rzędu kilkuset złotych. Zwykle polega to na tym, że takie osoby nie są w stanie na przykład zweryfikować, to ci oszuści nie są w stanie na przykład zweryfikować, jaki mamy limity wypłat w bankomacie za pomocą kodu blik. Więc żeby nie przekroczyć tego limitu, to starają się, żeby te kwoty były niższe, dlatego że to oszustwo w dużej mierze polega na tym, że te kody blik są wykorzystywane do natychmiastowej wypłaty w jakimś bankomacie na terenie Polski. Przeważnie taka osoba, która jest przy takim bankomacie, oczywiście stosuje odpowiednie zabezpieczenia, żeby ewentualnie monitoring, który by ją nagrywał, utrudnił jej identyfikację. Tak naprawdę to oszustwo zaczyna się od momentu, kiedy nasze konto na jakimś portalu społecznościowym, w tym wypadku na przykład na Facebooku czy na Messengerze, nie jest odpowiednio zabezpieczone. Dochodzi do przejęcia takiego konta i w tym momencie oszuści mogą w zasadzie do wszystkich naszych znajomych wysyłać takie fałszywe wiadomości, wiadomości. Czasami jest tak, że takiego jednego przejętego konta udaje się oszustom nawet kilka osób oszukać. No tutaj zawsze zachęcamy do tego, żeby te zabezpieczenia, które stosujemy w przypadku naszych kont do portali społecznościowych, były jak najlepsze. Kłania się tutaj potwierdzenie dwuskładnikowe, czyli sparowanie swojego na przykład numeru telefonu ze swoim kontem tak, aby każde nowe logowanie wymagało potwierdzenia za pomocą SMS-a. Przeważnie osoby, które zgłaszają się do nas z takim przejętym kontem, no same mówią, że po prostu takiego dwuetapowego zabezpieczenia nie posiadały, a hasło, którego używały, to było te same hasło, które wykorzystywały na przykład do wielu innych usług internetowych, więc kiedy ono po prostu wyciekło, to oszuści mieli bardzo łatwe zadanie w przejęciu takiego konta. Niestety wiele osób traktuje swoje portale społecznościowe, swoje konta społecznościowe jak przedłużenie swojej tożsamości. Tak samo potem traktują osoby, które do nich piszą z tych kont. Zawsze trzeba zweryfikować to, z kim piszemy. Jak pokazuje nam rzeczywistość, te konta społecznościowe są przejmowane przez oszustów, potem są wykorzystywane do oszustw, więc jeśli ktoś do nas pisze nagle, że potrzebuje szybko gotówki, to pierwsze, co powinniśmy zrobić, to zweryfikować, tak, czy faktycznie piszemy z tą osobą. W wielu przypadkach zgłaszają się do nas też osoby, gdzie doszło do próby takiego oszustwa. Dostajemy taką informację i tam do tego oszustwa nie dochodzi właśnie dlatego, że ktoś zweryfikował, tak? Weryfikacja jest bardzo prosta. Wystarczy do takiej osoby, którą mamy w kontaktach, na przykład w telefonie, zadzwonić i zapytać, czy faktycznie potrzebujesz pomocy, czy faktycznie potrzebujesz pieniędzy, czy ta historia, którą mi opowiedziałeś właśnie na Messengerze, jest prawdziwa, czy to ty. Szybka taka weryfikacja pozwala czasami zapobiec innym oszustwom, które w danym momencie przestępcy próbują dokonać, dlatego że wtedy taka osoba, której konto zostało przejęte, może szybko poinformować swoich znajomych, żeby nie przekazywali żadnych pieniędzy, nie przekazywali żadnych kodów plik. Dlatego tak naprawdę bardzo ważne jest tutaj ta ostrożność i nie podejmowanie takich bardzo szybkich, pochopnych decyzji, które często są motywowane taką naturalną chęcią pomocy komuś, kto jest nam bliski, bo jest to nasz przyjaciel, członek rodziny, jakiś znajomy, z którym bardzo dobrze żyjemy. Odzyskanie takich pieniędzy jest bardzo trudne, dlatego tak jak powiedziałem wcześniej, one praktycznie natychmiastowo trafiają w ręce oszustów, dlatego że zwykle jest natychmiast realizowana wypłata w bankomacie. Więc te pieniądze od razu w formie gotówki znajdują się w rękach oszustów, więc nawet nie ma możliwości za bardzo, żeby bank taką transakcję zablokował. Trudne są też czynności, które potem policjanci muszą wykonać, aby rozpracować taką grupę czy takiego oszusta, dlatego że tak jak każde oszustwo, to jest przestępstwo, które jest z góry zaplanowane, więc sprawca z góry podejmuje pewne kroki, aby utrudnić działania organowi ścigania.
1: Sebastian Biok z policji. Tak na przykład w wyniku współpracy prokuratury regionalnej w Katowicach z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie na terenie województwa, uwaga, zachodniopomorskiego, doszło do zatrzymania podejrzanego, który oszukiwał właśnie metodą na tak zwanego blika.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Wielki finał konkursu Zielona Pracownia 2026 za nami, a wśród laureatów konkursu znalazły się szkoły podstawowe i średnie z 9 gmin północnego regionu województwa śląskiego, czyli naszego. Jedną z nich była szkoła podstawowa w Turowie i gmina Olsztyn.
2: Ekologia w Częstochowie.
1: Za nami wyjątkowe podsumowanie konkursu Zielona Pracownia 2026. W Stenerii, siedziby zespołu pieśni tańca Śląsk po Oszęcinie, odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia tegorocznej edycji konkursu, która, jak wiemy, od lat wspiera rozwój nowoczesnej edukacji ekologicznej w szkołach województwa śląskiego. Podczas tego wydarzenia wyróżnionych zostało 95 szkół z całego województwa. Mateusz Pindel, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki w Katowicach oraz Iwona Gajtel-Targosz z zarządu w UFOŚ-u.
6: W sposób symboliczny rozstrzygamy po raz 12 konkurs Zielona Pracownia, sztandarowy konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na przestrzeni tych 12 edycji powstanie lub powstało już 789 nowoczesnych, zielonych pracowni na terenie całego województwa śląskiego. Kwota środków, jaką Fundusz w Katowicach przez te 12 edycji przeznaczył na realizację tego zadania, to ponad 36 milionów 330 tysięcy. Mówiąc o tej konkretnej 12 edycji, dla nas była to rekordowa edycja. Wpłynęło do naszego funduszu 212 wniosków od szkół podstawowych, szkół średnich z terenu województwa śląskiego. Decyzją zarządu po wnikliwej analizie komisji konkursowej przyznaliśmy 95 zielonych pracowni nowych, które powstaną na terenie województwa śląskiego i przeznaczamy w tym roku na ten cel kwotę ponad 5 600 000 zł. Bo rozumiemy, że edukacja, szczególnie edukacja młodego pokolenia, edukacja przyrodnicza, ekologiczna jest bardzo ważnym kwestią i bardzo ważnym miejscu. Szanowni Państwo, radość dzieci, przede wszystkim uśmiech, ale też możliwość zdobywania wiedzy w nowoczesnych, zielonych pracowniach, bo pamiętajmy, to są pracownie wewnątrz placówek oświatowych, ale również zaangażowanie i pasja nauczycieli, społeczności szkolnych. To te miejsca, zielone pracownie, gdzie teoria spotyka się z praktyką. To miejsca, gdzie nauka tak naprawdę rozpoczyna fascynującą przygodę w świecie przyrody i poznawania praw przyrody. Pamiętajmy, że właśnie od najmłodszych lat wiedza przekazywana młodemu pokoleniu jest bardzo istotna, bo za kilkanaście lat to oni będą podejmowali decyzje, w jakim kierunku będziemy wspólnie zmierzali, będą brali odpowiedzialność nie tylko za ważne dziedziny życia społecznego, ale również pod kątem klimatu i środowiska. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom, dziękujemy przede wszystkim organom prowadzącym, samorządom, które również dokładają swoją cegiełkę, aby te piękne przestrzenie edukacyjne mogły powstawać na terenie całego województwa śląskiego, a co najważniejsze, na terenie naszych małych ojczyzn. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie pozostaje tylko na tym jednym projekcie. Jesteśmy w trakcie naboru do kolejnej, czwartej edycji ekopracowni pod chmurką, a więc pracowni na świeżym powietrzu. Rozstrzygnęliśmy niedawno nasze nowe dziecko, nasz nowy konkurs edukacyjny ekoprzedszkolak skierowany do najmłodszych adeptów edukacji na terenie województwa śląskiego. Więc to pokazuje, jak duży nacisk kładziemy właśnie na edukację przyrodniczą i edukację ekologiczną młodego pokolenia na terenie województwa śląskiego.
7: Spotykamy się dzisiaj w Koszęcinie. Dzisiaj prawdziwe święto edukacji ekologicznej. To, co powiedział pan prezes, czyli te kwoty, które podał, te cyfry, które te rekordowe ilości wniosków, które wpłynęły w 2025 roku, w 2026 rozstrzygnięcie, jeżeli chodzi o zieloną pracownię, pokazuje, jak bardzo jest duża potrzeba na to, żeby takie nowoczesne pracownie powstawały. Ale rekordy, oczywiście liczby są bardzo ważne, dofinansowanie jest bardzo ważne, ale to też pokazuje przede wszystkim, jak uczestniczymy z panem prezesem w otwarciach zielonych pracowni, jak widzimy radość, uśmiech dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim satysfakcję nauczycieli, którzy pracują w nowoczesnych pracowniach, gdzie dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje pasje z zakresu edukacji ekologicznej, z zakresu fizyki, biologii, geografii i różnych przedmiotów dotyczących edukacji ekologicznej, ale również ta satysfakcja, że można korzystać z tych nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym oczywiście w projekt Zielona Pracownia w 12 edycji. To, co powiedział pan prezes, bo to są bardzo duże ilości, prawie 800 takich zielonych pracowni na terenie województwa śląskiego. Oczywiście dziękuję przede wszystkim uczniom, nauczycielom, całej społeczności szkolnej, organom prowadzącym za to, że potrzebna jest również 13. edycja Zielonej Pracowni.
6: Przede wszystkim nowoczesna przestrzeń edukacyjna. To świat, który otwiera się przed dzieciami i młodzieżą, jeżeli chodzi o przyrodnicze przedmioty, fizyka, chemia, biologia, geografia, to również nowoczesne przyrządy, tablice interaktywne. Można powiedzieć, że to tylko sala, która jest wyremontowana i wyposażona w nowoczesne przestrzenie. My, patrząc i rozmawiając z nauczycielami, ale też z dziećmi i młodzieżą, widzimy przestrzeń edukacyjną, gdzie nie tylko ta teoria, tak jak powiedziałem, spotyka się z praktyką, ale to możliwość doświadczania, dotknięcia wiedzy w sposób praktyczny, to możliwość obserwowania tych zjawisk, które nie tylko w samej przyrodzie, ale w otaczającym nas świecie się dzieją, jak również możliwość odkrywania tego wszystkiego na nowo i poznawania praw przyrody.
1: No to co powiedzieli nam nauczyciele i uczniowie?
8: Dagmara Kupczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie. Do 3 razy sztuka w naszym przypadku. 3 raz składałyśmy wniosek i bardzo się cieszymy, że właśnie w tym roku udało się otrzymać dofinansowanie. No i mamy nadzieję, że wreszcie ta nasza piękna pracownia zielona zafunkcjonuje.
9: Praca zbiorowa tutaj pani dyrektor z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych wspólnie planowaliśmy w sumie, bo same panie nauczycielki, co tam będzie i jak ma ta pracownia wyglądać.
8: Tak jak mówię, no tu w do trzech razy sztuka, czyli trzeci raz nam się udało w końcu uzyskać to dofinansowanie, ale prawda jest taka, że cieszymy się może z tego względu, że właśnie ten rok, kiedy potrzebujemy tych pomocy nowych do nowej podstawy programowej i do nowego przedmiotu w tym kształcie, jakim będzie przyroda, więc cieszymy się, że to właśnie ten rok, bo panie, które będą tej przyrody uczyły, biolożki również, jakby miały w tym momencie już zakres pewnej wiedzy, która świadczy o tym, czego będą potrzebować właśnie do tego nowego przedmiotu, więc tym bardziej jakby nie boimy się w sytuacji, szczególnie po tych pierwszych konferencjach z tej nowej podstawy programowej, że czegoś nie będziemy mieć, no bo sobie to zapewniłyśmy i się cieszymy, że tak będzie. Mamy takie wielkie nadzieje, że 1 września nastąpi wielkie otwarcie i tak też się do tego szykujemy, żeby wszystkie procedury już odpowiednio nam ruszyły, także mamy nadzieję, że w wakacje pięknie ta pracownia nam powstanie i dzieciakom będzie służyła od 1 września.
10: Będą też stanowiska mikroskopowe, będziemy się starać zaciekawić dzieci takimi metodami właśnie aktywnymi, żeby zgłębiali tą wiedzę właśnie w taki sposób, bo takie zdobywanie wiedzy jest najbardziej cenne i najbardziej zapada w pamięci. Będziemy też się starać cały czas, tak jak to zresztą robimy, wpajać młodym ludziom, że środowisko jest bardzo ważne, dbanie o to środowisko. No i myślę, że tak jak tutaj mój przedmówca wspomniał, takie pozytywne nastawienie jest bardzo istotne, żeby dzieci po prostu zarażały się ekologią, ale w taki pozytywny sposób, żeby chciały to robić. No i żeby...
11: Zostało też na dorosłym życiu, to jest też najważniejsze. Żeby tak wyedukować, żeby to im zostało na całe życie.
10: Nie było takie proste, no ale byliśmy bardzo pozytywnie cały czas nastawieni.
11: Czego nasza pani dyrektor.
10: Tak, nasza pani dyrektor nie odpuszczała.
11: Od 5-6 lat. Rok w rok się występowała z wnioskami, aż w tym roku się udało. Krzysztof Jasiński, nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej 24 w Chorzowie.
10: Ewa Lichota, nauczyciel przyrody i geografii w Szkole Podstawowej nr 24 imieniu Powstańców Śląskich w Chorzowie.
12: Już od bardzo dawna korzystamy ze środków dzięki możliwości Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Jest to czwarta zimna pracownia w naszej gminie, w czwartej dużej szkole w Rudzińcu. Piękna aranżacja, tak naprawdę ubogacenie jakby tej sali, która już istnieje, biologiczno-chemicznej. Nowe, ciekawe tutaj możliwości, więc cieszę się, że dzięki pani dyrektor i pracownikom szkoły i urzędu udało się uzyskać te finansowania.
13: Tak, ja myślę, że będzie fajnie doposażona nasza sala biologiczno-chemiczna. Na otwarcie zapraszam i będzie fajna pracownia dla dzieci. Razem z koleżankami napisałyśmy i wysłałyśmy i się udało. Powiadomimy o terminie otwarcia. Karina Hassa, dyrektor szkoły.
12: Łukasz Pierończyk, wójt gminy Rudziniec.
14: Cieszymy się bardzo, że się udało, bo to tylko dla dzieci i młodzieży, to jest każda złotówka, że tak powiem, na wagę złota. Pomysł pani, która uczy, że tak powiem, tego przedmiotu i myślę, że to będzie piękna rzecz. Zresztą łąki pola to akurat jest teren naszej gminy, także to będzie takie podsumowanie krajobrazów, jakie występują w naszej gminie. No. Pełne nowe wyposażenie do uczenia, do nauki takiego pięknego przedmiotu i tam też będzie do geografii. Piękna sala, myślę, że to też spowoduje, że te dzieci jednak się będą uczyły łatwo i przyjemnie, że tak powiem. Liczymy na to, że uda się to jeszcze z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Znaczy się musimy tak to pokierować, żeby to się udało, bo to jest naszym celem. Burmistrz Sosicowic, Bernard Wilczyk.
15: Pracownię geograficzną z mnóstwem modeli i z mnóstwem wspaniałych pomocy do nauki geografii. Będą góry i będzie las. Pracowite wakacje, no i zaczynamy może nowy rok szkolny, już nowy tak. Dorota Rostańska, trzecie liceum im. Stanisława Wyspiańskiego w Ciechach.
16: Bardzo jesteśmy zadowoleni i dumni, że nasze projekty miały pozytywne rozpatrzenie. Będzie pięknie na niebiesko i zielono i będziemy mieć różne motywy morskie, rybki, glony i tym podobne. Tak, że byliśmy wytrwali, myślę, że się nam należy.
15: Myślę, że będzie kolorowa, że będzie udostępniała uczniom możliwość pracy ze sprzętem multimedialnym i optycznym.
16: Mamy tam dużo takiego sprzętu i pomocy, które dzieci na co dzień będą na lekcjach wykorzystywać. Beata Przybyła, wicedyrektor trzeciego liceum.
17: Zdecydowanie jak jest sala wyremontowana, to i bardziej uczyć się chce i więcej się tam chce przybywać.
18: W takich sytuacjach prezenty zawsze fajnie się daje, tym bardziej, że nie dwie nagrody, a aż 4 w tym roku powędrowały do miasta Rybnika, z czego jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni i kierować i nadzorować oświatę w takim mieście, gdzie aż 4 jako pracownie, cała przyjemność. Funkcję dydaktyczną, gdzie teoria spotyka się z praktyką, natomiast kreatywność nauczycieli jest na tyle wysoka, że są to pracownie czasami do biologii, czasami bardziej pod kątem fizyki, czasami pod kątem anatomii człowieka, więc kreatywność tutaj nauczycieli nie zna granic, a oby były dobrze wykorzystane przez nauczycieli, przez uczniów. Arkadiusz Marcol, zastępca prezydenta Rybnika.
19: Poszliśmy w tą stronę, że połączyliśmy interdyscyplinarnie przyrodę, geografię, biologię i chemię. Zdanie uczniów także jest bardzo ważne, bo to w końcu oni mają tam się uczyć. Najwięcej pomocy naukowych, ale cieszymy się też z remontu, który będzie przy tej okazji. Nowe barwy, świeżość i nowoczesność. To taki troszkę znak czasów, że no jeśli wprowadzamy im narzędzia, które oni tak naprawdę mają na co dzień. To jest zawsze naszym marzeniem, żeby uczniowie pieli się jak najwyżej. Iwona Kowalczyk-Tomczak, nauczyciel chemii w Szkole Podstawowej nr 13 w Żorach.
20: Jesteśmy pewni, że ta klasopracownia zrobi wrażenie na naszych uczniach i będą tym bardziej chętniej tą wiedzę przyswajali i chcieli się uczyć. Aleksandra Śniegoń, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach.
21: Jesteśmy bardzo dumni i zaszczyceni z powodu uzyskania jakby drugiego dofinansowania, bo nasza szkoła w Zrębicach, teraz szkoła w Turowie, i rzeczywiście jest to niezwykle motywujące dla uczniów, powodujące, że nie muszą niczego uczyć się na pamięć, ale samo to wyposażenie pracowni właśnie w mikroskopy w różnego rodzaju, dające różnego rodzaju możliwości przeprowadzania doświadczeń, jest zachęcające, motywujące, poza tym estetyka pracowni, które powstają, również bardzo pozytywnie wpływa na odbiór tych wartości, tej wiedzy, którą chcemy uczniom przekazać, nie tylko chcemy, ale musimy, no po to, żeby to nowe pokolenie, młode pokolenie wiedziało, jak z przyrodą postępować. Trzeba zawalczyć tutaj, tak jak powiedziałem, estetyką i merytoryką, i to nam się 2 razy udało. Burmistrz miasta i gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski.
22: Co będzie w naszej zielonej pracowni? Na pewno będzie mapa geograficzna nowa, bo nasza już jest dosyć stara, pamiętam jeszcze czasy PRL-u. Także tak. Monitor do telewizora, bo to też jest jednak, no zmienia po prostu wszystko. Ławki nowe, fajne, globusy, no cóż więcej rzec. Zielono, dokładnie. To będzie pracownia z tej ziemi. Będziemy mieli planety też na pewno, jakieś fajne. Bartek.
0: Przypomnę, że podczas wydarzenia wyróżnionych zostało aż 95 szkół z całego województwa śląskiego.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
0: Pokojówka, architektka, siostra młode damy, Anna Marianna Lucyna, oficer, doktor oraz wróżka to bohaterowie spektaklu. Co ich łączy? Jedna, właściwie jedna, Madame Elizabeth. To sztuka, którą wystawił na deskach myszkowskiej sceny Teatr Fajrant. 15 lat teatru za nami, poznajmy więc reżyserkę i aktorkę tego teatru i dobrego ducha także. Joanna Orzuk jest z nami także jej opowieść o miłości do teatru.
2: Ciekawe spotkanie.
23: Piszę spektakle i piszę role pod konkretnych uczestników. Wiadomo, to nie są aktorzy zawodowi, to nie są profesjonaliści. Oczywiście nasz sezon rozpoczyna się tym, że mamy nabór, ponieważ co roku musimy taki nabór zorganizować. Uczestnicy mają warsztaty teatralne przez kilka miesięcy. Ja oczywiście ich bacznie obserwuję, robię notatki. Po tych warsztatach już wiem, do jakiej roli oni się nadadzą i też przede wszystkim, czy sobie z tym poradzą. Często jest tak, że uczestnik zastanawia się, dlaczego dostał na przykład małą rolę. Ja mówię, to nie jest kwestia tego, że ja tak zrobiłam, bo tak mi się podobało, tylko nie można na przykład nowej osoby, która ma 13-14 lat, rzucić na głęboką wodę, bo te zajęcia zamiast przyjemnością staną się koniecznością, co w efekcie skończy się tym, że uczestnik na kilka tygodni przed premierą ucieknie, po prostu się wystraszy, bo nie poradzi sobie z rolą. Wiadomo, tutaj te role nie są aż tak bardzo skomplikowane, bo nie mówimy o rolach z wielkich scen czy z wielkich filmów, ale dla kogoś, kto najczęściej nigdy nie miał nic wspólnego ze sceną, poza mówieniem na przykład jakiegoś wierszyka na akademii szkolnej, to rzeczywiście to może być bariera nie do przejścia. Dlatego stopniowo, wiadomo, w zależności od umiejętności, bo są też osoby, które przychodzą z doświadczeniem, mają w sobie taki naturalny luz, tą prawdę sceniczną, więc wtedy rzeczywiście można tą rolę napisać większą, bardziej rozbudowaną i można zupełnie inaczej z takimi osobami pracować. Natomiast ja rzeczywiście stawiam na to, żeby każdy miał to, co jest w stanie udźwignąć, żeby to była przyjemność, żeby ta premiera była czymś fajnym, no i oczywiście z obietnicą, że w następnym spektaklu ta rola będzie większa, będzie trudniejsza. I to się sprawdza. To się wbrew pozorom sprawdza, bo nie wszyscy uważają. Niektórzy uważają, że rola może być jakakolwiek, każdy ma sobie poradzić, skoro na zajęcia chodzi. To nie o to chodzi. To nie są zawodowi aktorzy. To jest młodzież, która uczy się w szkołach różnych i najczęściej, tak jak mówię, tego doświadczenia nie ma. Wiadomo, zawodowy aktor dostaje rolę i nikt go nie pyta, czy mu się podoba, czy nie, jeżeli na przykład jest na etacie w teatrze. Tutaj zajęcia mają być przyjemnością przede wszystkim. My oczywiście też jesteśmy w takim projekcie, który właśnie ma na celu zrzeszanie tej młodzieży pod takim kątem, że to jest tak jakby program profilaktyczny, czyli zamiast zajęcia w ogóle wolne od telefonów, wolne od tego, żeby właśnie nie korzystać na zajęciach z telefonów, tylko żeby się skupić na tym, co robimy. Nie zawsze to jest łatwe i nie zawsze każdy chce odłożyć telefon na te kilka godzin, ale to jest właśnie jakby podstawa. Podstawa, żeby się skupić na tym, co jest najważniejsze, bo warsztaty, jak zaczynamy sezon, one są ciężkie i psychicznie, i fizycznie, bo to nie jest tak, że sobie wejdziemy i troszkę poćwiczymy dykcji i już jest koniec, tylko te warsztaty rzeczywiście trwają kilka miesięcy, głównie są skierowane na emocje, na to, żeby jeżeli coś już potem gramy, coś robimy na scenie, to żeby była intencja, to jest podstawa. I to jest łatwe, jeżeli się mówi wiersz czy jedno zdanie, ale już trudniejsze, jeżeli ma się do odegrania całą rolę. No i właśnie tutaj ja jestem jak najbardziej za tym, żeby teatr się rozwijał. Cieszę się, bo jak ja byłam w wieku moich uczestników, to nie było takich możliwości. Przynajmniej nie było takich możliwości w Myszkowie, czyli w moim rodzinnym mieście. Oczywiście w większych miastach różne zajęcia były i przy teatrach, i przy szkołach aktorskich. Natomiast ja się cieszę, bo teatr uczy, bawi, kształci i kształtuje przede wszystkim. Ja byłam wzruszona, gdzie któregoś razu przyszła do mnie jedna uczestniczka i powiedziała, że ja nie wiem, co by było, gdyby nie teatr. Nie wiem, kim bym była i gdzie bym teraz była. Ja mówię, kurczę, nie wiedziałam, że aż tak to ci pomogło. A ona stwierdziła, że dzięki tym zajęciom, dzięki spektaklom stała się pewna siebie, stała się otwarta, ma w ogóle inne spojrzenie na świat i rzeczywiście coś w tym jest, bo gdybym miała spojrzeć na siebie jako na ucznia liceum ogólnokształcącego, zanim poszłam do szkoły aktorskiej, a spojrzeć na siebie po tej szkole, to rzeczywiście coś w tym jest, że te zajęcia, ta prawda, te emocje pozwalają człowiekowi na jedną rzecz, na tą samą rzecz spojrzeć z zupełnie innej perspektywy i myślę, że też przede wszystkim więcej zrozumieć. No i 18 listopada 2009 rok, pierwsze zajęcia, niby na próbę, niby na chwilę, tak naprawdę zostały ze mną, ten moment został ze mną już na 15 lat. Oczywiście to się rozwinęło, tutaj wiele rzeczy się zmieniło, ale kontakt z tymi osobami, które to założyły, które były na początku, mówię oczywiście o koordynatorach, dalej kontakt z nimi mam i rzeczywiście jest to coś, myślę, że ktoś mnie kiedyś zapytał, bo oczywiście są też sytuacje trudne, no bo wiadomo, tutaj trzeba wziąć odpowiedzialność za spektakl, za całą organizację, za mnóstwo rzeczy, bo scenariusz, reżyseria, muzyka, oświetlenie, dźwięk, jeżeli jest taka potrzeba, to nagłośnienie czy efekty audiowizualne, scenografia, fryzury, charakteryzacja, to wszystko robimy sami. Robimy sami, ponieważ wiadomo, nie jesteśmy teatrem, który dysponuje czy garderobą, czy krawcowymi, więc trzeba sobie poradzić.
3: własnymi siłami, własnymi rękoma trzeba to wszystko przygotować. Ja też stawiam na to, żeby scenografia zawsze była w miarę uboga, może uboga to jest złe słowo, ale niewielka, bo mnie tak uczono, że najważniejszy na scenie jest bohater, jego emocje, jego przeżycia. A rekwizyt, scenografia, to co trzymam w ręce, ono może pomóc, ale jeżeli się to źle zaaranżuje, to może bardziej zaszkodzić niż tej pomocy udzielić. I rzeczywiście to się często widzi, właśnie czy nawet niejednokrotnie w filmach czy w teatrach, że jest dużo scenografii, dużo rekwizytów, a aktor tak naprawdę jest gdzieś w tle. A to jednak powinno być zupełnie odwrotnie. No i 15 lat za nami, jest to piękny czas. Ktoś mnie kiedyś zapytał, czy gdybym miała 15 lat, 12, 15 teatru, 12 mojej współpracy z teatrem przy Teatrze w Domu Kultury w Myszkowie, ktoś mnie kiedyś zapytał, czy gdybym miała podjąć jeszcze raz tą samą decyzję, to oczywiście powiedziałabym jak najbardziej tak i cieszę się. Że tak to się wszystko rozwinęło. Mnie też bardzo cieszy to, że widownia myszkowska przekonała się do teatru.
1: Tyle Joanna Orzuk z Teatru Fajrant. Na afiszach kolejna sztuka, warto więc wybrać się do Myszkowa.
2: Zmieniamy temat.
1: Lista lekarzy leczących boreliozę w Częstochowie jest dość długa. Od niedawna na Narodowy Fundusz Zdrowia. Badania w tym kierunku wykonują także nasze szpitale. O badaniach, o chorobie i całej tej otoczce wokół boreliozy rozmawiam z doktorem Rafałem Sołtyskiem.
4: Temat boreliozy, a temat dlatego, że robicie Państwo badania, z których pacjenci mogą już korzystać, to powiedzmy, jakie jest zainteresowanie, bo to jest program, który już zaczął funkcjonować.
5: Rosnące, co nas bardzo cieszy, dlatego że wiemy o tym, jak trudno czasem te badania wykonać. Oferujemy Państwu tą diagnostykę i terapię, co jest najważniejsze w naszym szpitalu. Mamy nadzieję, że wreszcie znajdziecie Państwo miejsce, gdzie rozwiążecie kłopoty diagnostyki i terapii tego schorzenia.
4: No bo jak się okazuje, nie każdy szpital robi te badania, a Wy i diagnostyka, i leczenie, dwa w jednym. Jaka jest ta procedura?
5: Bardzo prosta, wystarczy skierowanie od lekarza rodzinnego.
4: Skierowanie od lekarza rodzinnego.
5: Od lekarza rodzinnego wystarczy.
4: No właśnie, i teraz kto powinien przyjść na takie badania? Bo może ktoś sobie kojarzy, że chyba coś go ugryzł, bo jakiś rumień się pojawił. Ktoś może nie kojarzy, ale ma jakieś podejrzenia, bo na przykład chodził do lasu.
5: Ryzyko boreliozy na pewno wiąże się oczywiście z wszelkimi wycieczkami, ale wiecie Państwo, w praktyce, bo ja jestem lekarzem praktykiem, no nie wiemy, każdy z nas gdzieś na jakąś wycieczkę poszedł. Zapytajmy, porozmawiajmy z lekarzem rodzinnym, on ma to doświadczenie, że potrafi doradzić i jakąś błahostkę rozróżni, ale kiedy mamy wątpliwości, kiedy naprawdę trudno o jednoznaczną odpowiedź, to interpretujmy to raczej na naszą niekorzyść. Czyli pomyślmy sobie, no może to jednak jest ta borelioza, bo wykonanie tych kilku testów z krwi, ewentualnie poszerzonych o dalsze badania, rozwiąże potencjalnie duży i niebezpieczny problem. Czyli nie bójmy się badań, bójmy się choroby.
4: No właśnie, borelioza to bardzo poważna choroba.
5: Bardzo poważna, bardzo podstępna i im dłużej pracuję, tym bardziej chylę czoła przed moimi kolegami, lekarzami chorób zakaźnych, bo kiedyś uczyłem się tych objawów boreliozy, chciałem być taki dobrze wyedukowany. Dzisiaj wiem, że te objawy są naprawdę niezwykle zróżnicowane i konia z rzędem, kiedy taki trudniejszy przypadek boreliozy od razu ktoś zdiagnozuje. Czasem pacjenci niestety krążą po różnego typu gabinetach, często nieautoryzowanych, nielekarskich, gdzie obiecuje się im różne cuda, w dużym cudzysłowie, bo to zupełnie o co innego chodzi, a wystarczyłoby przyjść, przebadać się i wiedzieć, czy to jest borelioza, czy też nie.
4: Objawy objawom nierówne.
5: Zakres objawu boreliozy jest olbrzymi, dlatego oddajmy to, czyli diagnostykę w ręce osób doświadczonych, lekarzy chorób zakaźnych. Oni wiedzą, oni się tym zajmują. Nie szukajmy w internecie. Zapytajmy ludzi, którzy naprawdę umieją to leczyć. Starajmy się na tych spacerach unikać tych miejsc, gdzie są te krzaki. No jeżeli tam wchodzimy, ta odzież powinna być odpowiednio ułożona, tak żeby nie narażać się na to ugryzienie. Co może najważniejsze, po powrocie zobaczmy pod prysznicem, czy gdzieś ten kleszcz jednak nas nie ugryzł. To są rzeczy takie realne, które możecie Państwo zrobić. Nie chciałbym siać jakieś paniki, no przecież wszyscy spacerujemy, ale kontrola zdroworozsądkowa, ten prysznic prosty. prosta rzecz. Zobaczmy, nie odkrywajmy tego kleszcza po 3 dniach, kiedy już jest obwódka zapalna, rumieni, nie daj Boże, borelioza. Zdroworozsądkowe postępowanie, a jeżeli są kłopoty, to zapraszamy do naszych lekarzy chorób zakaźnych.
6: Jakie mogą być skutki nieleczonej boreliozy?
5: Boję się właśnie siać tego jakiegoś przerażenia, ale naprawdę opłakane. Neuroborelioza to jest strasznie ciężka choroba i długa w leczeniu. Znowuż podkreślmy, to nie są wszyscy, którzy zachorują na boreliozę, bo my mamy bardzo wiele sukcesów w leczeniu. O tym trzeba mówić. Internet straszy tylko.
6: Każdy klesz jest też zarażony.
5: Bo nie każdy klesz jest zarażony i organizm ma swoje też mechanizmy obronne. My nie jesteśmy tacy kompletnie pozbawieni odporności. U niektórych osób może dojść do bardzo ciężkich, poważnych powikłań, na przykład tej neuroboreliozy, i to są rzeczy poważne. Już nie można lekceważyć ani wyleczyć aspiryną w domu czy jakimiś metodami naturalnymi. Trzeba zgłosić się do specjalistów. Lepiej wcześniej przyjść, zbadać, uniknąć powikłań.
6: Mam już to skierowanie od lekarza, przychodzimy do szpitala i jak wygląda takie badanie?
5: Badania są wykonywane z krwi, czyli nie narażamy Państwa na żadne jakieś bolesne, nieprzyjemne procedury. No, pobranie krwi możemy zaakceptować. Po pierwszym pobraniu lekarz ocenia, które dodatkowe badania należy wykonać. Jest to tak zwany panel odpowiednich badań. I po uzyskaniu wszystkich informacji będzie z Państwem omówiona diagnoza. Bardzo istotna jest kontakt z lekarzem chorób zakaźnych, dlatego że te testy nie są jednoznaczne. To nie jest tak proste, tego internet też właśnie nie rozwiąże, że się porówna tak jakieś stężenie i wiemy, czy ktoś jest zdrowy, czy chory. Lekarze chorób zakaźnych latami uczą się swojej pracy i potrafią zinterpretować testy wątpliwe, które Państwa bardzo niepokoją. To sprawia trudności interpretacyjne, a to wszystko będzie omówione. Dlatego też czasem pozdarzy się trzecie pobranie krwi, żeby jeszcze bardziej dokładnie zbadać pewne aspekty tych badań laboratoryjnych. Czyli generalnie opieramy się na badaniach z krwi. Jeśli trzeba, to będzie to poszerzane, ale to u niektórych pacjentów i wtedy będą o tym poinformowani.
1: Przypominam, że badania na boreliozę w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia wykonują już niektóre nasze szpitale. Warto zadzwonić do swojej placówki, tej najbliższej, i sprawdzić, czy takie badanie wykonywane jest w danym szpitalu. Edyta Czekaj, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
7: Radio Złote Przeboje.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Patataj, patataj, patataj.
2: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 96 i 6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Show is hot out here.